0: czystej, zadbanej i bezpiecznej.
1: Wczoraj w Mielnie zakończyliśmy naszą akcję przebojowe lato Radia Z nad morzem. Przez 6 tygodni rozdaliśmy wam ponad 60 tysięcy nagród. Wars szykuje kulinarną rewolucję w pociągach Intercity. Na poszczególnych trasach mają się pojawić dania regionalne. Zmiany będą wprowadzane systematycznie, bo nie jest to logistycznie proste, mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Piotrem Gawrońskim Michał Wrzosek, rzecznik Wars.
2: Pociąg, który na przykład właśnie jedzie do Szczecina, bo po powrocie tam, po zabiegowaniu, po sprzątaniu tego pociągu zamienia się na przykład w pociąg jadący w inną część Polski.
3: Są jakieś konkretne już plany na dania, na konkretne trasy?
2: Polska kuchnia, ta regionalna, ma takie swoje charakterystyczne, tak, elementy. Wspomniał pan o daniach rybnych jadąc na Pomorze. Łazanki na przykład jadąc na południe.
1: A także gzik z serem jadący do Warszawy, czy żurek, ale typowo śląski jadąc do Katowic. To wszystko ma pojawić się w menu za kilka miesięcy. Skoro o pociągach mowa, to Polskie Koleje Państwowe świętują setne urodziny i z tej okazji Archiwum Państwowe w Gdańsku zbiera pamiątki rodzinne związane z PKP. Mamy już pierwsze przyniesione rzeczy, mówi Tomasz Kukowski z tego archiwum.
4: Bilety kolejowe, między innymi tutaj z SKM-ki z Gdańska, a także otrzymaliśmy taką broszurę z 38 roku, dokładnie rzecz ujmując, przedwojenną, dotyczącą taryfikatora biletów.
1: Przekazane dokumenty zostaną zdigitalizowane i trafią na stałe do zbiorów archiwum. Akcja potrwa do 2 października. Rząd proponuje podwyższenie progu podatkowego ze 120 na 130 tysięcy złotych. Zmiany mają obowiązywać od przyszłego roku. Ci, którzy zarobią 150 tysięcy złotych, zapłacą też niższą stawkę podatku PIT, 24%. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
5: Jeżeli prezydent zawetuje zmiany w podatkach, to znaczy, że chroni najbogatszych, uważa premier Tusk. Podwyższenie progu podatkowego będzie korzystne dla klasy średniej. Rocznie będzie można na tym zaoszczędzić do 3600 zł, wylicza minister finansów Andrzej Domański.
6: To są pieniądze, które zostaną w portfelach Polaków. To jest zmiana, na której w przyszłym roku skorzysta 3,5 miliona podatników.
5: Z kolei największe firmy i najbogatsi przedsiębiorcy zapłacą wyższy CIT i daninę solidarnościową.
1: Rząd nie planuje za to podnosić kwoty wolnej od podatku. Politycy ostro o dymisji Barbary Mróz-Gorgoń. Jak wiecie z wiadomości Radio Z, pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polska zrezygnowała ze stanowiska. Swoją decyzję tłumaczy hejtem, który się na nią wylał w związku z kontrowersyjnym raportem jej autorstwa. Dokument stworzony przy pomocy AI zawierał wiele rażących błędów. Zarówno według polityków opozycji, jak i koalicji rządzącej w świetle tej afery dymisja pełnomocniczki była konieczna. O szczegółach reporter Radio Z Jan Kielak.
7: Po kompromitacji związanej z raportem dymisja była jedynym wyjściem, uważa posłanka KO Dorota Łoboda. Zaznacza przy tym, że nie przekonuje jej tłumaczenie Barbary Mróz-Gorgoń o niewyobrażalnym hejcie.
8: W tym, co czytałam, raczej była po prostu krytyka i trudno sobie wyobrazić, żeby ktokolwiek bronił tego, co powstało pod skrzydłami pani pełnomocniczki.
7: Politycy opozycji idą o krok dalej i żądają, żeby była pełnomocniczka odpowiedziała karnie za stworzenie wątpliwej jakości raportu za publiczne pieniądze. Jan Kielak, Radio Z.
1: Sprawę raportu bada już prokuratura regionalna w Warszawie. Sport na koniec, o porażce Igi Świątek w półfinale turnieju w USA już wiecie. Zwycięstwo natomiast odniosły nasze siatkarki. Polki od wygranej zaczęły Mistrzostwa Europy. Biało-czerwone w 3 setach rozprawiły się z reprezentacją Węgier. W pierwszym Polki były wyraźnie lepsze, 25-12. W drugim pojawiły się problemy, bo nasze roztrwoniły 7-punktową przewagę, ale ostatecznie były lepsze, 26-24. Trzeci set był bardzo wyrównany. Biało-czerwone dopiero na finiszu wywalczyły sobie przewagę, wygrały 25-20. Kolejny mecz naszych siatkarek w poniedziałek. Ich rywalkami będą Łotyszki.
9: Radio Z. Pierwsze źródło.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Darek Klimczak, zapraszam. Przełom w leczeniu czerniaka, coraz bliżej. Szczepionka przeszła testy i wkrótce może zostać dopuszczona do obrotu. Stanie się tak po zarejestrowaniu preparatu przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków oraz Europejskie Agencje. Na razie analizowane są wyniki badań dwóch firm. Moderna i Merck właśnie poinformowały o wstępnych wynikach trzeciej fazy badań u chorych na czerniaka w zaawansowanym stadium i dały nadzieję na nową, skuteczną terapię. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
1: Wyniki badań osób, które przyjmowały tę szczepionkę, są naprawdę obiecujące, mówi onkolog kliniczny dr Paulina Jagodzińska-Mucha.
2: Ryzyko nawrotu choroby lub zgonu było o około 49% niższe, a ryzyko odległych przerzutów lub zgonu około 60% niższe.
1: Szczepionka mRNA celuje w konkretne mutacje w tkance nowotworowej danego pacjenta, ma wytrenować układ odpornościowy tak, by rozpoznawał i niszczył konkretne komórki. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Lekarze mają nadzieję, że preparat będzie można włączyć do leczenia już w przyszłym roku. Świeże owoce pod lupą kontrolerów. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła prawie 400 partii owoców. Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło ich oznakowania. Na przykład brakowało flagi państwa, z którego pochodziły. Z jakością jest dużo lepiej, mówi Joanna Narożniak z inspekcji.
3: Wymagań jakościowych nie spełniła jedna partia wiśni ze względu na objawy pleśni, zgnilizny i zepsucia, które zauważyli, dostrzegli inspektorzy podczas swojej kontroli.
0: Na skontrolowane miejsca, które miały niedociągnięcia, zostały nałożone kary.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z. I już. Machina władzy.
5: Machina władzy, podcast Radia Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski. Zapraszam na kolejny odcinek. Odcinek, który nagrywamy w trakcie fali naprawdę porządnych upałów. Nie wiem, czy porządne to najbardziej adekwatne słowo, ale jest ciężko. Jest ciężko. Niedawno pobity został rekord pomiarów w historii Polski, ponad 40 stopni Celsjusza, a jako Polska nie jesteśmy jedyni, bo i Francuzi, i Austriacy, i Czesi, i Brytyjczycy również notują rekordowe pomiary. Czy czekają nas jeszcze bardziej ekstremalne upały w tym roku i w następnych? I na jakie dane naprawdę powinniśmy zwracać uwagę z największą trwogą? Oraz, i to jest chyba mimo wszystko największe wyzwanie, jak walczyć z dezinformacją klimatyczną, a o tym wszystkim opowie mój dzisiejszy gość Jakub Wiech, dziennikarz, publicysta zajmujący się energetyką, klimatem, a były naczelny portalu Energetyka24, autor bardzo popularnego profilu na Instagramie Wiechografii oraz, można tak powiedzieć, jednoosobowa armia w walce z dezinformacją, fake newsami, manipulacją i kłamstwami na różne tematy, nie tylko klimatyczne. Witaj, Jakubie.
6: Dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję.
5: To na początek zacznijmy od garści statystyk. Niedziela 28 czerwca, notujemy rekord pomiarów w historii Polski ex aequo, bo tam taka temperatura już została zanotowana w latach 20.
6: W 40, bo ten rekord, który padł, to jest ex aequo rekord ze Ścinawy z 1943 roku. Ten, o którym mówisz, to jest ten poprzedni rekord Polski, bo ten ze Ścinawy jest kwestionowany. Tak naprawdę nie wiadomo dokładnie, którego dnia on padł. On padł od 20 do 22 sierpnia 1943 roku. Natomiast faktycznie pobiliśmy rekord z Pruszkowa koło Opola, gdzie wtedy termometry w 1921 roku pokazały nieco powyżej 40 stopni, chyba tam bodajże 40,2 stopnia Celsjusza. Teraz mamy 40,5
5: w Słubicach w województwie lubuskim. Mamy też obecnie, i to jest kolejna statystyka, 3 razy więcej dni upalnych niż mieliśmy 60 lat temu. Kolejna statystyka. Na stacji pomiarowej Warszawa-Okęcie, to jest taka dosyć popularna i uśredniona stacja pomiarowa. Zaprezentowałeś ostatnio zresztą te dane na swoim profilu. W latach 1965-84 zanotowano średnio 3,3 dnia upalnego, czyli dnia powyżej 30 stopni rocznie. W latach 1985-2004 już 6,45 dnia, a w kolejnych dwóch dekadach, czyli od 2005 do 2024 roku, było to już 12,75 dnia. Czyli możemy sobie już sami odpowiedzieć, w jakiej skali jest to wzrost. Żeby nie ograniczać się tylko do Polski, w tym tygodniu w Paryżu zanotowano więcej dni z temperaturą powyżej 40 stopni niż w latach 1872-2019. Podkreśliłem to 800, żeby pokazać skalę. I oczywiście możemy się tutaj przerzucać i ekscytować tymi danymi, ale ty jako ekspert powiedz mi, na co powinniśmy w tych danych najbardziej zwracać uwagę? No bo chyba nie tylko na suche liczby.
6: Tak, to prawda. I zacznę może przewrotnie. Elementem każdego testu na inteligencję jest test umiejętności rozpoznawania wzorców. Czyli patrzymy na zbiory danych, na kształty, na powtarzające się sformułowania i mamy znaleźć w nich pewne wzorce, elementy, które do siebie pasują, które układają się w pewną spójną całość.
5: Czyli trochę tak jakby analizować sondaże i nie ekscytować się jednym czy dwoma, ale patrzeć na to, jakie są trendy na przestrzeni trochę na przykład tak. kilku miesięcy.
6: Trochę tak. I właśnie jeżeli sobie rozsypiemy przed sobą te dane dotyczące naszej pogody i naszego klimatu, to widzimy jeden bardzo wyraźny wzorzec. Wzorzec rosnącej temperatury, zarówno tej średniej, jeżeli chodzi o okresy długofalowe, jak i tej, powiedzmy, mierzonej punktowo, takiej, którą na przykład wskazały te stacje pomiarowe, czy to w Słubicach, czy w innych miejscach na mapie Polski, gdzie również padły rekordy, zazwyczaj rekordy pojedynczych stacji, jeżeli chodzi o historię pomiarów. I co z tego wynika? Wynika z tego, że po pierwsze temperatura średnia Polski rośnie, po drugie mamy coraz większą skłonność do bicia rekordów, a po trzecie, że mamy coraz więcej okresów, które nas przeciążają, które odznaczają się na przykład tym, że mamy bardzo wysoką temperaturę w ciągu dnia. Temperaturę, do której nie jesteśmy dostosowani, bo najważniejsza rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o te wszystkie dane, to jest fakt, że świat z roku 1960 w Polsce, a świat z roku 2026 to są już dwa różne światy. I z tego wynika na przykład, że nasza infrastruktura, którą wciąż mamy, budowana w latach 60., 70., nie pasuje już do świata, jaki mamy w roku 2026.
5: I tu rozumiem, że mamy na myśli zarówno na przykład infrastrukturę drogową, ale też infrastrukturę mieszkaniową.
6: Oczywiście.
5: Infrastrukturę transportową.
6: Tak. Na przykład mam w rodzinie dom zbudowany w roku 1970, który jest klasycznym przykładem takiej polskiej kostki. Kostki, która miała jedno zadanie, utrzymać w zimie ciepło w środku tego domu.
5: Typowa kostka, no, jako że mówimy o czasach Polski Ludowej, to takie domy określało się mianem willi.
6: Tak, no, to tak można powiedzieć, że to trochę nie przystaje do tego, co rozumiemy jako willa w tym potocznym rozumieniu, ale ten dom jest zbudowany w ten sposób, że on faktycznie ma na przykład ściany, które umożliwiają przechowywanie, akumulowanie tego ciepła, które już zostało w domu pozyskane. I nie ma mechanizmów chłodzenia, tych pasywnych mechanizmów chłodzenia. Na przykład nie ma rolet, czy nie ma okiennic, czy markiz i tak dalej, i tak dalej. Nie ma odpowiedniego systemu wentylacji dla przepływu powietrza chłodnego. Nie ma odpowiedniej izolacji, jeżeli chodzi o w poszczególne pomieszczenia, tak żeby można było wyseparować jakąś przestrzeń chłodu w tym domu. I to w takich okresach jak fala upałów daje się we znaki.
5: Zwłaszcza podejrzewam, że na ostatnim piętrze, ostatniej kondygnacji, co zresztą też pewnie mieszkańcy wszelkiego rodzaju bloków, którzy mają mieszkanie na ostatnim piętrze, oni również cierpią najbardziej z tego powodu.
6: No i takie szczegóły architektoniczne, jak na przykład ciemny dach, który w zimę wspomaga ogrzewanie takiego domu, bo jeżeli w zimę świeci słońce, to on się nagrzewa bardzo szybko, ale w lato, które teraz jest znacznie bardziej dokuczliwe niż zima, ten ciemny dach sprawia, że dom się staje taką, no, gorącą pułapką i bardzo szybko się nagrzewa, a jak się już nagrzeje, to trzyma długo to ciepło, więc na przykład nocą trudno go wywietrzyć, on nie jest...
5: Nie mówię już o tym, że noce też są gorące, ale...
6: Mamy noce tropikalne w Polsce w ogóle. Na dużej części kraju mieliśmy kilka nocy tropikalnych z rzędu. I to sprawia, bo to jest problem, który jest wspólny dla wielu Polaków i to jest coś, co zaczyna powoli nam doskwierać. W sensie, jeżeli spojrzymy sobie teraz na reakcje europejskie po tej fali upałów, to widzimy na przykład dyskusję we Francji o klimatyzacji. Ta dyskusja o klimatyzacji we Francji nie wzięła się znikąd. Wzięła się stąd, że substancja mieszkaniowa Francuzów jest już niedostosowana, nawet Francuzów właśnie, którzy mają te tereny południowe odporne na ciepło względnie, ta substancja mieszkaniowa już jest niedostosowana do temperatur, z jakimi się mierzymy.
5: A mówimy, rozumiem, że o infrastrukturze, która z jednej strony była budowana, wznoszona kilkadziesiąt lat temu i rozumiem, że ona jest niemodalna w tym sensie, że nie jest łatwo przerabialna.
6: Tak, bo...
5: I adaptowalna do obecnych warunków.
6: No właśnie, jeżeli sobie postawimy pytanie, dlaczego w Europie jest tak mało klimatyzatorów względem Stanów Zjednoczonych, to odpowiedź brzmi, bo nie były potrzebne. Bo mamy inne możliwości powiedzmy architektoniczne, które dotychczas wystarczały, żeby zapewnić komfort termiczny. Także w ciągu lata. Ale teraz te możliwości są już niewystarczające. No i to jest coś, co myślę, że powinno nam dać do zrozumienia, że no, zmiany klimatu się nie bagatelizuje, bo ona będzie postępować i będzie dla nas coraz bardziej dokuczliwa.
5: My możemy do tej dyskusji wrócić za rok, za dwa, za pięć, w sensie...
6: Będziemy do niej wracać, bo to nie jest proces, który zatrzymamy w ciągu dwóch, pięciu, nawet dziesięciu czy trzydziestu lat. To jest proces, który postaramy się okiełznać w ciągu XXI wieku, ale żeby to zrobić, to decyzje muszą być podjęte już teraz.
5: No ale też pytanie, co zrobić, żeby za rok, za dwa, za pięć, za dziesięć lat nie prowadzić tej dyskusji w taki sam sposób, to znaczy będą... bite, śrubowane kolejne rekordy temperatur, a my będziemy ekscytować się tym i martwić i nie wiedzieć, co się dzieje.
6: Tak, to znaczy bardziej obawiam się nawet nie tyle tego, że będziemy się ekscytować tymi temperaturami, bo myślę, że już za jakiś czas zauważymy, że to jest nowa normalność. Bardziej mnie niepokoją te tendencje, które pojawiły się także w reakcji na obecną falę upałów, bo czytając komentarze do materiałów na temat fali upałów, często widziałem takie głosy częściowo prześmiewcze, częściowo myślę, że całkiem poważne. No jak to? Mamy tyle już źródeł odnawialnych. Mamy nakrętki przylepione do butelek. Mamy butelkomaty. I co, to nic nie daje? Gdzie są te efekty? Czemu jest cały czas tak ciepło?
5: To nic nie daje, czyli w domyśle to może zrezygnujmy z tego, skoro to
6: w domyśle
5: nic nie
6: to
5: da.
6: Może zrezygnujmy, albo w domyśle przyznajcie się do błędu, że zaangażowaliście do walki z problemem zmiany klimatu środki, które nie przynoszą efektów, bo ludzie trochę nie mają poczucia skali czasowej, o jakiej tutaj rozmawiamy i tego, że żeby osiągnąć coś w długofalowej przyszłości, my musimy już działać teraz.
5: Efekty nie będą widoczne za rok, za dwa, za pięć, tylko no...
6: za kilka dekad w najszybszym terminie. I to jest trochę tak jak z nauką na przykład języka obcego. No nie opanujemy go do poziomu biegłego w ciągu tygodnia.
5: Chociaż niektóre kursy internetowe takie skamerskie nam to oferują.
6: I tutaj myślę, że też znalazłoby się wiele praktyk greenwashingu, które by mówiły, że zaraz spokojnie rozwiążemy problem zmiany klimatu, albo on się sam rozwiąże. Natomiast to jest właśnie ten problem, że my musimy podjąć pewne działania, żeby skorzystały z tego późniejsze pokolenia. Tak jak z drzewami oliwkowymi. Sadzimy drzewo oliwkowe nie po to, żeby sami zjeść z niego oliwki, tylko żeby ci, którzy przyjdą po nas, mieli taką możliwość.
5: Mówisz o pewnych tendencjach w komentarzach, w mediach społecznościowych zwłaszcza. Ja też widzę różne tendencje i jedną z nich, taką, która rzuciła mi się w oczy, to jest taka... argumentacja pod tytułem no ale jak to, taka zwrócona właśnie do osób, które podnoszą temat globalnego ocieplenia, no ale jak to, jak jest 35 stopni za oknem, to mówicie, że jest globalne ocieplenie, ale jak było minus 20 stopni, to mówiliście, że pogoda wcale nie jest dowodem na to.
6: No właśnie,
5: oczywiście wnioskowanie o klimacie z pogody, no to też jest jakby inna kwestia, że to zupełnie nie to samo, ale no, jak walczyć z taką właśnie argumentacją pod tytułem, no jak to jest dowód na globalne ocieplenie, a w styczniu to nie jest dowód na globalne ocieplenie.
6: Jeżeli sobie zestawimy minus 20 stopni w styczniu w Polsce, a plus 40,5 w czerwcu w Polsce, to w obu przypadkach mówimy o pogodzie. To jest pogoda. Mhm. Tylko, że minus 20 stopni w styczniu w Polsce w żaden sposób nie jest rekordowym pomiarem. To nie jest temperatura, którą moglibyśmy nazwać jakąś niesamowitą, wyjątkową. A 40,5 stopnia w czerwcu w Polsce, to jest rekord w historii pomiarów w ogóle.
5: W czerwcu, my cały czas mówimy
6: właśnie
5: o czerwcu.
6: To jest kluczowe, żeby to podkreślić, bo ten poprzedni rekord, który był pobity właśnie dzięki temu ostatniemu w Polsce zanotowanemu, to był rekord z 1921 roku zanotowany pod koniec lipca. Lipiec jest najcieplejszym miesiącem w Polsce, więc to normalne, że wtedy byśmy się spodziewali rekordu ciepła, a tymczasem myśmy teraz pobili ten rekord w czerwcu. Ja wiem, że pod koniec czerwca, ale mimo wszystko w czerwcu.
5: Rozumiem, że spodziewamy się kolejnych rekordów w lipcu.
6: Zobaczymy, jak będzie teraz przebiegała kolejna fala upałów, która już się rysuje na horyzoncie w Europie Zachodniej. Meteorolodzy francuscy twierdzą, że już w najbliższy weekend Francję dotknie trzecia w tym roku fala upałów. Są szanse, że ona przywędruje także do Polski i będzie nawet dłuższa niż ta, która jest już zupełnie, no, może nie w całości, ale w dużej mierze za nami. No i to by oznaczało, że czeka nas tak naprawdę kolejny etap zmagania się z ciepłem i kolejny etap być może bicia rekordów. Na razie nie możemy przypuszczać, że tak będzie, w sensie nie mamy jeszcze dokładnych prognoz, natomiast fakt, że zastanawiamy się już nad tym, jest bardzo niepokojący, bo mamy początek lipca. To jest okres, gdzie powinniśmy notować temperatury znacznie niższe niż te, które są już za nami jeszcze z czerwca. Więc...
5: No, w czerwcu, no bo czerwiec oczywiście był zawsze ciepły, ale on nie był najbardziej upalny.
6: Nie,
5: był lipiec. Sierpień już lipiec trochę wyhamowywał.
6: Czerwiec jest trzeci w kolei, jeżeli chodzi o miesiące w ciągu roku, pod kątem ciepła. Natomiast to już też powinno dać nam do zrozumienia. Ale jeżeli chcemy właśnie dostrzec pewne zmiany, bo ludzie mają to do siebie, że szybko się przyzwyczajają do nowych okoliczności. My się szybko względnie adaptujemy do...
5: Ktoś nazwałby to paradoksem gotującej się żaby, bo zwykle adaptujemy się do niekorzystnych okoliczności.
6: Natomiast to też jest pochodna naszej inteligencji, no bo ja rozumiem inteligencję jako zdolność do maksymalnie efektywnej adaptacji do warunków, jakie nam przyszło mieć. Natomiast tu jest ten problem, że my zapominamy, jak było kiedyś. Mhm. I kiedy właśnie czytam te komentarze pod postami o zmianie klimatu i słyszę, że no na Mazurach w 86 to też były takie temperatury.
5: Tak, bo to też jest taki jakiś taki fałszywie nostalgiczny nurt, prawda? No ja pamiętam, jak był mundial w Meksyku w 86, to u nas też było przecież na polu, a myśmy jeszcze w piłkę ganiali.
6: Pamiętam właśnie, jak strzelaliśmy tej Belgii wtedy. To,
5: Belgii 82.
6: To, nie, to był 82.
5: Portugalii.
6: Tak, tak. Ale no to, nie, tak. To Mati Borek tak ostatnio coś tak. No, ale nieważne. Pamiętam, jak właśnie a propos pamięci. Uh-huh. Pamiętam jeszcze czasy, kiedy na przykład w Polsce mieliśmy coś takiego jak odwilż. Był tydzień, albo nawet dłużej, kiedy śnieg, który został zgromadzony przez zimę, topniał.
5: I to się to nazywało, w sensie różne były kolokwialne określenia, rozklapiocha.
6: Tak, no tak, jakieś breja tam. To było bardzo ważne z punktu widzenia na przykład prac polowych, bo ta topniejąca masa wody po prostu równomiernie nasiąkała w glebę. A teraz pomimo tego, że mieliśmy śnieżną zimę, znowu mamy suszę. Uh-huh. Bo ten śnieg wyparował za szybko. Natomiast wracając do tej pamięci upałów w 86. Nawet mógłbym się zgodzić z tym, że ktoś faktycznie pamięta termometr w mieszkaniu, którym pokazywał te 40,5 stopnie Celsjusza kilkadziesiąt lat temu. Tylko, że to był termometr wystawiony zapewne na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych w miejscu, gdzie nie powinno się takich promieniów prowadzić, jeżeli chcielibyśmy im nadać przymiot naukowości. Bo ja sam pamiętam termometr, który pokazywał kilkadziesiąt lat temu, kilkanaście może lat temu u mnie w tym domu, o którym wspomniałem. Tak. Faktycznie temperatury bliskie 40 stopni, tak. Dlatego że to, co my tutaj porównujemy, to jest temperatura mierzona właśnie amatorsko, na słońcu.
5: No prawdopodobnie o godzinie 16 z okna strony południowej.
6: Tak, i nieskalibrowanym sprzętem do mierzenia temperatury w cieniu, w specjalnej do tego przygotowanej stacji pomiarowej, z analizą otoczenia, która ma na celu usunąć te, powiedzmy, negatywne efekty tła, mogące zafałszować pomiar, prowadzone przez specjalistów, zestawiane pod kątem właśnie zgodności z sztuką pomiarową i tak dalej, i tak dalej. To nie są porównywalne
5: ale
6: rzeczy.
5: Chcesz powiedzieć, że taki amatorski termometr z 86, to on by dzisiaj wystawiony na słońce od strony południowej o 16 wskazał, nie wiem, 50 stopni, albo wyszedłby poza skalę.
6: Powiem tak, no ja sobie właśnie w tę niedzielę, kiedy biliśmy rekordy, wystawiłem na schody patelnię, żeby zobaczyć, do jakich temperatur się nagrzeje. No i badałem sobie ten pomiar co jakiś czas termometrem elektronicznym, który na podczerwień ten pomiar pokazywał. I po około tam 90 minutach widziałem, że patelnia się nagrzała od temperatury pokojowej do prawie 70 stopni. Mhm. Więc to termometr, chociaż jest oczywiście trochę inaczej zbudowany, inaczej skonstruowany, też mógłby pokazać bardzo wysoki pomiar ze względu właśnie na operowanie słońca. Natomiast to o niczym nie świadczy. Te takie artefakty pamięci, że kiedyś tam termometr mi pokazał 50 stopni Celsjusza, to nie jest to, o czym mówimy. My tutaj mówimy o pomiarach prowadzonych w cieniu, w stacjach pomiarowych, specjalistycznie do tego przygotowanych. Więc to, że mamy temperaturę powietrza 40,5 stopnia Celsjusza, znaczy, że w słońcu może by to być naprawdę niesłychanie wysoki wskaźnik. A jeszcze dodajmy do tego, że kolejny taki argument, bo często słyszę komentarze typu No dobrze, no w Polsce mamy te 40,5 stopnia Celsjusza, ale jak jedziemy na przykład do Grecji, do Egiptu, to tam też są takie temperatury, ludzie tam żyją, a niektórzy to nawet świetnie się bawią i wypoczywają. No tak, tylko że klimat lokalny to nie jest tylko temperatura. Co jest na przykład wilgotność. I kraje takie jak Egipt mają znacznie niższą wilgotność powietrza średnio niż Polska. A wilgotność potęguje efekt odbierania temperatury. W sensie to jest tak zwane zjawisko wilgotnego termometru, które sprawia, że przy wysokiej wilgotności temperatura jest bardziej dotkliwa dla nas jako organizmu.
7: Myślą jest o tym, że to się termicznie też jakoś odkłada na człowieku. No właśnie, spoconą koszulę.
6: Jesteśmy od razu bardzo mocno... Otóż to. I to jest niebezpieczne, bo ten wilgotny termometr sprawia, że nawet niższe pomiary temperatur dla osób, które są na przykład chore na problemy z układem krążenia, czy są w podeszłym wieku, tak, to mogą być po prostu śmiertelnie niebezpieczne.
7: Ja też znowu odwołam się do pewnych danych. Ostatnio kilka dni temu, nie, to już ponad tydzień temu, wrzucałeś również na swój profil w mediach społecznościowych takie zestawienie dwóch map. Pierwsza to była mapa pogody z 2014 roku, ale to miała być taka symulacja, mapa przyszłości, jaka będzie pogoda w sierpniu 2050 roku. No i tam rzeczywiście pojawiały się 40, 42 stopnie, 38 stopni regularnie takie wartości. No ale na przykład w północno-zachodnie wybrzeże Francji, Brytania 26 stopni. Mhm. I na 2050 rok, w 2014, kiedy już mieliśmy jako świat, jako cywilizacja, świadomość czegoś takiego jak globalne ocieplenie. A pogoda, prognoza pogody z czerwca 2026 roku pokazuje, że no praktycznie wszędzie się to pokrywa. W niektórych miejscach jest nawet wyższa wartość. Na przykład w tej Brytanii zamiast 26 jest 39 stopni w 2026 roku, czyli 24 lata przed tym, zanim miało się to proroctwo wypełnić, więc...
6: Tak, no to jest...
7: Ja tylko dodam, że twój jedyny opis do tego zestawienia brzmiał także tak. W tym sensie, że jakby to się samo komentuje.
6: No bo to się moim zdaniem właśnie bardzo mocno samo komentuje, bo kiedy wrzuciłem sobie te zestawienie w media społecznościowe, to odezwał się do mnie jeden z francuskich meteorologów, który śledził powiedzmy te ostatnie fale upału we Francji. I on powiedział, że i społeczeństwo, i rządzący no nie byli przygotowani mentalnie na to, że ta zmiana tak szybko nadejdzie. I skonfrontował to właśnie z tą prognozą sprzed 12 lat, która no była szykowana jako coś, co miało wzbudzić emocje, pokazać jak to będzie w 2050 roku, ale tak średnio.
7: Ale też trochę nastraszyć, rozumiem.
6: Tak, bo to miało pokazać właśnie takie no w miarę trudne konsekwencje zmiany klimatu, bo to była prognoza na jeden z dni sierpnia, taki typowy sierpień we Francji w 2050 roku. No tylko, że okazuje się, że teraz mamy typowy czerwiec we Francji w 2026 roku, który jest znacznie cieplejszy niż to, co prognozowano. I to jest właśnie też jeden z tych elementów naszego niedoceniania tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o zmianę klimatu. Ale z drugiej strony to jest też taki dobry eksperyment, żebyśmy sobie zadali pytanie, na ile faktycznie realne jest to, co my pamiętamy, że jest normalnym latem. I odnosząc się jeszcze do tych przestrzeni, pamięci gdzieś tam z lat 80. odgrzebałem sobie prognozę pogody z 1987 roku.
7: Na Polski.
6: Na Polski, na lipiec, gdzie prezenterka, i na tym mi fragmencie bardzo zależało. Oglądałem tam parę odcinków, ale jednym znalazłem, że prezenterka mówi tak: pogoda wraca do lipcowej normy. W Ustce będziemy mieć 14 stopni, w Łodzi 22 stopnie, w Rzeszowie 24.
7: Czyli im dalej na południe, tym cieplej. Nad morzem wiadomo wiatr, więc trochę ochłodzi. A na pewno też na Dolnym Śląsku, bo najcieplej, a najzimniej na Podlasiu.
6: Tak. Natomiast mogą państwo sobie znaleźć tą prognozę i ją skonfrontować. Jest to na YouTubie, natomiast no to jest ta różnica, tak? W sensie lipcowa norma to było 14 stopni w Ustce. W sensie jakbyśmy teraz zanotowali gdzieś 14 stopni, to byśmy nie odgrzebali się z kąpią. Natomiast mogą państwo sobie znaleźć tą prognozę i ją skonfrontować. Jest to na YouTubie, natomiast no to jest ta różnica, tak? W sensie lipcowa norma to było 14 stopni w Ustce. W sensie jakbyśmy teraz zanotowali gdzieś 14 stopni, to byśmy nie odgrzebali się z komentarzy, że idzie nowa epoka lodowcowa.

0: To jak mamy to nazwać w ogóle? I to pokazuje no, tą zmianę, która zaszła już w nas samych, że my patrzymy na to, co się dzieje za oknem i mówimy, no dobra, no jest lato, to jest ciepło. Tylko, że za naszego jeszcze życia lato też było ciepłe, ale nie ekstremalnie ciepłe. I o te ekstrema tutaj chodzi.
1: A właśnie, bo to jest dobry moment, żeby przejść do tego segmentu rozmowy, w którym będziemy analizować coś w rodzaju takiej społecznej recepcji w ogóle pojęcia globalnego ocieplenia, czy ocieplenia klimatu. Czy można w ogóle dzisiaj, żyjąc na tym świecie, obserwując, no okej, okay, sam zwróciłeś uwagę na to, że człowiek ma niesamowitą zdolność do adaptowania się do niekorzystnych warunków. Ale jeśli ktoś dzisiaj właśnie mówi, że globalne ocieplenie to ściema, że nie istnieje, albo że to są przesadne jakieś perory ekspertów, cudzysłów oczywiście ujęte, to czy bardziej prawdopodobne jest to, że ktoś naprawdę nie ma świadomości tego, że to jest proces obserwowalny od lat? Czy większe prawdopodobieństwo jest jednak to, że to jest cyniczne i próba jakiegoś takiego wyparcia?
0: To zależy chyba, do kogo przystawiamy ucho, bo jeżeli słyszymy takie słowa ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych, a słyszymy, to można zakładać, że tutaj w grę wchodzi ten polityczny cynizm, politykierstwo chcące zbudować sobie poparcie na elektoracie osób oburzonych polityką klimatyczną, czy chcących, powiedzmy, znaleźć jakieś tajemne informacje i potrzebujących tego rodzaju stymulacji intelektualnej.
1: A jednocześnie też przerażonych i pełnego obaw elektoratu osób, które boją się, że utracą to, co mają.
0: Tak. I przede wszystkim, że utracą kontrolę nad rzeczywistością. No i też oczywiście to może być pochodna interesów podmiotów, które wspierają hojnie, czy to prezydenta Trumpa, czy partię republikańską. Mówię tutaj o spółkach energetycznych zasadzonych na paliwach kopalnych. No, to jest ten segment, który uważam, że można całkiem zdroworozsądkowo posądzić o cynizm. I że oni wiedzą, że sprawy mają się inaczej niż mówią, że się mają. No, oni robią to, bo po prostu to jest dla nich korzystne politycznie.
1: No tak, bo wiedzą, że ten sektor po prostu czekałaby zagłada.
0: Tak. Dokładnie. Natomiast postawmy sobie pytanie, skąd się bierze postawa denialistyczna w szerokim kręgu społeczeństwa?
1: Nie tylko klimatyczna, bo też oczywiście związana ze szczepionkami, z masztami 5G.
0: Tak, natomiast no, tych wątków jest dużo, ale denializm klimatyczny ma bardzo, moim zdaniem, specyficzne podłoże, bo on oczywiście ewoluuje. Kiedyś to było zaprzeczanie w ogóle zmianie w kierunku ociepleniowym. Teraz to jest bardziej zaprzeczanie powodowi tej zmiany, czyli działalności człowieka.
1: Odejście od tej antropocenicznej teorii.
0: Tak, tak, tak. Natomiast to moim zdaniem bierze swoje źródło w tym, że ludzie trochę starają się przekonać samych siebie, że po pierwsze, nie zostali oszukani i że ludzie, którzy tacy jak prezydent Trump, głoszący, że nie ma żadnej zmiany klimatu, mówią prawdę, bo oni im uwierzyli, oni ich poparli. Mamy tutaj ten efekt konsekwencji w postaci zaangażowania w jakiś światopogląd, bo raz już go wsparłem.
1: No przecież nie może być tak, że ja postawiłem na złego konia.
0: Właśnie. Jak to może być niezgodne, jak to jest z prawdą, skoro to jest zgodne z moimi poglądami?
1: A to jest też taki paradoks, tylko ci wejdę w słowo, te właścicieli prezesów klubów piłkarskich, dlaczego nie zwalniają trenerów? No bo przecież już zainwestowali, podpisali 3-letni kontrakt.
0: No, błąd konsekwencji. To jest dosyć dobrze pisane przez na przykład Roberto Cialdiniego. Natomiast mamy też pewne znacznie dalej idące problemy, jeżeli chodzi o konstrukt postawy denialistycznej, bo to zasadza się na takim naszym bardzo ludzkim kontekście kontroli. W sensie mamy potrzebę kontroli rzeczywistości. Chcemy, żeby rzeczywistość, która nas otacza, żebyśmy mieli na to wpływ. I żebyśmy też, powiedzmy, odnajdywali się w tej rzeczywistości jako jej współtwórcy. A kiedy słyszymy, że czeka nas pewna przebudowa tej rzeczywistości, wymuszona zmianą, do której no de facto jako cywilizacja sami doprowadziliśmy i że będziemy musieli część poświęcić naszej aktywności i zasobów.
1: Zrezygnować z niektórych naszych.
0: Przebudować ją zupełnie i widzimy, że no tutaj to wszystko ma przebiegać według jakichś wskazań naukowców, które zasadzają się na danych, liczbach. Budzi się w wielu osobach niechęć do tego. budzi się ten lęk przed utratą sprawczości, ale też dalsza potrzeba tej kontroli nad rzeczywistością.
1: Ale chodzi o to właśnie,

0: że są ci naukowcy, eksperci, oni się posługują jakimiś trudnymi, niezrozumiałymi pojęciami, rzucają danymi, liczbami, ja jestem za głupi, albo nie tyle, że ja jestem za głupi, tylko oni mi starają się mnie przekonać, że jestem za głupi i muszę im zaufać.
1: Tak, znaczy to też jest
0: poza mną, poza kontrolą.
1: Też jest właśnie ta kwestia, powiedzmy, zaufania do nauki jako takiego, bardzo w tym momencie już nadszarpniętego i zdewastowanego też cynicznymi kampaniami politycznymi. Nie oszukujmy się. Dosłownie kilka dni temu wpadło mi w ręce nagranie, w którym jedna z polityczek w Polsce szkaluje szczepionki na HPV, ryzykując życie.
0: Wiemy chyba, która.
1: Tak.
0: To twoja ulubieńca.
1: Tak. Natomiast no, to jest, w sensie, to jest ruletka życiem ludzi w tym momencie dla pozyskania głosów. No, to jest...
0: A mówimy jednak o polityczce, czy w ogóle jakby grupie osób bardzo zasięgowych.
1: Tak. I to jest coś takiego, powinno być wypalane gorącym żelazem, uważam. Ale no, zostawmy to. Wróćmy do tego denializmu klimatycznego, bo jest tam jeszcze taki aspekt skali recepty na problem, który zdiagnozowaliśmy, bo jedna rzecz to jest ten problem, który mamy. Myślę, że sporo osób, które przedstawia takie poglądy, oni wiedzą, że coś jest nie tak z klimatem, bo to nie są ludzie głupi, to nie są ludzie, którzy nie patrzą właśnie na te wszystkie dane i nie widzą tych wzorców. Oni to widzą, tylko wybierają świadomie taką postawę, bo przeraża ich recepta. Przeraża ich to, że tyle rzeczy trzeba będzie zmienić, tyle rzeczy trzeba będzie zrobić, tyle zasobów trzeba będzie poświęcić, żeby to jakoś uchronić nas przed konsekwencjami tego procesu.
0: Bo bardzo, bardzo mnie rozbawił, jak już jesteśmy, też nie będziemy może operować nazwiskami, ale jeden chyba najbardziej wśród publicystów znany, denialista klimatyczny, bo może się domyślić, o kogo mi chodzi.
1: Właśnie niestety to jest niekonkluzywne stwierdzenie, to jest przerażające, że mówisz taką rzecz i ja mam co najmniej trzy typy, jeżeli chodzi o adresatów.
0: No, to nie będziemy go, że tak powiem, promować, ale powiem tylko, że on ostatnio udostępnił, co ciekawe, artykuł o właśnie niedziałającej klimatyzacji w pociągach PKP, że ludzie się dusili i w ogóle, i opatrzy to komentarzem. Dlatego od lat wybieram samochód.
1: No tak, tak. No.
0: W sensie, nie, bo jakby zdumiała mnie po prostu jakby zupełnie,
1: ale
0: ta recepta, to panaceum, tak, z jego strony, że jakby są dwie opcje. Możemy jeździć zaduszonym pociągiem albo zaduszonym
1: miejscem
0: spaliny samochodem.
1: Nic tak. Pośród. Jest jeszcze jeden publicysta, też z kręgu tych, o których pomyślałem, i ten człowiek, znany właśnie publicysta, on nagrywa swój vlog i chyba nagrał odcinek trochę przed tą falą upałów, dosłownie na kilka dni, i wrzucił go z takim stwierdzeniem, że no jest ciepło, ale nie jest bardzo ciepło. No jest oczywiście lato i te temperatury są wyższe, ale to nie jest nic nadzwyczajnego. I on go wrzucił w momencie, kiedy biliśmy rekord w historii pomiarów. I to jest, no to orwellowskie, partia zażądała, żebyś wyrzekł się świadectwa własnych oczu. No to jest ten wątek, tak? Jeżeli z jednej strony informuje cię IMGW, że pobiliśmy rekord w historii pomiarów, nigdy w Polsce nie zanotowano wyższej temperatury niż teraz, a z drugiej strony gości mówi, że nie jest wcale ciepło. Nie jest tutaj nic nadzwyczajnego.
0: Czyli ta słynna scena z Nagiej Broni, jakie są wybuchy, płomienie, płonie jakiś dom, straż pożarna, tak, policja, a Leslie Nielsen mówi, proszę się rozejść, nie ma tu nic, tak, do oglądania.
1: Otóż to.
0: Nie, bo widzisz, bo to też jest ciekawy przyczynek do dyskusji, bo tu oczywiście możemy sprowadzić to na tory polityczne i też chciałbym, bo ty się przez lata określałeś jako zielony konserwatysta. Mm-hmm. Nie wiem, czy nadal byś się tak nazwał.
1: Tak, oczywiście.
0: I nie kryłeś się z tym, że jakby punktem wyjścia w twoim intelektualnej drodze, w twoim jakby intelektualnej biografii, była prawa strona sceny politycznej. Zresztą nawet poświęciłeś książkę temu, globalne ocieplenie, podręcznik dla zielonej prawicy. No to może odpowiesz mi na pytanie, dlaczego akurat po prawej stronie sceny politycznej, i tu mam na myśli zarówno polityków, jak i publicystów sympatyzujących z tą sceną polityczną, jest właśnie najwyższy, chyba zdecydowanie wyższy wskaźnik denialistów, choćby klimatycznych, i ludzi, którzy kwestionują ustalenia ekspertów, ludzi, którzy nie wierzą w dane. Oczywiście takich ludzi można znaleźć też po lewej stronie, takich ludzi można znaleźć też w centrum. To jakby afiliacje polityczne niekoniecznie muszą warunkować to, jak patrzysz na rzeczywistość, ale jakoś się tak dzieje, że ci prawostronni są bardziej są głośniejsi, bardziej wyraziści i jakby jak przychodzą nam do głowy pewne nazwiska, to okazuje się, że są nazwiska z tej strony.
1: Tak, to prawda.
0: Czy to jest jakieś, nie wiem, podglebie dla właśnie różnego rodzaju fanów teorii spiskowych?
1: Powiem w ten sposób. Prawica ma pewne tendencje do tego, żeby łapać się na denializm znacznie częściej niż inne orientacje polityczne. Wynika w dużej mierze z tego, że obecna prawica, czy szerzej nazwijmy to właśnie ugrupowania konserwatywne, prawicowe, różne takie.
0: Rozumiem, że mówimy zarówno o Trumpie, jak i o Prawie
1: AfD,
0: Sprawiedliwości.
1: O Prawie Sprawiedliwości.
0: Braunie, Konfederacji.
1: Tak, oczywiście. To jest prawica zasadzona na takim modelu, który ukuł się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. za czasów Ronalda Reagana, kiedy prawica się zwąchała z biznesem i weszła w mariaż z dużymi korporacjami, które często były korporacjami paliwowymi, energetycznymi i zaczęła bronić właśnie dużych przedsiębiorstw, trochę porzuciła swój taki tradycyjny, nazwijmy to, model poglądowy na rzecz bardzo opłacalnej współpracy z dużym biznesem. I to rzutowało potem na jej poglądy, chociażby na kwestie energetyczne, na kwestie związane z transformacją w kierunku odchodzenia.
0: Bo jakby jak się słucha właśnie takich dziennikarzy i publicystów z prawej strony, jakie oni mają recepty, no to tam te recepty wydają się z punktu widzenia tego, o czym rozmawiamy, zawsze podręcznikowo wręcz samobójcze.
1: Tak.
0: Na przykład więcej węgla.
1: Tak,
0: znaczy... cały czas węgiel, więcej spalin, jakby zeroemisyjność, ETS, w ogóle wyrzućcie, dajcie spokój.
1: Właśnie to jest niesamowite, bo obserwuję u wielu ugrupowań prawicowych w Polsce czy w Europie taką chęć kopiowania tych rozwiązań, które wdraża na przykład prawica amerykańska, zwłaszcza Donald Trump i jego
0: świta. To jest taki niezbywalny wzorzec.
1: Tak, tylko że to jest troszeczkę tak, jakby powtarzano zaklęcia w nadziei, że one przyniosą ten sam efekt, chociaż osoba, która to powtarza, nie ma zupełnie talentu magicznego. I o ile prawica w Stanach Zjednoczonych mówi to, co mówi o klimacie, o polityce energetycznej, bo dostaje naprawdę bardzo dobre pieniądze od spółek energetycznych, czy to na etapie poparcia poszczególnych kandydatów, czy w ogóle jako partię. Co więcej, jeżeli właśnie chodzi o naszą polską prawicę, no to tutaj też dochodzi coraz takie większe, powiedziałbym, no nie, oni się zamieniają w kustoszów pamięci w ogóle energetycznej, bo jeżeli widzę na przykład posła Matusiaka, posła Prawa i Sprawiedliwości, który przebiera się w mundur górniczy ze swoimi kolegami i staje z wiatraczkami takimi jak dla dzieci, które się do wózków przytracza i mówią, że wiatraki nie dają prądu, rzucają tak demonstracyjnie i mówią, chcemy węgla. No, szanowni państwo,
0: to jest karpie głosujące za przyspieszeniem Wigilii, w sensie jakby tak...
1: Tak, tylko że właśnie to jest nie dość, że karpie głosują za przyspieszeniem Wigilii, to jeszcze w międzyczasie karpie będą sponsorować inne dania, które na tą Wigilię trafią. Więc to już jest w ogóle chore, bo przecież my na ten węgiel płacimy chore pieniądze jako państwo i podatnicy.
0: A nie, żeby on nam przynosił jakieś turbo zyski.
1: Nie, z tego już nic nie będzie, z tego sektora. Więc to jest trudne, natomiast też...
0: Ale mówimy o tym, bo jednak jakby podkreślmy to, polska prawica, która chce wrócić do władzy, tam nie ma żadnej przeciwnej refleksji wobec tego, co mówię. W sensie oni naprawdę będą chcieli dalej iść w stronę węgla.
1: Tu jest ciekawa historia, jeżeli chodzi o te zmiany w polskiej prawicy, bo oczywiście w tym momencie widzimy, która strona w prawicy jest bardzo mocno zradykalizowana na punkcie węgla, ale jeżeli spojrzymy na przykład na taką Konfederację, która jeszcze w 2019 roku miała odlot totalny, jeżeli chodzi o politykę energetyczną, to obecne poglądy energetyczne Konfederacji są znacznie bliżej centrum niż poglądy PiSu.
0: Mówimy o takim trzonie, no bo tak, zawsze znajdą się... No jest jedna,
1: mówimy o tej Konfederacji Mentzen-Bosak. Aha. Oczywiście Brauna do tego nie jest, ale ugrupowanie Mentzena i Bosaka mówi transformacja energetyczna okej, jeżeli się będzie opłacać, górnictwo...
0: Ale właśnie, jeśli się będzie opłacać.
1: Tylko, że to się opłaca i to potwierdza na przykład historia takich miejsc jak Teksas. Republikański stan, gdzie transformacja energetyczna przebiega najszybciej w USA, właśnie ze względu na to, że się opłaca. Więc Konfederacja wie, co mówi pod tym kątem i to zaczynają odróżniać od PiSu, który się upara ten węgiel i w zasadzie no, ta grupa rekonstrukcji historycznej, którą oni sobie tam stworzyli, jeżeli chodzi o górnictwo, no, ja nie wiem, czy to naprawdę tak dużo korzyści przyniesie, jak jest to planowane, bo górników zaraz będziemy mieć tylko 60 tysięcy w Polsce. Więc to już nie jest ta grupa, która
0: zadecyduje o wyniku wyborów.
1: Zwłaszcza, że wybory w Polsce pokazują, że można przegrać na Śląsku i wygrać w całej Polsce.
0: Tak. Można przegrać na Śląsku i wygrać w całej Polsce, ale...
1: Albo też na odwrót, wygrać na Śląsku i przegrać w całej Polsce.
0: Tak, to jest zresztą temat na zupełnie inną dyskusję, ale po prostu zastanawia mnie ten kurs na ścianę. Po prostu wśród polskich polityków, części polskich polityków.
1: No to jest chyba troszeczkę taka też błąd konsekwencji, bo już raz się powiedziało, że się... będzie za tym węglem i że ta polityka klimatyczna to jest ściema, no to teraz głupio z tego zrezygnować, nawet jeżeli się w swojej kadencji robiło coś zupełnie innego. A z drugiej strony mamy jednak też no ten proces kopiowania pewnych wzorców od ugrupowań, z którymi sympatyzujemy. No i oczywiście też tendencje w społeczeństwie, które istnieją i fakt, że według Eurobarometru, jeżeli ponad połowa Polaków wierzy, że zmiana klimatu jest wynikiem naturalnych czynników, no to jest to grunt, na którym takie ziarno może wzrosnąć. Tutaj warto zaznaczyć, że w tym momencie kurs na węgiel, jakikolwiek powrót do węgla i dyskusja o tym, żeby tam wskrzeszać kopalnie czy elektrownie, to jest zderzenie z gospodarczą ścianą, to jest kurs na katastrofę gospodarczą Polski. W sensie my z branży węglowej już nic nigdy nie będziemy mieć.
0: Ale to jest ciekawe, bo ty wspomniałeś przykład Teksasu.
1: Tak.
0: A mówimy o małpowaniu czy przejmowaniu wzorców ze Stanów Zjednoczonych. To czemu polska prawica nie kopiuje tych dobrych wzorców?
1: To jest dobre pytanie, ale te wzorce teksańskie są cichsze niż to, co mówi Donald Trump, kiedy krzyczy, że wiatraki to głupi ludzie kupują, a zmiana klimatu to jest ściema. Więc nie ma tej narracji pro wybijającej z Teksasu. Tam po prostu jest biznes, który sobie policzył, że lepiej mieć wiatraki niż nie mieć wiatraków, lepiej mieć panele fotowoltaiczne niż ich nie mieć. I oni to robią. Natomiast no, na tym polega chyba sens takiej sprawnej polityki, żeby jednak iść w kierunku tych rozwiązań, które są korzystne. Ja rozumiem pewien cynizm i szopkę polityczną, która no, może polegać właśnie na takich chwytach, że mówimy jedno, robimy drugie. Z tym, że tutaj to chyba trochę poszliśmy już za daleko, no bo jeżeli na przykład prezes Jarosław Kaczyński wychodzi i mówi, że zmiana klimatu i wpływ na człowieka, i wpływ człowieka na ten proces, to jest temat, który został już przebadany przez naukowców i oni mówią, że to nie jest tak, że człowiek wpływa na zmianę klimatu.
0: Ale on nie podaje oczywiście żadnych nazwisk, żadnych ustaleń, tylko...
1: Nie, ale właśnie potem wychodzi pan minister Czarnek i mówi też rzeczy idące w zgodzie z tą narracją.
0: A to Czarnek, to wiemy, OZE, SROZE i tak. Raczej kłapłan chłopskiego.
1: No właśnie,
0: rozumu.
1: Tylko że to jest smutne, bo mówimy tutaj na przykład o zdobyczach energetycznych PiS. W tym momencie kampania wyborcza PiS pod kątem wyborów parlamentarnych oparta jest na tym, żeby uderzać w źródła odnawialne, wspierać węgiel, i mówić tam rzeczy o właśnie zmianie klimatu jako spisku niemiecko-klimatystycznym. Teraz spójrzmy na te wszystkie elementy. PiS budował najwięcej źródeł odnawialnych w historii. Nigdy w Polsce nie zbudowano więcej źródeł odnawialnych niż za PiS-u. PiS też doprowadził do najszybszego w historii spadku wydobycia węgla w Polsce i największego, poza momentami głębokiej restrukturyzacji, spadku zatrudnienia w górnictwie, jeżeli chodzi o węgiel kamienny. I co ważne, PiS, który straszy w tym momencie na przykład Siemensem chcącym budować w Polsce wiatraki tylko w tym celu przepychającym klimatyczną propagandę, to jest ten sam PiS, który podpisywał z Siemensem umowy na przykład na morskie turbiny wiatrowe albo na budowę bloków gazowych.
0: Ale oni to wiedzą.
1: Tak, oni to wiedzą, tylko ich elektorat tego nie wie.
0: Bo wtedy elektorat by na ich nie głosował.
1: Albo zacząłby sobie zadawać pytania, w sensie skąd ta zmiana, skąd ugrupowanie, które miało tak dobry pomysł na energetykę w Polsce, które przyniosło program Mój Prąd, które przyniosło możliwości termomodernizacji domów, program Czyste Powietrze, które wdrożyło wiele elementów polityki energetycznej, o jakich się wcześniej nie śniło, na przykład umowę społeczną z górnikami po raz pierwszy w historii, wykreślającą koniec wydobycia węgla w Polsce. Skąd to ugrupowanie nagle wpadło na pomysł, że zaprzepaści to wszystko i wystawi na swojego frontrunnera gościa, który przyszedł i powiedział OZE, SROZE.
0: Znaczy, to jest oczywiście, dlaczego Przemysław Czarnek jest frontrunnerem, to jest też temat na inną dyskusję, ale mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość to, znaczy wiesz, obserwując politykę, to wiesz, że tam jest jednak tendencja do pójścia raczej w symbole, w emocje, no, grzanie smoleńskim przez wiele lat.
1: Tylko zastanawiam się, czy właśnie ten symbol...
0: To jest w ogóle bardzo ciekawe, no bo PiS właśnie długo mając jakieś jednak zaplecze technokratyczne, eksperckie, jednak cały czas chce odgrywać tę partię, właśnie nie... niemerytoryczną, że tak to ujmę.
1: Tak, i znowu, cynizm polityczny dopuszcza takie zagrania i to jest zrozumiałe, tylko że...
0: To na czas wyborów.
1: No właśnie, tylko że zastanawiam się, patrząc na te wyniki sondażowe, no czy mamy ten efekt Czarnka, który był spodziewany?
0: No, efekt Czarnka jest taki, że PiS nie rośnie mimo oczywistych kryzysów Koalicji Obywatelskiej.
1: I to potężnych kryzysów. I teraz mamy kolejny, akurat jak to nagrywamy, to ceny paliw wróciły do poziomu sprzed, znaczy tak, wróciły,
0: ty zresztą uwolniono je, tak. Udostępniałeś takie zestawienie zdjęciowe przed i po północy. Różnica jest wyraźna.
1: No, na tej stacji, na której byłem, dało się odczuć, jak kierowcy zareagowali, bo akurat dystrybutory były już zablokowane tuż przed północą. Ludzie chcieli zatankować, już nie mogli. Potem jak zobaczyli, jakie są ceny na stacjach, powiedzieli, no, nie będę cytował, ale emocja była jasna. Jeżeli w takiej sytuacji Prawo i Sprawiedliwość woli właśnie robić szopki w postaci OZE sroze, no ja to nie wróżę rewelacji. Może tak.
0: To mówiąc najdelikatniej i też niestety pewnie to jest jeden z ostatnich wątków, które podejmiemy w rozmowie, bo już goni nas czas, ale chciałbym jeszcze zapytać, bo oczywiście wracając jeszcze do początku, zepniemy klamrą trochę tę dyskusję, to nie chodzi o to, żeby nas wszystkich straszyć, że zaraz będzie 50 stopni. Mhm. Chociaż może tak się zdarzyć. Ale w jaki jak mądrze tak naprawdę reagować na to wszystko, co się dzieje, na te fale upałów? I nie chodzi mi o to, jakby co robić, żeby uchronić się przed falą upałów, czy nie wiem, nie wychodzić bez czapki na słońce, tylko raczej mi chodzi o to, jakie twoim zdaniem najmądrzejsze i najbardziej konstruktywne wnioski, konkluzje wyciągać.
1: Jeżeli chodzi o taką
0: informację,
1: właśnie pułap z przeciętnego obywatela, paleta działań jest skromna. W sensie możemy głosować na polityków, którzy nie robią z nas idiotów i którzy nie mówią, że temperatura 40,5 stopnia w Polsce w czerwcu to jest normalne polskie lato. I to jest już dosyć dużo. W sensie fajnie by było, gdyby powstała taka presja społeczna, która będzie przekładać się na to, że jednak polscy politycy przestaną bać się słowa polityka klimatyczna. Bo to byłoby z korzyścią dla nas wszystkich, bo to właśnie polityka klimatyczna to jest ten obręb działań, które teraz są potrzebne. W sensie to polityka klimatyczna ma usprawnić nasze domy na upały, ma nam dać możliwości adaptacji przestrzeni miejskiej, ma nam zbudować taką odporność na te sytuacje. To jest polityka klimatyczna. Polityka klimatyczna to nie jest jakiś wymysł biurokratów z Brukseli, który ma polegać na tym, że będziemy teraz wszyscy jeździć na rowerach. Nie, polityka klimatyczna to jest między innymi retencja, to jest między innymi usprawnienie termoizolacji budynków. To jest...
0: O czym mówiliśmy w kontekście rodzinnego domu.
1: Tak, chociażby. To jest też oczywiście działanie polegające na tym, żebyśmy żyli lepiej w zmieniającym się klimacie. No tylko, że jakiekolwiek działania właśnie związane z polityką klimatyczną teraz są objęte takim odium społecznym, no, że w sumie trudno się dziwić, że nie ma tutaj dużej chęci do podejmowania dyskusji na ten temat, ale to jest coś do zmiany.
0: Ktoś mógłby pomyśleć, że to jest w ogóle samobójstwo wyborcze.
1: Trochę tak. Trochę tak.
0: Z tym
1: zwłaszcza po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego ze względu na strefę czystego transportu. W sensie tak, między innymi ze względu na to, ale tak. Tam silnie to zarezonowało. Natomiast no, z takich rzeczy, które możemy zrobić jako zwykli ludzie, to poza tym aspektem politycznym, nawadniać się, unikać temperatur w okolicach południa, chronić starszych, chronić dzieci, pomalować zwierzęta. Zawsze biało. Tak, i zwierzęta tak samo, które też bardzo mocno znoszą tą zmianę. No i w zasadzie tyle. W sensie ja też znowu nie chcę straszyć, ale mam takie schadenfreude trochę, że to, co obserwujemy teraz i to, czego się spodziewamy w najbliższych miesiącach, może być takim przyczynkiem do zmiany myślenia. Bo w najbliższych miesiącach spodziewamy się tak zwanego super El Niño, czyli naturalnego zjawiska, które będzie wpływać na rozłożenie opadów na przykład w Ameryce Północnej, w Azji Południowej, w Australii i tak dalej. To są duzi producenci żywności. I super El Niño ma szansę wywrócić te wzorce pogodowe, które są tam ukształtowane tak, żeby można było prowadzić normalną aktywność rolniczą i na przykład spowodować bardzo wysokie ceny żywności. I zastanawiam się, to ktoś napisał w mediach społecznościowych, czy nie warto już zacząć wdrażać takiego terminu inflacja klimatyczna. Bo kiedy się okaże, że chleb kosztuje powiedzmy 50% więcej niż kosztował, albo że ryż, czy oliwa, czy cokolwiek innego kosztuje znacznie więcej ze względu na to, że nie wiem, w Indiach w Australii, w Stanach Zjednoczonych doszło do suszy albo powodzi i załamały się łańcuchy dostaw, no to może wtedy zaczniemy dostrzegać, że zmiana klimatu to nie jest abstrakcja.
0: Ale mam takie wrażenie, że sporo ludzi pomyśli sobie, że to jest po prostu wina rządzących, którzy rządzą w tym momencie. I...
1: No, znaczy jest taka opcja, że właśnie będziemy słuchać, że to jest wina rządów, że to jest wina sterowania pogodą, że to jest po prostu naturalna katastrofa. I tu jest zadanie mediów, tu jest zadanie też ekspertów, żeby chodzić i tłumaczyć, że no nie, bo na przykład takich opadów, jak zanotowaliśmy tu czy tu, nigdy w historii nie notowaliśmy, albo takiej suszy, jaką mamy tutaj, też nigdy nie zanotowano, bo niestety spodziewamy się rekordów i to jest to tym wszystkim najgorsze.
0: Rekordów, które padną jeszcze w tym roku, jeszcze w tym miesiącu.
1: No, to, kiedy dokładnie one padną, to jest jeszcze inna kwestia, bo to, czy one padną w tym roku, czy za 3 lata, to jest moim zdaniem mimo wszystko drugorzędne. Ważne jest to, że nie trzeba będzie bardzo długo czekać. Nie mówimy o przyszłości odległej o 10-lecia, tylko o lata, być może o miesiące, a w skrajnym przypadku o tygodnie.
0: I tym... realistyczne, nie powiem, że pesymistyczne, bo też zupełnie byśmy się załamali akcentem. Kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Jakub Wiech, dziennikarz, publicysta, ekspert od energetyki, klimatu, pogromca dezinformacji w polskim internecie. Bardzo Jakubie, dziękuję za tę rozmowę. Tymczasem zapraszam do śledzenia wszystkich naszych odcinków, oglądania wersji wideo na YouTubie, na naszym kanale, gdzie zachęcam do subskrypcji i zostawiania komentarzy. Słuchajcie też wersji audio w serwisach streamingowych oraz playerze Radia Z. W przyszłym tygodniu spotkam się z wami również ja, Mikołaj Pietraszewski. Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Machina władzy. Więcej podcastów na playerradioz.pl.

0: czwarta. Zapraszam na wiadomości Radia Z. Ja nazywam się Darek Klimczak. Polacy szykują już opał na zimę. Nie zrażają ich nawet wysokie ceny. Za metr sześcienny drewna trzeba zapłacić nawet do 800 zł. Powodem jest wyjątkowo mroźny ostatni sezon, ale niepokój budzi też napięta sytuacja polityczna na świecie, mówi Marek Czechowski ze składowiska drewna w Lublinie.
1: Że nie będzie gazu, że będzie jakaś awaria. Wolą mieć spokój i jakoś taką gwarancję, że zawsze sobie w jakiś tam sposób to ciepło wygenerują. Rozmawiałem z klientką, że zrobiła kominek w nowym domu, nie zamierza jakby go używać, ale chce mieć jakoś taką alternatywę na ogrzanie domu w razie W, jak to się mówi.
0: Tani opał można kupić w nadleśnictwie, tam jednak trzeba samodzielnie zorganizować transport, no i pociąć drewno. Koniec z czytelniami w sklepach w niedzielę, tego chce Handlowa Solidarność. Państwowa Inspekcja Pracy ma częściej kontrolować się placówki i sprawdzać, czy przedsiębiorcy nie omijają zakazu handlu. To efekt spotkania związkowców z głównym inspektorem pracy. Szef Handlowej Solidarności Alfred Bujara alarmuje, że właściciele sklepów coraz częściej próbują udawać, że ich placówki to miejsca kultury albo rekreacji.
2: W Warszawie jeden sklep, w którym byłem, umiejscowił na stoisku monopolowym półkę z książkami, stolik. No i co? Można pana Tadeusza wypić i przeczytać? No, śmiechu warte, a absurd.
0: Związkowcy przypominają wyroki Sądu Najwyższego, który uznał, że regał z książkami czy też punkt informacji turystycznej nie wystarczą, by legalnie handlować w niedzielę. Prace łodzian światowej sławy architekta oraz malarki znajdą się na Księżycu. Trafiły do pozaziemskiego archiwum, które ma ocalić dorobek ludzkości przed zapomnieniem. To nie jest scenariusz filmu science fiction, chodzi o niezwykły projekt. Więcej wie reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
3: Lunar Codex to międzynarodowy projekt. Dorobek twórców z całego świata zostanie wysłany na naszego satelitę rakietą SpaceX Falcon Heavy. W tym gronie znaleźli się też łodzianie, architekt Daniel Libeskind i malarka Daria Solar.
4: Obraz nazywa się Więź, przedstawia młodą dziewczynę z koniem. Ta więź między człowiekiem a zwierzęciem jest zachowana.
3: Prace artystów są zapisane w cyfrowej formie i zamknięte w specjalnych kapsułach. Podróżują jako dodatkowy ładunek w misjach księżycowych NASA. Dzięki temu, nawet jeśli na Ziemi doszłoby do katastrofy, pamięć o naszej kulturze i sztuce przetrwa na Księżycu. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Sposób zapisu na specjalnych nośnikach ma umożliwić odczyt prac także cywilizacjom, którym obca może być ziemska technologia. Robot szybszy od rekordzisty świata na 100 metrów. Maszyna skonstruowana przez Chińczyków pobiegła na 100 metrów w 9 sekund i 32 setne. To szybciej niż rekord świata Usaina Bolta. Jamajczyk miał czas o 26 setnych sekundy gorszy. Nie tylko ekonomia decyduje o tym, czy Polacy decydują się na dziecko. Z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że znaczenie ma również podejście do życia. Ci, dla których plany na przyszłość wiążą się z rozwojem osobistym, częściej uwzględniają w nich dziecko, mówi dr Katarzyna Dębkowska.
5: Ci, którzy w pierwszej kolejności chcieli ustabilizować życie, uporządkować finanse, pracę czy mieszkanie, odkładali decyzję o dziecku na później. Nie dlatego, że nie stać ich na dziecko w sensie finansowym, ale dlatego, że dziecko postrzegali jako kolejne źródło niepewności.
0: To, że pojawi się dziecko, jest bardziej prawdopodobne u par, które mają podobne podejście do życia. Tragedia pod Warszawą. Mężczyzna wjechał hulajnogą pod pociąg na przejeździe kolejowym Mokra Wieś Szewnica w miejscowości Sitne pod Wołominem. Pociąg śmiertelnie potrącił człowieka. Mężczyzna wjechał na przejazd hulajnogą elektryczną przy zamkniętych półzaporach. Tylko do lipca tego roku w całym kraju odnotowano niemal 830 wypadków z udziałem hulajnóg. To więcej niż rok temu. Policjanci przypominają, że młodzież do 16 roku życia na hulajnogach elektrycznych może jeździć tylko w kasku. Te i inne przepisy są jednak wciąż łamane. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
6: Wciąż na hulajnogach jeździmy byle jak, pijani z dziećmi i z zakupami. Nadal wielu nastolatków jeździ bez kasku, a to one ratują życie, mówi mi Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
7: Na pewno chroni naszą głowę, bo jeżeli poruszamy się samochodem, to mamy tak zwane te cztery ściany, a rower czy hulajnoga elektryczna to tylko to, co my weźmiemy ze sobą, nas ochroni, czyli ten kask jest naprawdę bardzo ważny.
6: W kasku dla swojego bezpieczeństwa powinni jeździć także dorośli. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Za brak kasku dzieci grozi mandat. Niemal 8 tysięcy interwencji po przejściu frontu burzowego. Najwięcej, ponad 2700 razy wyjeżdżali strażacy na Mazowszu, a kolejne województwa to warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie i łódzkie. To głównie usuwanie połamanych drzew, zerwane linie energetyczne oraz zalane piwnice. Energetykom w północno-wschodniej Polsce udało się usunąć część masowych awarii. Bez prądu było tam 65 tysięcy odbiorców, podaje PGE Dystrybucja. dystrybucja. Teraz pogoda jest już spokojna i tak będzie przez cały dzień. Premier reaguje na sugestie otoczenia prezydenta w sprawie zmian podatkowych. Spodziewałem się, że dostanę kontrę, mówi Donald Tusk. To w związku z wpisem szefa gabinetu głowy państwa, który punktuje podwyżkę progu i nowe stawki, pisząc tutaj cytat: więcej liczenia, więcej zasad, więcej zamieszania, a można prościej. Według szefa rządu przygotowane propozycje są efektem długich analiz.
8: My tak sobie nie strzeliliśmy z palca tego projektu. To są miesiące odpowiedzialnych prognoz, badań, statystyk, bo my musimy też zadbać o stabilność budżetu państwa jako takiego. Prezydent w tym nie pomaga, delikatnie powiem. Czasami przeszkadza.
0: Przypomnę, że rząd zaproponował podwyższenie progu i wyższe podatki dla najbogatszych firm. Osoby, które zarobią do 130 tysięcy złotych, nadal będą w pierwszym progu. Z kolei dochód do 150 tysięcy będą objęty podatkiem 24%. Więcej o tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
9: Zmiany w podatkach obejmą w ciągu przyszłego roku 3,5 miliona osób, a w kolejnych latach ta liczba wzrośnie, bo jak twierdzi premier, rosną także wynagrodzenia. Rocznie będzie można zaoszczędzić maksymalnie 3600 zł. Rząd chce zasypać dziurę, jaka powstanie w wyniku obniżki podatku PIT, wyższym CIT-em i daniną solidarnościową dla firm i przedsiębiorców z wysokimi przychodami.
0: Rząd nie ma za to w planie podniesienia kwoty wolnej od podatku. Polityczna burza wokół ustawy Lex Szarlatan. Prezydent Karol Nawrocki wysłał do Sejmu swoją propozycję zmian w przepisach. Wcześniej nie podpisał rządowej ustawy i skierował ją do Trybunału. Tematem zajmuje się reporter Radia Z Jan Kielak. Powie, czym projekt prezydenta różnić od ustawy rządowej.
10: Między innymi ograniczeniem roli rzecznika praw pacjenta. W rządowym projekcie rzecznik mógł szybko reagować na praktyki pseudomedyczne i nakładać na oszustów karę. Projekt prezydenta opiera się na innym założeniu, mówi jego doradca Alvin Gajadur.
11: Jeżeli będą nakładane kary przez urzędnika, tylko sąd.
10: Prezydent proponuje, żeby karać szarlatanów dopiero po fakcie, odpowiada posłanka KO Dorota Łoboda.
12: Kiedy ktoś umrze, bo zastosuje lewoskrętną witaminę C na leczenie nowotworu, to wtedy będziemy osobę, która oszukała tego chorego, karać.
10: Na ten moment nie wiadomo, kiedy Sejm zajmie się projektem prezydenta w tej sprawie. Jan Kielak, Radio Z.
0: Wiadomo, że kolejne wiadomości Radio Z za godzinę. Zapraszam.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio
14: Z. Zwolennicy dostępu do broni mówią o wolności, przeciwnicy mówią o strachu, choćby przed sąsiadem, który pistolet może mieć w szufladzie. A jak jest naprawdę? Dziś sprawdzimy, czy przeciętny Kowalski to odpowiedzialny obywatel, gotowy bronić swojego kraju, swojego gospodarstwa domowego, czy jednak laik, który staje się większym zagrożeniem dla siebie samego niż dla przestępców. W studiu gość Mateusz Kaningowski.
15: Kaningowski, tak. Dzień dobry.
14: Ekspert od broni, właściciel marki DTF, trener strzelectwa, były zawodnik, czyli o broni powie nam pan wszystko. To zapytam, jaką broń ma pan dzisiaj ze sobą?
15: Najpierw dzień dobry panu.
14: Dziękuję
15: za zaproszenie, dzień dobry państwu. Ja dzisiaj nie mam ze sobą broni, no poza tą, którą pan widział na początku, czyli bronią odciągającą uwagę, ale nie mam dzisiaj ze sobą broni palnej, ponieważ pomimo tego, że prawo pozwala mi ją nosić, no to przede wszystkim ja nie czuję się zagrożony na co dzień w Polsce na tyle, w miejscach, w których przebywam, żebym czuł potrzebę noszenia ze sobą pistoletu. Nie mam takiej potrzeby, tak? I ja też patrzę na to pod takim względem, że dla mnie to posługiwanie się bronią palną to jest przede wszystkim forma umiejętności ewentualnej obrony przed raczej zewnętrznym jakby atakiem, jakimś oponentem, który mógłby właśnie gdzieś tam zagrozić jakby naszej suwerenności państwowej, niż osobie, która na ulicy mogłaby mi zrobić krzywdę, bo tak jak zdążyliśmy sobie chwilę porozmawiać przed wejściem na antenę, kluczem dla mnie, jeżeli chodzi o posiadanie broni, jest przede wszystkim ta świadomość sytuacyjna, czyli zbudowanie tego, czy ta broń jest mi potrzebna w tym momencie. Natomiast od razu nadmieniam, są takie dni, momenty i tak dalej, gdzie rzeczywiście, no, oczywiście mam ze sobą broń, kiedy wiem, że mogę być zagrożony.
14: To zaraz do tego wrócimy, natomiast na początku czuję, że jesteśmy winni naszym słuchaczom i naszym widzom wyjaśnienia, czym albo kim jest broń odciągająca uwagę.
15: Jak najbardziej. Nie wiem, śmiałem się, bo mieliśmy tutaj na myśli oczywiście moją partnerkę, moją kochaną, która ze mną przyszła do studia. Także rzeczywiście problem był taki, że wszyscy skupili się na niej, a nie na mnie. Także
14: to... to teraz już wróćmy do tej prawdziwej broni. To jak gdzie w takim razie pan zabiera ze sobą broń? Gdzie czuje się pan niebezpieczny? bezpiecznie w Polsce?
15: Powiem panu zupełnie wprost, jak to wygląda. Ja jestem osobą, która prowadzi szkolenia i to takie szkolenia o dość dużym wymiarze. Do tego jeszcze broń, którą mam w posiadaniu, w ogóle jeżeli chodzi o broń, którą, na której pracuję, broń, która przede wszystkim służy mi na przykład do szkolenia służb, czy do treningu takiego strzelania praktycznego, bo my to tak nazywamy, ale wiele osób odnosi to do strzelania bojowego, czyli takiego strzelania, które jest zastosowane w jakimś scenariuszu, bardziej takim realistycznym, stworzenie jakiegoś scenariuszu, no to załóżmy, że zdarza mi się jeździć i mam na przykład ze sobą 20 czy 30 sztuk broni palnej, która mogłaby być bronią bardzo niebezpieczną w rękach nieodpowiednich osób. I w momencie, kiedy ja transportuję taką broń, jadąc na strzelnicę, to jest moment, kiedy sam jestem uzbrojony. Ponieważ po pierwsze, nie da się ukryć, to moja praca wiąże się z tym, że ja również funkcjonuję i w mediach społecznościowych. Jestem osobą w jakiś sposób publiczną, mamy swoje kanały na YouTubie, wiele osób mnie rozpoznaje. Myślę, że w dzisiejszych czasach zlokalizowanie mnie, aby na przykład dokonać zaboru takiej broni w celu wykonania jakiegoś przestępstwa, mogłoby nie być jakimś nadzwyczajnie trudnym procesem. Więc ja po prostu zabezpieczam siebie i też swój sprzęt przed tym, żeby ktoś nie mógł mi go po prostu zabrać albo mi zrobić krzywdę, kiedy chciałbym go zabrać.
14: Czyli jak to wygląda w praktyce? Bo zatrzymuje się pan na stacji benzynowej autem, w którym jest broń.
15: Tak.
14: I jak ją pan zabezpiecza?
15: To zależy. Jeżeli ja tak naprawdę... Planowanie tras, planowanie wyjazdów to jest element naszej pracy. Więc tak naprawdę po pierwsze, jeżeli mówimy o tak dużych transportach, nigdy nie jeździmy sami, tak? Czyli nigdy nie jestem sam. Zawsze mam ze sobą osobę, która jest również uprawniona do tego, czyli ma dopuszczenie do posiadania broni i może pracować, jest u mnie na kontrakcie w firmie, która po prostu może przebywać ze mną wtedy. Więc się dzielimy. Jedna osoba zostaje w aucie, druga tankuje, tak? Więc jakby te wszystkie rzeczy, tego typu rzeczy, to wszystko jest stricte planowane. Także o takich rzeczach też warto mówić, bo często te rzeczy są gdzieś tam poruszane, pytane są często też pytanie jest nas, jak my sobie z tym radzimy? Jak jesz w restauracji? No po prostu nie jem. Jakby no nie oszukujmy się, jestem w stanie przejechać Polskę w 8 czy 12 godzin. To nie znaczy, że ja muszę się zatrzymywać na godzinne obiady co 3 godziny, tak? Jestem w stanie sobie przygotować jakiś podstawowy prowiant i tak dalej i po prostu się powymieniać na tyle, że jesteśmy w stanie to kontrolować, tak? Więc jakby to wszystko jest do zrobienia. Natomiast no tak jak mówię, no wtedy jesteśmy raczej uzbrojeni, bo to jest taka niebezpieczna raczej sytuacja.
14: A takie pytanie, które bardzo często się pojawia do posiadaczy broni, czy śpi pan z bronią w szufladzie, w szafce nocnej?
15: W szafce nocnej nie, ale mam bardzo blisko szafki nocnej swój safe, małą szafkę S1, czyli zgodnie z ustawą przechowuję broń i rzeczywiście mam jedną broń bliżej, ponieważ mogę ją mieć, mogę przechowywać ją w szafie S1 zgodnie z ustawą, a to, że szafa S1 jest przy łóżku, no to już jest inna sprawa.
14: A doradzałby pan posiadaczom broni, by spali właśnie z tą bronią gdzieś blisko, w zasięgu ręki?
15: Wie pan co, ja powiem zupełnie szczerze. Wydaje mi się, że jest to kwestia adresowania zagrożeń ze względu na swój styl życia. To jest jakby tego kwestia. Jeżeli ktoś jakby... Wydaje mi się, że posiadacze broni, bo na razie tutaj też trzymamy się tej opcji, posiadacze broni, jeżeli ktoś jest tylko posiadaczem broni, do czego zaraz dojdziemy, nie chcę tutaj dzielić tego społeczeństwa w żaden sposób, tej społeczności, o tym też będziemy mówić. Natomiast jeżeli ja czuję, że jestem zagrożony, tak? Albo na przykład jestem w takim miejscu, gdzie przechowuję i mieszkam, gdzie przechowuję bardzo dużo broni, tak? I na przykład aktualnie w okolicy zdarzają się wejścia do domów, napady i tak dalej, czego jest coraz więcej. U mnie na osiedlu też to miało miejsce w zeszłym roku. 5 domów zostało obrabowanych rzeczywiście przez obcokrajowców i to były dość spore problemy, gdzie nagle mamy ogrom najeżonego monitoringu na osiedlu i tak dalej. Natomiast w takiej sytuacji, czy ja doradzam, żeby ktoś miał pistolet blisko? Wie pan, to jest naprawdę osobista kwestia, bo jeżeli ktoś po pierwsze, potrafi się tą bronią posłużyć na tyle, że wie, że jeżeli coś takiego wydarzyłoby się w jego domu, że wszedłby tam ktoś, do kogo, kto mógłby zagrozić, tak? To pierwsze, ta osoba zna swój dom na tyle i potrafiła i już zrobiła na nim pewną pracę z tą bronią, czyli w taki sposób, że potrafi się po nim poruszać bezpiecznie. Ma pod tym pistoletem, załóżmy, odpowiednie oświetlenie. W ogóle ma latarkę przede wszystkim, bo przede wszystkim tam pistolet nie rozwiązuje problemu, trzeba mieć latarkę, bo zazwyczaj te rzeczy dzieją się po zmroku, tak? Takie rzeczy są istotne. Po trzecie, gdzie śpią jego domownicy. Po czwarte, trzeba mieć naprawdę wykonaną pewną analizę zagrożeń swojego domu, żeby można było w ogóle z taką bronią zareagować na sytuację niebezpieczną. Więc ja uważam, że jeżeli ktoś jest naprawdę przygotowany i poświęca swoją część swojego życia odpowiedniemu przygotowaniu, odpowiedniemu zbudowaniu pewnych innych podstawowych zasad bezpieczeństwa, to na tym samym końcu ten pistolet w szafce, że tak powiem, w małym sejfie przy łóżku, może być tym ostatnim elementem. Natomiast to nie powinno być traktowane jako podstawowy gwarant bezpieczeństwa. Po prostu, ponieważ musimy pamiętać o tym, że polskie prawo nadal jest jak jest i jest dość bezwzględne. I użycie broni wiąże się z naprawdę bardzo poważnymi konsekwencjami. To musi być poparte szeregiem zachowań, które wcześniej zostaną pojawione, bo inaczej no, ta osoba może spędzić, no może nie do końca życia, ale może spędzić wiele lat w więzieniu albo mieć inne nieprzyjemne konsekwencje. Trzeba brać wszystkie rzeczy pod uwagę i po prostu pistolet przy łóżku nie załatwia sprawy. Ja, jeżeli ktoś czuje taką potrzebę, ale przede wszystkim wykonał wcześniej pracę, która pozwoli mu na bezpieczne użycie tej broni, tak? I też pracę z domownikami, ewakuację tych domowników i tak dalej, to wtedy ma sens. Natomiast sam pistolet przy łóżku nie załatwia sprawy.
14: No, powiem trochę o liczbach i chciałbym, żeby się pan do nich odniósł.
15: Bardzo proszę.
14: Polska należy do najsłabiej uzbrojonych krajów Europy, ale liczba legalnej broni w rękach cywilów szybko rośnie. W 2025 roku po raz pierwszy przekroczono 1 000 000 sztuk zarejestrowanej broni palnej. Ale na 100 mieszkańców wygląda to już nieco gorzej niż w innych krajach europejskich, bo w Polsce przypada 2,5 sztuki broni, natomiast Czarnogóra prawie 40 sztuk broni na 100 mieszkańców, Serbia podobnie, Finlandia 32,5 sztuk broni, Austria 30, Cypr 30 i tak dalej, średnia w Unii Europejskiej to jest prawie 16 sztuk broni na 100 mieszkańców, przypomnę, Polska to 2,5. Co nam mówią te dane?
15: To jest bardzo ciekawie przygotowana statystyka, bo jest tutaj kilka opcji, do których musimy się odnieść. Mhm. Zaskakuje mnie to, że na przykład prawdopodobnie na tej liście nie ma Czechów.
14: Czechy to 12,5 sztuk broni na 100 mieszkańców. Tak wynika z tych danych. Oczywiście są to dane uśrednione, bo te statystyki też są różne.
15: Tak, rozmawialiśmy o tym. Też ciężko jest zrobić tak, żeby te statystyki nagle były bardzo dokładne i precyzyjne. Nie usłyszałem o Czechach, natomiast teraz Czesi jako naród, to jest w ogóle bardzo ciekawy kazus, ponieważ tam aktualnie posiadanie broni zostało wpisane nawet do konstytucji. I teraz tam...
14: To nie oznacza, że każdy może iść do sklepu?
15: Nie, nadal trzeba spełnić pewne wymagania, ale nie są one zbyt skomplikowane. Przede wszystkim nie ma w Czechach czegoś, co w Polsce jest dużym problemem, bo pewnie będziemy rozmawiać jeszcze o sytuacji prawnej, ale tam nie ma czegoś takiego jak cel posiadania broni. Czyli jeżeli ktoś jest zdrową na umyśle osobą, która jest niekarana i tak dalej i przejdzie pewne odpowiednie badania, po prostu może mieć broń. Ja uważam, że to jest bardzo dobre podejście. Co więcej, powiedzieliśmy sobie o 1 000 000 sztuk broni. Czesi to jest 10-milionowy kraj, tak, który 1 000 000 sztuk broni przekroczył w 2022 roku. Także u nas to rzeczywiście ta liczba może się wydawać może i duża, może i nieduża. To, na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że do tego przez ostatnie 3 czy 4 lata różnicą, która wpłynęła na tę ilość broni, jest przede wszystkim to, jaki cel jest posiadania tej broni. Ponieważ do 2020 roku, nie podam tutaj dokładnie tej daty, jakby, która będzie precyzyjna, największą grupą posiadaczy broni w Polsce byli myśliwi. Ale to już tak nie jest. To się skończyło. Ostatnie 3 czy 4 lata to są w większości właśnie pozwolenia, które są wydawane do celów sportowych i kolekcjonerskich w ilości 50 czy 40 tysięcy sztuk rocznie.
14: A co to oznacza w praktyce?
15: Oznacza to w praktyce, że ludzie się zbroją, bo się boją. To jest bardzo prosty element, ponieważ wcześniej, bo żeby być myśliwym i mieć broń myśliwską, to jest zupełnie inny proces, tak? Ja muszę być myśliwym, muszę być dookoła, przechodzić też, być tam jest jeszcze prawo łowieckie w to wszystko zaangażowane i tak dalej, i tak dalej. Proces posiadania broni do celów kolekcjonerskich czy sportowych jest zupełnie inny, więc rzeczywiście nie da się ukryć. No myślę, że tutaj bardzo prostym jest zauważenie, że wybuch wojny na Ukrainie spowodował ten wzrost. To są rzeczy, które są absurdalnie proste, żeby to zobaczyć, że ten wzrost wiążał się właśnie z tym. Tylko problem jest taki, że to jest zupełnie naturalna reakcja, czyli o kurczę, źle się dzieje za miedzą, chcę być uzbrojony. Ja rozumiem tę taką naturalne podejście, więc stąd tutaj wziął się ten wzrost. I teraz kolejna kwestia jest też taka, że wymieniając te kraje, które pan miał na liście, no tutaj mamy też jeszcze jedną kwestię, że na przykład tak jak Niemcy, czy niektóre inne kraje, czy Austria, też dla tego przykładu, tam, żeby posiadać broń palną, mówimy o tym, że tak naprawdę każda broń, czy to jest sztucer myśliwski, czy strzelba, tak? Czyli jakby rzeczy, które nie są bronią typowo bojową, tak? One również wliczają się w tę listę. To jest też istotne. Nie do końca jest to broń, która w kontekście posiadania przez członków narodu może przełożyć się bezpośrednio na jego obronność czy bezpieczeństwo. O tym też musimy pamiętać, tak? Mhm. I tak naprawdę samo posiadanie broni w narodzie, to nie znaczy, że naród jest uzbrojony czy rozbrojony, ponieważ kwestia jest tutaj tego przede wszystkim, jak ci obywatele uzbrojeni są przygotowani do użycia tej broni w ewentualnej sytuacji zagrożenia. Raczej to jest tutaj ten
14: problem. Ale liczby mówią, że Polska należy do najsłabiej uzbrojonych krajów Europy.
15: Jasne.
14: Czy rzeczywistość to potwierdza? Czy to jest obraz zgodny z rzeczywistością?
15: Ja nie do końca się z tym zgadzam, ponieważ znaczy inaczej. Tutaj oczywiście Finlandia jest wybitnym przykładem. Do tego możemy się tylko tutaj do tego odnieść, bo musimy pamiętać o tym, że Finlandia, ta ilość sztuk broni, która jest w fińskim społeczeństwie, zakładam, że również włącza fińską gwardię narodową. Tak, to jest też bardzo istotne, ponieważ pamiętajmy o tym, że Finlandia w ciągu 72 godzin ma mobilizację miliona żołnierzy z gwardii, tak? Jakby są w stanie z obrony cywilnej, z gwardii narodowej. Tak naprawdę w ciągu 72 godzin taki kraj jak Finlandia ma milionową armię, co jest dla nas w tym momencie jeszcze nie do pomyślenia, ale świadczy o tym, że jest to pewnego rodzaju rozwiązanie, czyli że kraj, który nie musi mieć bardzo licznej armii zawodowej, jest w stanie w krótkim czasie przez dbanie o wytrenowanie tych osób, wyposażenie ich i tak dalej, bo ci ludzie wszyscy mają broń w domu, podobnie jak Norwegowie, mogą tak naprawdę stanowić jakiś element taki, który sprawia, że ten kraj jest bardziej bezpieczny. Czy Polska jest krajem najbardziej rozbrojonym? Ciężko powiedzieć, bo powiem panu z mojej perspektywy. Bardzo wielu posiadaczy broni z innych państw przyjeżdża do Polski, aby tutaj u nas trenować, robić zawody, strzelać, szkolić się, ponieważ w żadnym z tych krajów takich jak Niemcy, czy takich jak Francja na przykład, nie można realizować tego typu strzelań cywilnych, jakie my możemy robić w Polsce.
14: Czyli mamy łagodne prawo, jeśli o to chodzi?
15: Nie wiem, czy można powiedzieć łagodne. Łagodne może tak, chodzi raczej o to, że mamy dużą przestrzeń do tego, żeby realizować zadania strzeleckie, takie scenariusze i takie treningi, czyli możemy strzelać z samochodów, możemy strzelać dookoła samochodów, możemy ustawiać bardzo zaawansowane tory strzeleckie, możemy strzelać na duże odległości, możemy strzelać w grupach, możemy trenować strzelanie drużynami, komunikację. Więc ja uważam, że ciężko jest mi bezpośrednio stwierdzić, czy my jesteśmy rozbrojeni, ponieważ uważam, że jest więcej uzbrojonych Polaków, którzy potrafią się tą bronią posłużyć w sposób efektywny w sytuacji zagrożenia, niż w tych krajach, w których ta ilość broni jest wyższa niż u nas.
14: Czyli to są tylko liczby?
15: Natomiast w większości tak.
14: Życie wygląda troszeczkę inaczej.
15: Wie pan, to też jest tego kwestia. Myślę, że przede wszystkim w tych krajach jest kultura posiadania broni od lat. Niemcy, temat polowań w Niemczech, to jest ich styl życia. To jest absolutnie wpisane po prostu, tak samo Szwedzi. To też jest, byliśmy kilka razy, jest firma Aimpoint, która produkuje najlepsze celowniki kolimatorowe na świecie, tak krótko. I my jesteśmy znowu ich jakby przedstawicielem treningowym tutaj w Polsce, więc jeżeli jakaś jednostka czy ktoś inny nabywa te celowniki do siebie, to my trenujemy te osoby z wykorzystaniem tego sprzętu. Jak my tam pojechaliśmy, to ja miałem aż takie, tam po prostu w siedzibie firmy, która jest bardzo proeuropejska, tak i tak dalej, wszędzie są po prostu głowy upolowanych zwierząt w każdym biurze, absolutnie każdego menadżera na każdym szczeblu. I dla nich w ogóle kwestia polowania i tak dalej, to jest zupełnie naturalna rzecz, że 12-13-letnie dzieci są zabierane na polowanie i tam strzelają z rodzicami. I nie jest to pokazane w sposób brutalny, tylko dla nich to jest naturalna rzecz tego, że oni się uczą w ten sposób zdobywać zdrowe pożywienie, mają całą kulturę polowania wokół tego zbudowaną. I my w Polsce nie mamy tej kultury posiadania broni, więc dla nas, tak jak cały czas, my teraz mamy ten podcast dlatego, że to jest nadal kontrowersyjny temat. Nadal
14: właśnie odpalił pan bombę w komentarzach, bo wie pan, co się wydarzy po tych pana słowach, że ta kultura polowań i te upolowane głowy zwierząt wiszą na ścianach?
15: Wie pan, to nie jest tego kwestia, bo tu chodzi o to, że jeżeli ktoś ma swoje trofea, ja tego nie oceniam, bo u nas to nie jest aż tak popularne. Tylko to właśnie dla mnie było zaskoczeniem, że dla nich jest to zupełnie naturalne, tak? Natomiast chodzi tutaj raczej o to, że my byliśmy sami zaskoczeni, tak, że coś takiego jest. Ja nie mówię, że kultura posiadania broni musi się opierać na czymś takim, tylko mówię o tym, że tak jak w Stanach kultura posiadania broni, dla przykładu, opiera się na tym popularnym stwierdzeniu behind every blade of grass, tak? Czyli jeden z generałów, który powiedział, że gdyby ktokolwiek kiedykolwiek chciał najechać Amerykę, to za każdym źdźbłem trawy ma się kryć człowiek z bronią palną, tak? Więc tam mamy 300 milionów sztuk broni, tak? Gdzie tak naprawdę połowa tego narodu może być uzbrojona. Ja nie kwestionuję, żebyśmy tutaj przenosili jakby kazus Stanów na Polskę, bo to jest absolutnie nie w tę stronę, ale tam znowu posiadanie broni kojarzy się z czym? Z tym, że oni dbają o siebie, o swoje bezpieczeństwo, tak? Mają to poczucie wolności i tak dalej, i tak dalej. Ale kultura posiadania broni i budowania tego całego aspektu, że ta broń w społeczeństwie jest, że to jest naturalne, że nikt nie myśli o tym, że sąsiad ma broń, więc jest od razu niebezpieczny, albo że w ogóle posiadanie broni buduje jakąś formułę strachu, to w tych państwach tego nie ma, dlatego tej broni tam jest więcej.
14: Ale posiadanie broni kojarzy się też z tym, między innymi w Stanach Zjednoczonych, o czym pan powiedział, że ktoś wchodzi do szkoły i urządza masakrę.
15: Oczywiście, natomiast jeżeli sobie też spojrzymy, to jest bardzo prosty argument do obalenia, powiem zupełnie szczerze, bo bardzo bym chciał, żeby osoby, które posługują się tym argumentem, przede wszystkim jednak spojrzały na troszeczkę jakiś taki background tych wszystkich sytuacji. Po pierwsze, znakomita większość tego typu strzelanin odbywała się w Stanach, które są tak zwane gun-free zones, czyli tam, gdzie legalni ludzie nie mogą wnosić broni, tak? Czyli mamy kampusy, szkoły podstawowe, inne miejsca, czyli gdzie jakiś taki background tych wszystkich sytuacji. Po pierwsze, znakomita większość tego typu strzelanin odbywała się w Stanach, które są tak zwane gun-free zones, czyli tam, gdzie legalni ludzie nie mogą wnosić broni, tak? Czyli mamy kampusy, szkoły podstawowe, inne miejsca, czyli gdzie jedyną osobą uzbrojoną w tamtym miejscu była ta osoba,

0: kazusy też ograniczeń dostępu do broni zwyczaj wiążą się z tym, że w momencie, kiedy zostanie popełnione przestępstwo przez kogoś z bronią palną, gdzie ta broń była nielegalnie posiadana, to z automatu każdy podmiot rządowy chce ograniczyć posiadanie broni legalnym obywatelom. I to jest coś, co jest zupełnie naturalne i ja tego absolutnie nie rozumiem, tak? Ponieważ osoby, które chcą zrobić komuś krzywdę i chcą wejść w posiadanie broni, i tak to zrobią i wchodzą w sposób nielegalny. Te rzeczy nie są ze sobą połączone. Bardzo bym chciał, żeby osoby, które tak myślą, w końcu też wykonały jakąś pracę domową i naprawdę zauważyły, że to się ze sobą nie łączy. Legalni posiadacze broni nie są problemem, tak? Niech pan na to spojrzy. Mamy 1 000 000 sztuk broni teraz w społeczeństwie. 400 tysięcy wydanych pozwoleń, tak? Jak ogromny jest wzrost przestępczości? Czy pan to jakokolwiek odczuwa? Słyszymy o tym w wiadomościach, że teraz są strzelaniny z legalnie posiadanej broni palnej? Może ja nie oglądam zbyt często wiadomości, ale ja tego nie wiem. W Stanach Zjednoczonych mamy 200 milionów sztuk broni posiadanej i tam są miliardy amunicji po domach, tak, porozkładane, a mimo wszystko nadal to, co się dzieje w Stanach, mamy duży kontakt, bo jedną z naszych firm jest firma w Illinois, gdzie my produkujemy naszą broń, którą właśnie tutaj sprzedajemy też w Polsce według naszego projektu, jest produkowana tam. I ja też z ciekawości często pytam, jak to jest, bo jednak Chicago, Amerykanie się śmieją, że największą strzelnicą w Stanach jest Chicago, ponieważ tam rzeczywiście, tam strzelaniny są codziennie, absolutnie. Tam każdego dnia są strzelaniny i tam faktycznie problem jest to, że nadal są to strzelaniny z nielegalnie posiadanej broni.
1: No to proste pytanie. Powszechny dostęp do broni w Polsce, tak czy nie?
0: Co to znaczy powszechny dostęp do broni? Czy to znaczy, że każdy w tym momencie jutro...
1: To znaczy, że wychodzę teraz ze studia i wchodzę do sklepu, kupuję sobie pistolet.
0: Nie.
1: Dlaczego nie?
0: Nie, uważam, że...
1: Ogranicza pan moją wolność, że powiem argumentem zwolenników.
0: Jasne, absolutnie. Tylko wie pan, jakby ja nie uważam, że... ja uważam, że pana wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się moja wolność. I ja na przykład, ja pana nie znam, mówiąc szczerze.
1: Ale dlaczego pan zakłada, że od razu zrobię panu krzywdę tą bronią?
0: Wie pan, ja absolutnie nie zakładam. No mieliśmy sytuację kilka miesięcy temu, gdzie policjant na Pradze zastrzelił drugiego policjanta. Więc ja uważam, że system ma wiele wad i jest dziurawy, tak? I tak samo uważam, że jeżeli spojrzymy sobie na wypadki z bronią, to bardzo wiele wypadków dzieje się właśnie w służbach. A wszyscy myślimy, że jak ktoś jest policjantem czy żołnierzem, to że on zna się na broni. A tak naprawdę tam jest najwięcej problemów, które są albo przez niedbalstwo, albo przez jakieś inne sytuacje, które mogą być po prostu niedopatrzeniem i zdarzają się tam wypadki, tak? Więc jakby nie możemy tutaj tego odnieść w ten sposób. W mojej opinii, po pierwsze, w Polsce mamy powszechny dostęp do broni, ponieważ zrobienie pozwolenia na broń nie jest problemem, ale uważam, że dwie podstawowe rzeczy, takie jak badania psychologiczne oraz tak zwany background check, czyli zweryfikowanie, czy ktoś jest osobą niekaraną. Ja nie mówię, że mówiąc szczerze, ja bym nawet poszedł o krok dalej, bo jeżeli ktoś jest tam karany, nie wiem, za oszustwo skarbowe, rzucam w tym momencie zupełnie, lub za to, że nie zapłacił jakiegoś mandatu i coś tam mu się, i wpadła mu jakaś grzywna i tak dalej, nie poszedłbym w jakieś takie szalone opcje. Ale jeżeli ktoś nigdy nie był karany za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, to się tak ładnie nazywa, i jest osobą zdrową na umyśle i wywiad środowiskowy działa, to co według mnie jest, to uważam, że ta osoba nie powinna podawać żadnego innego celu posiadania broni. Ona po prostu powinna być, jest zdrowa na umyśle, jest pełnoletnia, tak? I jest niekarana, i to powinno być, więc powinien pan nie z dnia na dzień, ale po prostu po tygodniu tych prostych testów powinien pan być w stanie, w mojej opinii, w Polsce kupić broń. To jak najbardziej tak funkcjonuje. Natomiast ja niestety uważam, że Polacy nie są gotowi jeszcze, polskie społeczeństwo jeszcze nie jest gotowe na to, żeby kupić broń z dnia na dzień.
1: Dlaczego?
0: Dlatego, że my jesteśmy społeczeństwem, w którym broń funkcjonuje bardzo krótko. Tak naprawdę. No, od 1989 roku. Mhm. Tak naprawdę. Cywile mogą posiadać broń, tak? Tak naprawdę w momencie, kiedy pojawiła się w Polsce demokracja, pojawiła się w ogóle wizja posiadania broni palnej. I następnie wchodzimy w taką kwestię, że na pewno słyszał pan, na pewno miał pan takie przeświadczenie przez długi czas, że broń palna to była taka rzecz dla wybranych, nie? Bo ktoś był emerytowanym policjantem, a może SB-kiem, a może kimś i tak dalej. I to dla nich był ten przywilej posiadania broni. Ja też żyłem w tym przeświadczeniu. Czy miałem 18 czy 20 lat, to dla mnie w ogóle wizja posiadania broni, ja znałem chyba dwie osoby, mojego wujka, który był myśliwym i miał sztucer, i to dla mnie była jedyna osoba w całej społeczności, która posiadała broń. Posiadanie dla mnie karabinka AK czy AR-15, tak jak ja teraz mam w szafie ich kilkanaście, kilkadziesiąt, tak? To była dla mnie jakaś kompletna abstrakcja. Byłem pewny, że w Polsce to jest po prostu niemożliwe. Więc tak naprawdę w momencie, kiedy ja zacząłem się zajmować strzelaniem na poważnie, czyli mniej więcej 12-13 lat temu, od 10 lat mam pozwolenie na broń, to były momenty, kiedy ci ludzie zaczęli tę broń tworzyć. Tę, tę,

0: tę społeczność budować. Powiem wprost, 10 lat, czy 12 lat, czy 13 lat, to nie jest zbyt długo na zbudowanie odpowiedniej kultury w jakimkolwiek zakresie rozwoju społecznego. Tak samo posiadania broni, tak? Czesi tą broń mają od 30, 40 czy 50 lat. To jest zupełnie inna sytuacja, gdzie oni mogą tak naprawdę się tą bronią posługiwać i u nich to wszystko było bardziej popularne. Mało tego, kiedyś w Polsce był powszechny dostęp do broni, tak? Tak naprawdę. To widzimy tak naprawdę w kwestii, to wszystko to był problem, który się pojawił po zakończeniu II wojny światowej, tak? Wcześniej można było mieć broń w Polsce, tak? No tak, dwudziestolecie międzywojenne Polacy mogli mieć broń, kupowali ją po prostu bez żadnego problemu wszędzie. Tylko, że nagle to się skończyło, więc naród przez 80 lat był rozbrojony. Ja uważam, że po prostu przeszkolenie odpowiednie takiej osoby przede wszystkim, to nawet w Stanach to funkcjonuje, wie pan, bo też wszyscy myślą, że w Ameryce każdy może mieć broń, dziki zachód. To nie do końca tak jest, bo każdy może mieć broń, ale może mieć ją w domu, ale nie może jej wynosić. Żeby przejść takie, żeby wynosić broń na przykład w Teksasie, czyli że ja mogę nosić pistolet ze sobą, tak? Przechodzę normalnie szkolenie NRA, które się nazywa CCW Training i to jest szkolenie, które ja muszę przejść. Potem przechodzę jego jakby pewne powtarzane egzaminy i to powoduje, że ja mogę nosić tę broń legalnie poza domem. To też nie ma tak, że tam wszyscy myślą, że ja mogę kupić broń. Jeżeli pan mnie pyta o to, czy pan jutro mógłby na przykład kupić broń i trzymać ją w domu, nie ma problemu. Ale jeżeli pan mnie pyta o to, czy pan może kupić broń i nosić ją na ulicy i zareagować na jakąś niebezpieczną sytuację, no to ja bym jednak wolał, żeby taka osoba najpierw była nauczona, jak reagować na te sytuacje, jak je odpowiednio oceniać.
1: A czy pana zdaniem w takim razie przeciętny człowiek jest w stanie skutecznie użyć broni w sytuacji zagrożenia?
0: Uważam, że tak. Uważam, że bez względu na wszystko, czego by nie mówicie, uważam, że broń wyrównuje szanse. To jest pierwsza rzecz, o której warto też wspomnieć. Ja uważam, że 50 czy 60 kilowa kobieta jest w stanie się obronić przed 120 czy 103 kilowym mężczyzną, ponieważ nabój 9 mm para tak samo działa na każde ciało. Więc to jest pierwsza rzecz. I uważam, że taka osoba, a trenujemy również kobiety, tak? I osoba, która jest przygotowana do użycia broni i tak dalej, w pełni jest w stanie użyć takiej broni w sposób bezpieczny dla osób postronnych, aby odeprzeć atak osoby niebezpiecznej.
1: No ale uważam, taki pistolet, który noszę przy sobie, on daje mi poczucie bezpieczeństwa czy bezpieczeństwo? Bo to są jednak dwie różne rzeczy.
0: To jest to, co wracamy teraz do początku. To mówimy o posiadaczu broni czy o strzelcu. Bo to jest dokładnie ta sama sytuacja. Czyli jeżeli ja mam osobę, która ma broń i ta broń jest zapewnieniem tego bezpieczeństwa tylko przez to, że jest posiadana przez tą osobę, no to jest niestety, to jest fantazja. To jest fantazja, absolutnie. I to jesteśmy w stanie obalić na wielu różnych treningach, które też robimy, na treningach walki wręcz i tak dalej. Potrzebna jest odpowiednia umiejętność posługiwania się tą bronią, aby użyć jej w sytuacji zagrożenia, ponieważ oczywiście może się to bardzo łatwo odwrócić przeciwko tej osobie. To nie jest tak, że każdy się będzie bał tej broni, tak? Musimy też pamiętać o jednym. Nadal żyjemy w tym przeświadczeniu, że otrzymanie, że posiadanie tej broni nie jest zbyt popularne w Polsce, prawda? No więc wyobraźmy sobie taką zupełnie hipotetyczną sytuację, o której ja słyszałem bardzo wiele razy na przykład od policjantów, którzy pracują po cywilu, gdzie do kogoś celują, no i albo ten przestępca mówi, no to strzelaj. No i to jest też taka sytuacja, gdzie następuje pewna prowokacja, ale on jednak nie podejmuje działania zagrażającego życiu temu funkcjonariusza, więc ten funkcjonariusz nie może otworzyć ognia, tak? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest też taka, że wiele osób w sytuacji takiego ataku na osobę cywilną może po prostu założyć, że to nie jest prawdziwa broń, bo jest to tak mało popularny temat. Więc są naprawdę dobrzy instruktorzy w Polsce i jest kilka firm, które zajmują się takim użyciem broni stricte w samoobronie, gdzie tłumaczą właśnie tą walkę w zwarciu i tak dalej, jak reagować, ale przede wszystkim jak deeskalować konflikt w taki sposób, żeby do użycia tej broni nie doszło, albo jak go deeskalować tak, żeby kupić sobie czas, żeby tą broń wyjąć i wtedy dopiero zareagować.
1: No to dobra.
0: Natomiast samo posiadanie nie jest gwarantem. To jest właśnie ten problem, że samo posiadanie nie jest gwarantem. Tak jak zrobię prawo jazdy i kupię sobie BMW M3, to nie znaczy, że następnego dnia powinienem się ścigać na torze.
1: Ale powiedział pan o hipotetycznej sytuacji, więc tak. Ja powiem o innej hipotetycznej. Idzie ta 50-kilogramowa kobieta z bronią właśnie zostaje napadnięta przez dwóch osiłków. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jasne. Jak powinna książkowo użyć tej broni?
0: To teraz zależy, jak wyglądała, widzi pan, to jest bardzo istotna kwestia. Jak wyglądała procedura ataku? Czy oni chcą jej zabrać torebkę? Czy chcą skrzywdzić ją i zaatakować ją i zabrać jej życie, godność,
1: bezpieczeństwo? Być może na tym etapie jeszcze tego nie wiemy.
0: Jeżeli na tym etapie tego jeszcze nie wiemy, no to tak naprawdę naprawdę jest cała procedura, która może powiedzieć, bo po pierwsze może poinformować ich o tym, że jak wygląda ten atak. Wie pan, jest bardzo dużo, tutaj jest bardzo dużo niepowiedzianych rzeczy. Po pierwsze, znalazła się w sytuacji, w której może nie do końca powinna się znaleźć, ale załóżmy, że no, pech chciał, że tak się stało, tak? Gdzieś tam. Zostaje ona napadnięta. Pytanie, gdzie była ta broń? Czy ona była przygotowana do tego, żeby nosić broń? Kobiety na przykład w Stanach często tym problemem jest to, że mają tendencję do noszenia broni w torebkach. Nie jest to najlepszy pomysł, ponieważ najpierw taką torebkę się wyrywa, więc ona zostaje pozbawiona tej broni, więc są specjalne techniki noszenia broni dla kobiet, tak? Ona może ją nosić podwiązaną pod nogą, pod sukienką często się nosi, pod koszulkami, jest wiele różnych kabur zrobionych do tego, żeby ta kobieta mogła się bronić w ten sposób i tak dalej. Jeżeli ta kobieta byłaby wyszkolona w odpowiedni sposób, no to jest kilka prostych rzeczy, bo to trzeba o tym bardzo jasno poinformować. Może wyciągnąć tę broń, przede wszystkim ma obowiązek poinformować, że tę broń ze sobą ma, tak? I że jej użyje, jeżeli jej nie zostawią, tak? Bardzo głośno powinna o tym poinformować, tak naprawdę krzycząc bardzo głośno w taki sposób, żeby... Wie pan co, ja nie wiem, nigdy nie byłem kobietą, która została zaatakowana przez dwóch osiłków w bramie. To są hipotetyczne rzeczy, o których mówię tylko i wyłącznie ze szkoleń, które my też prowadzimy i też kilka innych firm prowadzi, tak? Wie pan, to jest też duży kłopot, ponieważ o tym moglibyśmy rozmawiać, myślę, że godzinami, ponieważ trzeba by rozpisać graf scenariuszowy, co my też często robimy, czyli jak reaguje wtedy, kiedy co się dzieje, tak?
1: Bo no czy dobrze, on ją złapie za rękę? Nie mogę się nauczyć wszystkich scenariuszy, natomiast tutaj muszę działać na bieżąco, pod wpływem chwili. Być może mam sekundy na reakcję.
0: Absolutnie, to wszystko jest prawda. Natomiast w takim razie cofnijmy się w czasie. Ona w jakiś sposób wiedziała, że te osoby się do niej zbliżają. Nie ma innej możliwości. To też trzeba o tym pamiętać, że taka osoba powinna się sprawdzać, czy jeżeli ja idę ulicą, to nie jest tak, że patrzę tylko do przodu, ale rozglądam się, patrzę, gdzie jestem, tak? Jeżeli wybieram sobie spacer po Pradze w seksownej sukience o pierwszej w nocy i mam ze sobą pistolet, no to faktycznie, umówmy się, nie jest to może najlepszy pomysł, tak? Ale nawet jeżeli taka rzecz się wydarza, zupełnie przypadkowo, co było kompletnie niezamierzone, no to przede wszystkim ta osoba, zanim dojdzie do tej niebezpiecznej sytuacji, jej zadaniem jest mieć świadomość, że może w tym momencie będzie musiała użyć broni. I powinna być do tego przygotowana. Powinna albo włożyć rękę już tam, gdzie tę broń ma, być przygotowana do tego, żeby tę broń mieć i następnie wykonać szereg procedur, które przede wszystkim tak zwanego werbalnego judo, które najpierw odstraszyłoby tych przeciwników, tak? Ponieważ jednak w polskim prawie musimy pamiętać o tym, że użycie broni palnej to jest taki last resort, to jest taka nasza ostatnia deska ratunku, ale...
1: A to
0: ale
1: werbalne judo, tak to co?
0: To werbalne judo to są właśnie kwestie, które mają dotyczyć tego, żeby złagodzić konflikt, ale przede wszystkim poinformować, że ma broń, że będzie jej używać, że jeżeli nie odejdą, to że będzie jej używać i tak dalej. I mówiąc wprost, należy to powtórzyć wielokrotnie, nie ma tutaj innej tego tak naprawdę rozwiązania, bardzo głośno krzycząc, ponieważ no, to jest też kwestia tego, jaka będzie dalej procedura w momencie, kiedy no, ewentualnie, no, kiedy zjawi się na miejscu policja i doprowadzi do jakiejś takiej sytuacji, że ta kobieta będzie po pierwsze no, na pewno zatrzymana do złożenia dalszych wyjaśnień, może zatrzymana też na dłużej, ale potencjalni świadkowie, którzy mogli być w tej sytuacji, będą doskonale zdawali sobie sprawę, no tak, ale pani krzyczała, że ma broń, a ci panowie i tak ją pobili i zerwali z niej sukienkę.
1: A czego absolutnie nie robić, mając broń? Czyli jakich najczęstszych błędów dopuszczają się ci, którzy mają broń, mają nawet pozwolenie na broń, ale nie mają to, o czym pan powiedział, tej kultury broni.
0: Wie pan, jakby ja się spotykam, nie będę tutaj mówił o sytuacjach już bezpośredniego użycia broni, ponieważ to jest troszeczkę, to jest trochę drażliwy temat, tym bardziej, że mieliśmy ostatnio w Polsce bardzo niebezpieczną sytuację medialnie. Także w Bystrzycy Kłodzkiej może pan być tego świadom. Nie chciałbym tutaj poruszać tego tematu, dopóki sprawa jest w toku. To jest bardzo delikatny temat. Natomiast to, z czym ja się spotykam często, gdzie jest, powiem wprost, to co jest dla mnie na przykład problemem, to jest to, że jest tej broni dużo w społeczeństwie, coraz więcej, i ja ją widzę. Czyli ją widzę na co dzień. Widzę mężczyzn, którzy mają broń. Wiem, że ją mają. Więc nie dbają o to, żeby ją specjalnie ukryć, albo noszą tę broń w taki sposób, żeby ją specjalnie przypadkiem pokazać, tak, że mają tę broń. Dla mnie to jest ten brak tej kultury posiadania broni. Ja uważam, że jeżeli nosimy broń w sposób taki, jeżeli ta broń jest do obrony, do ochrony osobistej, tak, w jakiś sposób noszona i tak dalej, to uważam, że do ostatniego momentu ta broń powinna być niewidoczna. Przede wszystkim dlatego, że to nam daje przewagę, ponieważ to ja wybieram moment, w którym informuję i w którym pokazuję, że ta broń jest. To jest raz, więc ewentualny napastnik nie ma możliwości się przygotować. A poza tym 99,9% czasu moje życie polega na tym, że nie strzelam się z napastnikami, tylko funkcjonuję w zwykłym społeczeństwie i nie rozumiem potrzeby straszenia ludzi bronią, na przykład kiedy schylam się po napój w jakimś supermarkecie i akurat wystaje mi tam przypadkiem pistolet i często obserwuję taką sytuację, że ktoś tam coś poprawia i tak dalej, a wystaje tam pistolet. W ludziach to jednak generuje no pewien niepokój, bo to jest zupełnie naturalne. Więc uważam, że to jest ten brak kultury posiadania broni, którego mi brakuje. Tego, że jeszcze nie ma tego poczucia, że to jest naprawdę ogromna, ogromna odpowiedzialność. I to nie jest narzędzie do tego, żeby budować swoją pewność siebie. Ono do tego nie służy. Ono służy do tego, żeby budować poczucie bezpieczeństwa, ale to poczucie bezpieczeństwa budujemy przez odpowiednie posługiwanie się i zbudowanie swojego stylu życia w jakiś sposób przez to, że ta broń z nami jest. Nie? Więc to jest taka rzecz, której mi brakuje. To takie delikatne niedbalstwo o to, żeby tę broń jednak przenosić, nosić tak naprawdę w taki sposób zgodny po prostu z taką, nie tyle ustawowo, bo ustawowo jest napisane wprost, tam jest kabura pod odzieżą wierzchnią przylegająca do ciała. Więc tak zwany printing, czyli to, że ta broń jest widoczna, generalnie nie jest, to nie jest nielegalne, tak? Natomiast no, umówmy się, jest takie, nie wiem, nie przekonuje mnie to. Ja po prostu jestem tak nauczony i tego też szkolimy i też jeżeli porozmawiamy sobie z kimkolwiek ze służb, które rzeczywiście dbają o to, że to posługiwanie bronią się dla nich jest istotne, no to jest to, że jeżeli ja pracuję w taki sposób, że tej broni ma być nie widać, to powinno być moim kluczem i nie powinniśmy chyba za bardzo szastać tą bronią na prawo i lewo, nie? To jeszcze nie jest ten moment.
1: A jakie najważniejsze wnioski, jeśli chodzi o posiadanie broni, płyną z wojny w Ukrainie?
0: Jest kilka kwestii, które są tutaj bardzo ciężkie do przekazania, bo pierwszym wniosek, który był, to nie wiem, czy pan kojarzy taką sytuację, która miała miejsce na samym początku, gdzie rząd ukraiński rozdawał karabiny cywilom? Pamięta pan taką sytuację? Nie skończyło się to najlepiej.
1: Podjeżdżały samochody i tam...
0: Dokładnie tak. I wydawano broń. Wydawano broń. Szkolenie trwało godzinę lub tam 30 minut. Proszę bardzo i tak dalej. To nie jest Stalingrad, nie? No i teraz zetknijmy się ze statystykami. Jaki był problem? Po pierwsze, jeżeli chodzi o cały konflikt na Ukrainie, to umówmy się, postrzały, w sensie jakby śmierci spowodowane bronią strzelecką, to był minimalny procent. Nie zmienia to faktu, że one miały miejsce, tak? Więc jeżeli w jakichś rejonach uznano, że kurczę, nie mamy tak naprawdę siły żywej na tyle, żeby wyposażyć te wszystkie rejony i puścić tam żołnierzy, no to zawieziemy tam broń. I z jednej strony możemy sobie wyobrazić, że to jest fajna rzecz. Natomiast niestety dochodziło do dziesiątek, jeżeli nie setek, postrzałów tak zwanego friendly fire, czyli po prostu ludzie strzelali do siebie przypadkiem, tak? Dlatego, że...
1: Coś, co znamy głównie z gier komputerowych.
0: Coś, co głównie znamy z gier komputerowych. I teraz to jest realne zagrożenie. Czyli to, że ja nauczę obsługi broni, że tutaj przeładowujesz, tu odbezpieczasz, tu naciskasz na spust, tu zgrywasz przyrządy celownicze, to wszystko jest okej. Ale kto tych ludzi nauczy identyfikacji celu, budowania odzewów między sobą, komunikacji w zespole, tak? Komunikacji w parach po prostu i tak dalej. Wie pan, ja szkole od 10 lat i my mamy taką sytuację, że bierzemy ze sobą ludzi, którzy strzelają zawody na przykład od 5 czy 6 lat i są świetni, po czym robimy im prosty scenariusz taktyczny, gdzie muszą strzelać dwójkami. Przechodzić sobie za różnymi przesłonami i tak dalej. I jest jedna rzecz, o której zapominają, bo strzelanie ich tak wciąga tak naprawdę w ten proces prowadzenia ognia, że absolutnie wszyscy zapominają o komunikacji. Już się nic nie dzieje, nikt nie jest w stanie do nikogo nic powiedzieć. To jest, uważam, ten największy problem. Problem polega na tym, że uzbrojenie społeczeństwa, to jest najprostszy dowód, uzbrojenie społeczeństwa, danie komuś broni dosłownie w ręce, nie sprawia, że jesteśmy bezpieczniejsi. To, co sprawia, że jesteśmy bezpieczniejsi, to odpowiednie przygotowanie tych ludzi do użycia tej broni. Czyli świadomość sytuacyjna. Jak kontrolować to, gdzie są moi bliscy, tak? W jaki sposób mogę się z nimi, w jaki sposób mam się komunikować, tak? Czy takie proste rzeczy, że jeżeli trzymam karabin i krzyczę tutaj, to tutaj nikt mnie nie będzie słyszał, bo krzyczę do karabinu tak naprawdę i zasłaniam kolbą sobie usta, więc muszę podnieść głowę, odwrócić głowę i dopiero wtedy krzyczeć do osób, które chcę, żeby mnie usłyszały. Jest bardzo dużo takich drobnych elementów, które są dużo ważniejsze niż samo pociągnięcie za spust. Bez względu broń jest istotna, ale uważam, że to jest największy problem. Czyli to jest ten dowód na to, że samo uzbrojenie społeczeństwa nie sprawi, że będzie ono bezpieczniejsze. Ale to, co sprawi absolutnie, to jeżeli to uzbrojone społeczeństwo będzie miało wykształconą kulturę potrzeby pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności strzeleckich, czyli realnie to wykształcić w społeczeństwie. Uważam, że to pokazała nam wojna na Ukrainie, że to był ten problem, którego brakowało. No kolejna kwestia też jest taka, o której nie możemy zapomnieć, to jest to, że jeżeli chodzi akurat o wojnę na Ukrainie, no to tam też było dużo sytuacji, gdzie zagrożenie dla Ukraińców stwarzali sami Ukraińcy, tak? To też musimy o tym powiedzieć, bo jednak sytuacja tak skrajnie kryzysowa, no też powoduje, że też, tak powiem, looting groups, czyli te takie grupy, które wewnątrz państwowo po prostu wykorzystują sytuację słabości, które też potrafią po prostu rabować i też krzywdzić po prostu własnych obywateli. Ja nie mówię, że takie coś miałoby miejsce w Polsce, bo to też nie o to chodzi, bo ja nie chcę tutaj oceniać naszego narodu jako Polaków, którzy byliby zdolni do czegoś takiego, ale po pierwsze w Polsce są nie tylko Polacy, a po drugie, jeżeli spojrzymy sobie na wszystkie konflikty, które miały miejsce w naszych rejonach, łącznie z Bałkanami, to niestety naturalnym jest to, że w momencie tak wysokiego kryzysu pojawia się pewne zezwierzęcenie. Więc posiadanie broni przez osoby, które są rozsądnie wyszkolone, mądre, potrafią zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny i mają to zaplanowane, to nie jest tylko obrona przed przeciwnikiem z zewnątrz, ale też obrona przed tymi ludźmi, którzy staną się źli wewnątrz. Więc to jest też tego kwestia. Ale tutaj znowu dochodzimy do tego momentu, że nie tylko posiadanie, tylko odpowiednie wykształcenie tych osób w kierunku użycia tej broni. Więc to tak naprawdę uważam, że tutaj, jeżeli chodzi o Ukrainę, to jest tego kwestia. No i nie możemy zapomnieć o tym, że bez względu na to, jak bardzo myślimy, że ta wojna nie będzie miała na nas wpływu, no to ilość nielegalnej broni, która wejdzie do Polski i już weszła do Polski, to są tysiące sztuk. Więc tutaj jest, uważam, klucz bezpieczeństwa polskiego społeczeństwa, które ma być uzbrojone. Tego, że nie chciałbym tutaj użyć tego zwrotu, ale chyba to zrobię, że dopiero się zacznie.
1: Musimy kończyć, zatem jasne. Trzy szybkie pytania. Słucham. Na koniec. Czy bardziej obawia się pan świata, w którym broni nie ma prawie nikt, czy świata, w którym broń ma prawie każdy?
0: Użył pan słowa prawie.
1: I to jest klucz.
0: Dlatego wolałbym, żeby miał ją każdy. Nie ma czegoś takiego. Broń to jest narzędzie, które daje ogromną przewagę. Miałem wiele rozmów takich na temat broni palnej. W ogóle ja jestem zdeklarowanym pacyfistą, żebyśmy mieli jasność. Absolutnie. Ja uważam, że posiadanie broni... Mam ogromną niechęć do wojen i do brutalności tak naprawdę tej, która ma miejsce na świecie. Uważam, że jest to niesprawiedliwe i zawsze kończy się tak samo, bo zawsze ci mierzeni są słabsi. Absolutnie zawsze. Broń ma wyrównywać szanse, czyli te słabsze osoby też mają możliwość się bronić. To jest to, jak ja na to patrzę. Mhm. Nie wiem, czy każdy podziela to zdanie, ale tak to powinno wyglądać. Miałem kiedyś rozmowę na jednej, na jakiejś imprezie właśnie, że ktoś mówi, że nie powinno być broni. I ja mówię, słuchaj, nie ma problemu, pod jednym warunkiem. Na pstryknięcie palca cała broń znika ze świata. Ale nie ma jej nikt. Nie mają jej rządy, nie mają jej armii, nie ma ich policja. Nie ma broni palnej na świecie, w sekundę. W takim świecie mógłbym żyć. Ale jeżeli którakolwiek ze stron, którakolwiek z frakcji ma broń palną, dysponuje ją i jest w stanie używać ją jako nacisku na inną z grup, to jest świat, w którym nie chce funkcjonować. Wtedy wolę, żeby tę broń mieli wszyscy.
1: Jaka jest jedna rzecz w debacie o broni, która najbardziej pana irytuje?
0: Statystyki. To jest dla mnie interesujące, bo rozmawiamy od początku naszej rozmowy o pozwoleniach na broń, prawda? Mhm. 400 tysięcy pozwoleń w Polsce. Wie pan, ja znam bardzo wiele osób, sam jestem tą osobą, która ma na przykład 2 lub 3 różne pozwolenia. No to ilu jest tych posiadaczy? To jest na przykład coś, co jest kompletnie nierealne, bo wydanie pozwoleń nie jest statystyką realistyczną, jeżeli chodzi o ilość uzbrojonych osób w państwie. To jest też istotna kwestia. Więc statystyka to jest to, co mnie irytuje, a przede wszystkim irytuje mnie to, że idziemy, że cały czas szukamy jakby... Naprawdę jest wiele sposobów na zmianę prawa, która mogłaby spowodować, że to posiadanie broni w Polsce mogłoby wpłynąć na obronność państwa, a nadal jakby mam wrażenie, że jednak ustawodawca bardzo chodzi jakimś takim dziwnym wężykiem dookoła tego i nie mogę tego zrozumieć. To jest coś, co mnie irytuje.
1: No to ostatnie pytanie. Co każdy słuchacz, każdy nasz widz, bez względu na to, jakie ma poglądy o broni, powinien o niej wiedzieć?
0: Powinien wiedzieć o tym, że po pierwsze... Broń nigdy prawdopodobnie nie zniknie ze świata. Mhm. I uważam, że każda osoba, bez względu na wszystko, powinna się tą bronią nauczyć posługiwać. Ponieważ nawet jeżeli ktoś nie chce mieć broni ze sobą, nie chce mieć jej w domu i tak dalej, nie może wykluczyć tego, że kiedykolwiek ta broń nie stanie na jego drodze. I dla mnie, w mojej opinii, posługiwanie się bronią palną, podstawa obsługi broni palnej w bezpieczny sposób, powinniśmy to traktować jak jazdę samochodem, czy jak umiejętność czytania i pisania. Po prostu broń jest, funkcjonuje i powinniśmy się z tym pogodzić. I bez względu na to, jakie mamy poglądy. Ponieważ niestety może się to kiedyś obrócić przeciwko nam, tak? Ja absolutnie, tak jak powiedziałem, ja nie chcę, nigdy nie chciałbym wojny i dla mnie to jest coś, co jest przerażające, ale po prostu wiem, że w dzisiejszych czasach jakby uzbrojone, ale przede wszystkim mądre, wyszkolone społeczeństwo o wysokiej kulturze posiadania broni i posługiwania się nią jest gwarantem tego, że naprawdę niechętnie zewnętrzny najeźdźca będzie chciał tutaj wejść.
1: Mateusz Koningowski, właściciel marki DTF, trener strzelectwa, były zawodnik. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie. Dziękuję panu, dziękuję państwu.
1: Ja nazywam się Łukasz Mordarski, a to był podcast W Razie W.

0: Piąta. Darek Klimczak, zapraszam na wiadomości Radia Z. Zacznę od informacji dla kierowców na Pomorzu. Nie ma przejazdu drogą DK91 między Gniewem a Tczewem. To po wypadku w miejscowości Narkowy, w którym zderzyły się dwa samochody. Na jezdni lądował tam śmigłowiec LPR-u. Trwa reanimacja dwóch z trzech rannych w tym zderzeniu osób. Widzę, że jedna z tych osób niestety zmarła, czyli mamy ofiarę śmiertelną i dwie osoby ranne. Droga tam oczywiście jest zablokowana. Coś dzieje się na drodze? Pamiętajcie o telefonie do nas.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
0: Warszawa, Płock, Lublin i Rzeszów mają już działające baterie systemu Patriot. W najbliższych latach kolejne wyrzutnie zabezpieczą niebo nad Śląskiem, Trójmiastem oraz zachodnią granicą. O szczegółach i skuteczności obrony powietrznej kraju mówi reporter Radia Z Tomasz Kubat.
2: Na wszystkie systemy obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej i przeciwdronowej pójdzie w sumie ponad 200 miliardów złotych. Żadne inne wydatki na armię tej sumy nie przebiją, ale zdaniem Donalda Tuska nie można mieć złudzeń.
3: Nie ma takiej jego państwa, które mogłoby powiedzieć, że miasta są bezpieczne w 100%, bo każde jest zabezpieczone odpowiednimi instalacjami. Tak nie ma nigdzie na świecie.
2: Według premiera nawet w Izraelu czy Stanach Zjednoczonych. U nas z każdym rokiem ma być lepiej, aż za kilka lat dostaniemy cały zamówiony wcześniej sprzęt i osiągnie on pełną gotowość.
0: W tej chwili priorytety tarczy ustala wojsko. W pierwszej kolejności chroniona jest infrastruktura krytyczna, taka jak rafinerie czy lotniska, a także największe miasta oraz zgrupowania wojsk. Samorządy szykują się na najgorsze i sprawdzają, czy w razie zagrożenia mieszkańcy usłyszą alarm. Kolejne miasta przeprowadzają lub planują dodatkowe testy syren, m.in. po incydencie w Tarnawie Kolonii, gdzie spadł dron i problemach z systemem ostrzegania. W Sosnowcu urzędnicy przez cały dzień sprawdzali, w których miejscach syreny działają i jaki jest ich zasięg, tak aby w przyszłości zamontować dodatkowe, jeśli będą konieczne, mówi Rafał Łysy, rzecznik miasta.
4: Chcemy w ten sposób jeszcze raz sprawdzić miejsca, w których są one słabo słyszalne. Staramy się zwyczajnie zadbać o to, aby te syreny były słyszane w każdej części Sosnowca.
0: W Sosnowcu trwają teraz analizy tych przeprowadzonych testów. Z kolei na festynach i dożynkach w całym kraju strażacy organizują krajowy trening reagowania. Chodzi tutaj o rozróżnianie syren alarmowych. Na przykład tych od ogłoszenia alarmu dla ludności cywilnej, od syren wzywających strażaków ochotników do akcji, mówi Radio Z wojewoda Dolnośląska Anna Żabska.
5: Kiedy wciąż bardzo wielu nie potrafi rozpoznać sygnałów alarmowych, to także będzie podpowiedź, jak skompletować plecak ewakuacyjny, bo inaczej taki plecak będzie sobie kompletować osoba indywidualna, inaczej cała rodzina z dziećmi.
0: Finał krajowego treningu reagowania zaplanowano na przyszły weekend, ale już w ten sporo się dzieje, m.in. w powiecie bolesławieckim na Dolnym Śląsku, Bytomiu czy Ustroniu w województwie śląskim oraz w Sopocie i Nowym Dworze Gdańskim. Będą zmiany w systemie kaucyjnym. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada wydłużenie ważności bonu z butelkomatów. Do systemu mają być też włączone butelki szklane, tak zwane małpki. System już zdał egzamin, bo do końca lipca zwrócono ponad 3 miliardy butelek. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Żos.
6: Bony za oddanie butelek są zazwyczaj ważne przez 30 dni. Ministerstwo Środowiska na razie nie zdradza, na jaki okres zamierza wydłużyć ich ważność. Przygotowywane są zmiany w ustawie. Decyzje zapadną we wrześniu. To samo dotyczy także włączenia do systemu opakowań tak zwanych małpek, zapowiada wiceminister Anita Sowińska.
7: My planujemy tutaj wprowadzenie odpowiednio długiego vacatio legis, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że przedsiębiorcy potrzebują czasu na wdrożenie.
6: Jak dodaje wiceminister, zmiany na pewno nie wejdą w życie w tym roku.
0: Ministerstwo liczy, że do końca roku poziom zbiórki w systemie kaucyjnym wyniesie 77%. Politycy jednym głosem w sprawie dymisji Barbary Mróz-Gorgoń. Jak wiecie z wiadomości Radia Z, pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polska zrezygnowała ze stanowiska. Swoją decyzję tłumaczy hejtem, jaki się na nią wylał w związku z kontrowersyjnym raportem Polaków Portret Własny. Dokument jej autorstwa został stworzony przy pomocy sztucznej inteligencji, zawierał wiele rażących błędów. Zarówno według polityków opozycji, jak i koalicji rządzącej w świetle tej afery dymisja była konieczna. O szczegółach reporter Radia Z Jan Kielak.
8: Po kompromitacji związanej z raportem dymisja była jedynym wyjściem, uważa posłanka KO Dorota Łoboda. Zaznacza przy tym, że nie przekonuje jej tłumaczenie Barbary Mróz-Gorgoń o niewyobrażalnym hejcie.
9: W tym, co czytałam, raczej była po prostu krytyka i trudno sobie wyobrazić, żeby ktokolwiek bronił tego, co powstało pod skrzydłami pani pełnomocniczki.
8: Politycy opozycji idą o krok dalej. Nowakowskiej-Bogdanowej i żądają, żeby była pełnomocniczka odpowiedziała karnie za stworzenie wątpliwej jakości raportu za publiczne pieniądze. Jan Kielak, Radio Z.
0: A sprawę tego raportu bada już prokuratura regionalna w Warszawie. Kolejne silne trzęsienie ziemi w Japonii. Ziemia zatrzęsła się we wschodniej części kraju. Wstrząsy odczuwalne były także w stolicy Tokio. Ziemia trzęsła się tutaj przez 20 sekund. Siła tych wstrząsów wyniosła niemal 6 stopni. Rannych zostało co najmniej 5 osób. Na szczęście ich obrażenia nie są groźne. Wstrząsy spowodowały opóźnienia w kursowaniu pociągów ekspresowych, ale te super szybkie Shinkanseny kursowały zgodnie z rozkładem jazdy. Prądu przez chwilę nie mieli mieszkańcy ponad 400 domów w Tokio. Dzisiaj dzień żałoby w Krzywym Rogu na Ukrainie. To po atakach dronami Rosjan, w których zginęło 16 osób. 9 osób, w tym 2 dzieci, wciąż uznawanych jest za zaginione. Rannych zostało ponad 130 mieszkańców. Przypomnę, że Krzywy Róg to rodzinna miejscowość prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. A prezydent Donald Trump powtarza, że postrzega cieśninę Ormuz jako amerykańskie terytorium. Przyznał, że Iran chce zawrzeć porozumienie, ale w opinii Trumpa Teheran nie jest jeszcze gotowy na odpowiednią umowę.
10: So we went down and we stopped them. They'll never have a nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz as an American territory right now. It's an American territory.
0: Pojechaliśmy tam, powstrzymaliśmy ich i nigdy nie pozwolimy im na posiadanie broni jądrowej. Bardzo chcą zawrzeć porozumienie. Nie wiemy nawet, czy my tego chcemy, bo moim zdaniem cieśnina Ormuz jest obecnie terytorium amerykańskim. Tak mówił Donald Trump. To, że może ogłosić cieśninę Ormuz częścią terytorium Stanów Zjednoczonych, gdy Iran zostanie pokonany, prezydent USA sugerował już przed tygodniem. A we wtorek opublikował w sieci grafikę przedstawiającą cieśninę Ormuz z podpisem Nowe Terytorium USA.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Mamo, chcę pić!
2: Dzień dobry!
1: Chcę pić!
2: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
3: Pewnie plusz?
1: Tak, chcę plusz!
2: Już kupuję! To najlepszy wybór?
3: Na 100%!
4: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
3: Plusz?
4: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
3: Na 100%!
4: Dziękuję!
3: Na zdrowie!
5: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
0: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
1: Dziękuję.
0: Po reklamie.
3: Dzień dobry bardzo, tu Radio Z, dochodzi godzina 6. Darek Klimczak w studiu Wiadomości.
4: Dzień dobry bardzo.
3: Słuchamy.
5: Szykowały obchody lokalnych dożynek, gdy wybuch gaz, 6 kobiet rannych. Ukraińcy biorą na cel kolejną firmę zajmującą się handlem w internecie, także bronią. Amerykanka lepsza od Igi Świątek, Polka odpadła w półfinale turnieju w Cincinnati.
3: 6.
5: 6 kobiet rannych po wybuchu butli z gazem w województwie łódzkim. Członkinie koła gospodyń wiejskich w wiosce Zakościele pod Opocznem przygotowywały się do lokalnych dożynek w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, gdy doszło do wybuchu. Przyczyną było najprawdopodobniej rozstrzelnienie butli, mówi Agnieszka Januszewska-Kałużna z policji w Opocznie.
6: W wyniku tego zdarzenia 6 kobiet doznało obrażeń ciała. Zostały one przewiezione do szpitali.
5: Wszystkie panie mają poparzenia pierwszego i drugiego stopnia. Już ponad 4 tony śniętych ryb odłowili z kanału gliwickiego wędkarze. Z każdym dniem rośnie bilans katastrofy ekologicznej wywołanej przez toksyczny zakwit złotej algi. Na szczęście ogranicza się to do dwóch sekcji kanału gliwickiego. Wody Polskie starają się chronić inne jego części, przygotowują też plan awaryjny na wypadek podniesienia poziomu wody po ulewach. Sprawą zajmuje się reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
7: Śluzowanie pozostaje wstrzymane, a zastawki są podniesione tak, żeby była rezerwa na przyjęcie większej ilości wody, mówi mi Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach.
8: Bo nie migruje nam ta woda zasobna w złotą algę po prostu w dół kanału i niesie je spustoszenia też w innych odcinkach drogi wodnej.
7: Lokalne koło wędkarzy z Gliwic za to jednak wzywa do reakcji i próby uratowania samego kanału. Służby jednak w oparciu o rekomendacje rządowe będą wpuszczać perhydrol, który unieszkodliwia złotą algę tylko jeśli ta przedostanie się dalej. Grażyna Wiatr, Radio Z.
5: Chodzi o rzekę Kłodnica, gdzie w poprzednich latach służby wpuszczały już tę substancję tak, żeby złota alga nie przedostała się do samej Odry. Co najmniej 10 osób zginęło w ukraińskich atakach na Rosję. Ukraińskie wojska po raz pierwszy zaatakowały magazyn należący do drugiego pod względem wielkości rosyjskiego giganta e-commerce firmy Ozon. Jej magazyn został ostrzelany w obwodzie samarskim. Oznacza to wzięcie na cel kolejnej firmy zajmującej się handlem internetowym. W ostatnich tygodniach Ukraińcy atakowali magazyny największej na rynku rosyjskim firmy e-commerce Wildberries. Kijów tłumaczy te ataki próbą namieszania w dostawach dla rosyjskiej armii. Wiele dni pracy i ponad 200 kilometrów włóczki. Tak powstała wyjątkowa instalacja w Pleceni w historię w Tarnowskich Górach. Z okazji 500-lecia miasta zabytkową ponad 30-metrową pergolę otulono kolorową dzianiną. Dziergali wszyscy: seniorzy, młodzież, podopieczni domów pomocy społecznej, osadzeni, a także mieszkańcy, którzy robili to w domach, pociągach czy nawet na wakacjach. Dla jednych była to nauka dziergania, dla innych powrót do zapomnianej umiejętności.
9: No ja dawno nie robiłam,
10: ale robimy.
9: Córki mogą być?
10: Nawijane, tak.
9: A córki?
11: Czy ja pamiętam, że w szkole robiliśmy na przykład, ale dość tak.
12: A ja z babcią,
9: to jest proste, kochanie, to jest takie normalnie.
5: Efekt dziergania już można oglądać w parku miejskim. Użyto włóczki w kolorach żółtym, czarnym i białym, czyli w kolorach historycznego herbu Tarnowskich Gór. Sezon wakacyjny to duże wyzwanie dla Mielna. Na co dzień na terenie gminy mieszka 4,5 tysiąca mieszkańców, jednak latem za sprawą turystów Mielno zamienia się w spore miasto. Zapewnienie wszystkim bezpieczeństwa jest trudnym zadaniem, mówi burmistrz Mielna Adam Czycz.
13: 80 ratowników, także to bezpieczeństwo na plaży też jest zapewnione. To jest ogromny nakład, jeżeli chodzi o finanse, jeżeli chodzi o ludzi, ale mamy sprawdzoną ekipę i nigdy nie mieliśmy żadnych złych zdarzeń na morzu. Także bardzo się z tego cieszę, że mamy taki jednak sygnał zwrotny, że Mielno jest i czyste, i zadbane, i bezpieczne.
5: Wczoraj w Mielnie zakończyliśmy naszą akcję przełajową Lato Radia Z nad morzem. Przez 6 tygodni rozdaliśmy wam ponad 60 tysięcy nagród. Iga Świątek niestety nie obroni tytułu w Cincinnati. Polka przegrała w półfinale z reprezentantką USA Jessicą Pegulą w 3 setach 5-7, 6-4 i 4-6. To spotkanie trwało prawie 3 godziny. W finale Pegula zagra ze swoją rodaczką Coco Gauff. Tragicznie zaczyna się niedziela na polskich drogach. Dwie osoby zginęły, trzy zostały ranne w zderzeniu na drodze między Tczewem a Gniewem na Pomorzu. Droga w miejscowości Narkowy może być jeszcze przez jakąś godzinę zablokowana. Jeśli wokół Was dzieje się coś ważnego dla innych, to pamiętajcie o telefonie do nas.
2: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
5: Kolejne wiadomości Radia Z o 7 poda Wam Ola Wojciechowska.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Z samego rana w niedzielę sytuacja wygląda tak, że tam, gdzie jest lepsza pogoda, to jest trochę zimniej. Na północy no prawie 20 stopni Celsjusza miejscami, ale tam i pada i wieje wiatr. Chłodno na południu, taka dyszka albo ciut mniej, ale wiatru mniej, słońca więcej będzie, no i deszczu nie będzie. A w centrum może popadać, ale nie musi. Wiatr wieje, ale też bez przesady. 5 po 6.

to poniedziałek. I tak śpiewa Melanie Fiona w Radiu Z o poniedziałku rano i łatwiej docenić niedzielę. To jest właśnie prawdziwy dzień dobry bardzo. Niedziela, 23 sierpnia, niedziela niehandlowa, ale też nie jest to zwykła, bo jednak wakacyjna niedziela. W niedzielę nawet pogoda się uspokoi. Mówię wam, to będzie dzień dobry bardzo. Michał Adamski, cześć, kłaniam się nisko i zapraszam na poranek z Radiem Z. Dzisiaj zajmiemy się zdrowiem i mam wsparcie z

0: Ładnie śpiewa Meghan Trainor, że przyłapała go na kłamstwie. Łobuziak. Dzień dobry bardzo, panie i panowie. Panie to wiedzą, bo aż 98% wskazuje jedno męskie hobby jako najbardziej atrakcyjne dla płci pięknej. I to nie jest, chłopaki, wędkowanie. Za chwilę powiem, co tak działa na kobiety. A po drodze gramy trzy fantastyczne piosenki o miłości, między innymi Loreen i Sarsa. A już za moment. Radio Z i
1: już. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
8: Pewnie plusz?
9: Tak, chcę plusz!
7: Już kupuję! To najlepszy wybór
8: na 100%.
10: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
8: Plusz?
10: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
8: Na 100%.
10: Dziękuję.
8: Na zdrowie.
6: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
1: dalej masz. Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

właśnie. Kto chce kawę? Ja. Ja. Shawn Mendes, Camila Cabello w Radiu Z. Uwaga! Najbardziej atrakcyjne męskie hobby w oczach kobiet to czytanie książek. Tak mówi 98,1% kobiety na 100 pytanych. Czytanie książek. Dalej m.in. nauka języków obcych czy gotowanie. Ale nie rezygnujmy, chłopaki, z wędkowania. Po prostu trzeba zacząć czytać o wędkowaniu i gotowaniu ryb. I najlepiej po angielsku. Będzie dobrze.

Trzona Zły. Taki tytuł piosenki w Radiu Z. Ale jak ktoś zły z rana, to po prostu kawy trzeba. Już. U mnie to się sprawdza. Dzień dobry bardzo, tutaj Radio Z. No kawy nie zrobię, ale muzykę mam numer jeden i przejrzałem już za was internety, już nie musicie tego robić. Agata Steczkowska, siostra Justyny Steczkowskiej, to z Pudelka, mówi, że ich tata mówił, że to ona jest najzdolniejsza ze wszystkich. Ja już tłumaczę, o co tu chodzi, bo też jestem tatą. Po prostu, jak mamy dzieci, to każde z tych dzieci kochamy najbardziej. I każdemu dziecku powiem to samo. Za 17 minut będzie godzina 7, tu niedziela, to jest dzień dobry bardzo. Bruno Mars za chwilę, a teraz, a będzie też Daddy Cool, a teraz Bonnie Tyler w Radiu Z.

0: Zablokowana droga numer 91 między Tczewem a Gniewem. Szczegóły za moment w wiadomościach o 7.
1: Międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Już od 28 do 30 sierpnia Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne zakończenie wakacji. Wspólnie wybierzemy przebój lata Radia Z i Polsatu. Magiczne zakończenie wakacji. Ostatni weekend sierpnia w Kielcach. Zaprasza Radio Z.
2: Reklama. W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
3: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
2: Bez cukru i glukozy.
3: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
2: A Ruszczyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
3: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
2: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
3: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
2: Dziękuję.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
4: A tamta to jest mega.
2: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
9: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
0: Dzień dobry bardzo w niedzielę. Tutaj Radio Z, dochodzi 7. Ola Wojciechowska w studiu Wiadomości. Witamy serdecznie.
10: Dzień dobry.
0: I słuchamy.
10: Zablokowana droga na Pomorzu. W wypadku 2 osoby zginęły, 5 jest rannych. Maroko chce odzyskać od Hiszpanii swoich nieletnich obywateli. Pływa i oczyszcza. Łódzkie stawy mają nową sprzątaczkę.
0: Siódma.
10: Tragiczny wypadek na Pomorzu. 2 osoby nie żyją, 5 zostało rannych. Nad ranem w Narkowach zderzyły się 2 samochody osobowe. Droga numer 91 między Tczewem a Gniewem jest zablokowana. Polityczna burza wokół ustawy Lex Szarlatan. Prezydent nie podpisał rządowego projektu i skierował go do Trybunału Konstytucyjnego. Przedstawił za to własne propozycje zmian w przepisach. Czym różnią się od projektu rządowego? O tym reporter Radia Z Jan Kielak.
11: Między innymi ograniczeniem roli rzecznika praw pacjenta. W rządowym projekcie rzecznik mógł szybko reagować na praktyki pseudomedyczne i nakładać na oszustów karę. Projekt prezydenta opiera się na innym założeniu, mówi jego doradca Alvin Gajadur.
12: Jeżeli będą nakładane kary przez urzędnika, tylko sąd.
11: Prezydent proponuje, żeby karać szarlatanów dopiero po fakcie, odpowiada posłanka KO Dorota Łoboda.
13: Kiedy ktoś umrze, bo zastosuje lewoskrętną witaminę C na leczenie nowotworu, to wtedy będziemy osobę, która oszukała tego chorego, karać.
11: Na ten moment nie wiadomo, kiedy Sejm zajmie się projektem prezydenta w tej sprawie. Jan Kielak, Radio Z.
10: Ministerstwo Zdrowia zapowiada dalsze prace nad przepisami, które pozwolą na ograniczanie praktyk pseudolekarzy i karanie szarlatanów. Maroko wezwało Hiszpanię do jak najszybszego przekazania nieletnich migrantów, którzy pod koniec lipca wdarli się do Ceuty. To około 3000 młodych osób, po których Maroko jest gotowe wysłać autobusy. Rabat chce również odzyskać ciała tych, którzy zginęli podczas próby forsowania granicy. 3 tygodnie temu do Ceuty przedostało się około 80 tysięcy migrantów. Około 70 tysięcy z nich wróciło później do Maroka. Tramwaje znów kursują między Katowicami. Katowicami a Bytomiem. Trasa była zamknięta przez ponad rok, bo remontu wymagała estakada w centrum Chorzowa. Była w tak złym stanie, że według ekspertyz groziła zawaleniem. Za cierpliwość mieszkańcom podziękował prezydent Chorzowa Szymon Michałek.
14: To ważny moment nie tylko dla mieszkańców Chorzowa, ale mieszkańców całej aglomeracji. Przywrócenie ruchu na tym odcinku poprawi dostępność transportu publicznego i ułatwi podróżowanie tysiącom mieszkańców aglomeracji śląskiej.
10: Po wznowieniu kursowania zmienił się także rozkład jazdy tramwajów. Nowe godziny odjazdów można sprawdzić na stronie ZTM i wywieszone są na przystankach. Zielone wyspy oczyszczą stawy w Łodzi. Obsadzone roślinami pływające konstrukcje działają jak sito i odławiają zanieczyszczenia. Tworzą także nowe miejsca dla zwierząt. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
15: Pływające wyspy biofiltracyjne unoszą się na powierzchni stawów. Ich korzenie pozostają zanurzone w wodzie, mówiła mi Małgorzata Antczak z łódzkiego magistratu.
16: Rośliny pobierają z wody związki azotu i fosforu, a ich korzenie są miejscem życia mikroorganizmów,
15: które rozkładają część zanieczyszczeń. Wyspy pomagają poprawić warunki w zbiorniku bez ingerowania w jego brzeg. Wyspy biofiltracyjne tworzą też nowe siedliska, korzystają z nich m.in. ptaki. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
10: Zielone pływające wyspy są już m.in. na stawie w parku przy ulicy Przędzalnianej. W niedzielę o poranku czas na wiadomości sportowe. Przygotował je Krzysztof Wilanowski.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Pierwszy mecz i pierwsze zwycięstwo. Nasze siatkarki od wygranej zaczęły Mistrzostwa Europy. Biało-czerwone w trzech setach pokonały Węgierki kolejno do 12, 24 i 20.
18: Na pewno wynik był taki, jaki chciałyśmy i myślę, że to było dla nas najważniejsze. 3-0. Cieszy fakt, że gdzieś tam w tych trudniejszych momentach mimo wszystko potrafiłyśmy postawić kropkę nad i, więc to jest dla nas najważniejsze.
17: Mówiła środkowa Magdalena Jurczyk. Kolejny mecz Polek jutro. Ich rywalkami będą Łotyszki. A teraz siatkówkę zamieniamy na piłkę nożną. Piotr Zieliński już zaczął strzelanie w nowym sezonie Serie A. Nasz pomocnik trafił do siatki w meczu otwierającym sezon włoskich rozgrywek. Jego Inter pewnie 4-1 pokonał Monce. Na inaugurację żółtą kartkę zobaczył Jakub Piotrowski. Jego Udinese 1-1 zremisowało z Como. A w Niemczech super puchar dla Bayernu. Piłkarze z Monachium 2-1 pokonali Borussię Dortmund na jej terenie. Tadej Pogacar został liderem kolarskiego wyścigu Vuelta Espania. Słoweniec wygrał pierwszy etap, który był jazdą indywidualną na czas na krótkiej, niespełna 10-kilometrowej trasie w Monako.
19: Uspokaja się pogoda, ale jak to w niedzielę, powoli. Na południu słońce, wiatr słabszy, w centrum będzie dmuchał umiarkowany, najmocniej na północy. Tam też najwięcej chmur, deszczu i możliwe też burze. Od jutra spokój ma być już w całej Polsce. 20 plus minus 3 i dziś i jutro. Proste i zdrowe, tak zwane najlepsze rozciąganie świata. Znacie to? O tym za chwilę. Jak być zdrowym w kilku krokach. Michał Adamski, dzień dobry bardzo. W niedzielę, 5 minut po 7, gram muzykę numer 1. To Europe.

0: Cher w Radiu Z na zegarze 15 minut po godzinie 7 rano. Przy niedzieli mogą Państwo, możemy wszyscy razem wspólnie podreperować sobie trochę zdrowie za pomocą najlepszego rozciągania świata. To jest oficjalna nazwa prostego ćwiczenia. Czytam, że całe ciało pracuje. Wykrok, rozciąganie bioder, tylne części nóg, rotacja kręgosłupa, mobilizacja barków. No a tak po ludzku?
1: Telemark dla każdego.
2: Dla zwykłego ludzia.
1: Dla zwykłego, z wyprostowaną ręką i tylną nogą.
0: Poprosiłem ludzi i zaraz wam to wszystko dokładnie po ludzku wytłumaczymy.

0: Samo zdrowie, ćwiczenie takie, że jak to było przed chwilą w Roxette, Joyride za nami, 7:25. No właśnie, World's Greatest Stretch, najlepsze rozciąganie świata po polsku. Rozciąga się całe ciało, człowiek jest zdrowy, przybierając specjalną pozycję ciała. W Radiu Z nie możemy tego pokazać oczywiście, ale po ludzku z ludźmi tłumaczymy, jak to wygląda.
1: Wygląda, jakby człowiek chciał zrobić szpagat, ale zrezygnował w połowie.
2: Jak wykrok połączony ze skrętem tułowia.
3: Coś między wykrokiem, deską, a próbą podniesienia czegoś spod kanapy.
0: O, tylko pamiętajcie, żeby było na zdrowie, proszę nie podjadać spod kanapy.
4: Radio Z i już.
5: Reklama.
6: Tomek!
7: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
2: Pewnie plusz?
3: Tak, chcę plusz!
1: Już kupuję! To najlepszy wybór?
2: Na 100%!
4: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
2: Plusz?
4: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
2: Na 100%!
4: Dziękuję!
2: Na zdrowie!
0: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i
5: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze

0: wywiadzie mówiła, że uwielbia całą niedzielę spędzić w piżamie i śniadanie bez końca. A we wrześniu rusza w trasę koncertową. Céline Dion w Radiu Z w Dzień Dobry Bardzo w niedzielę, 20 minut przed 8. Kończą się wakacje, wyjątkowe wakacje, różnorodne pogodowo. Za tydzień w Kielcach magiczne zakończenie wakacji. Za tydzień wszystko stanie się już jasne. Poznamy przebój lata Radia Z i Polsatu. Poza tym wystąpią Tate Tat, Doda, Kwiatkowski. Od nas wystąpią z Radia Z. Wysyłamy tam Norberta Bieńkowskiego i Kamila Baleje. No kurczę, też bądźcie.
1: Radio Z i już. Reklama.

0: Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
1: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różczyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
1: Dziękuję.
3: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
4: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
3: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy?
5: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolino Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
6: Teraz Media Expert karma dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolino Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przysmak w prezencie. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
7: Po reklamie.
8: Hello, I'm Olivia Dean and you're listening to Radio Z.

Pitbull, Christina Aguilera w Radiu Z. A co tam, panie w Ekstraklasie? Chwilę grozy o tym w wiadomościach. O 8:00 po drodze świeże, soczyste, słodkie mango. Sylwii Grzeszczak w Radiu Z.

0: Nie wszystko, co wydarzyło się w tym tygodniu, było poważne, ale wszystko może być zabawne. Największe wydarzenia, najmocniejsze wpadki i najdziwniejsze historie ostatnich dni. W wakacje wszystko smakuje lepiej, zwłaszcza komentarze Szymona Majewskiego.
1: Szymon Majewski, zapraszam.
0: Wakacyjna lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. W niedzielę od 10:00, tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
8: Gotowa na powrót do szkoły?
9: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
8: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
10: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. Media Expert.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
16: Zobacz na żywo Red Bull Drift Masters Grand Finale już 11 i 12 września na PGE Narodowym. Po raz pierwszy w historii spektakularny pojedynek dwóch bolidów Formuły 1 oraz niesamowita walka o tytuł najlepszego driftera na świecie z Polakami w rolach głównych. Bilety na wydarzenie na ebilet.pl, transmisja na platformie Red Bull TV.
17: Słuchaj, Marian.
18: No?
17: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
18: Aha.
17: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
18: Ta.
17: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
18: No i co, Barbara, i co?
17: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
18: Ta Mariolka to jest naprawdę...
19: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
20: Dzień dobry bardzo, jest niedziela, 23 sierpnia, dochodzi 8. Czas na wiadomości, które ma Ola Wojciechowska.
21: Tragiczna końcówka wakacji, śmiertelne wypadki w Krakowie i na Mazowszu. Niespokojnie w pogodzie, po ulewach i wichurach trwa usuwanie szkód. Ich sztuka poleci na Księżyc, wśród wybranych dwoje łodzian.
20: Ósma.
21: Końcówka wakacji, duży ruch i niebezpiecznie na drogach. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem w Krakowie. Rozpędzone auto wjechało na chodnik i zabiło kobietę i mężczyznę. Ich roczne dziecko walczy o życie w szpitalu. Tymczasem policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności innego śmiertelnego wypadku. 50-latek jadący hulajnogą mimo zamkniętych rogatek wjechał na przejazd kolejowy w miejscowości Sitne na Mazowszu. Potrącony przez pociąg zginął na miejscu. I to kolejny przykład, jak niebezpieczna może być jazda hulajnogą elektryczną i łamanie. złamanie zasad. Tylko do lipca było ponad 800 takich zdarzeń i to jest więcej niż w analogicznym czasie rok temu. Policja przypomina, że młodzi do 16 roku życia muszą jeździć w kaskach. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
2: Wciąż na hulajnogach jeździmy byle jak, pijani z dziećmi i z zakupami. Nadal wielu nastolatków jeździ bez kasku, a to one ratują życie, mówi mi Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
5: Na pewno chroni naszą głowę, bo jeżeli poruszamy się samochodem, to mamy tak zwane te cztery ściany, a rower czy hulajnoga elektryczna to tylko to, co my weźmiemy ze sobą, nas ochroni, czyli ten kask jest naprawdę bardzo ważny.
2: W kasku dla swojego bezpieczeństwa powinni jeździć także dorośli. Mateusz Kasiak, Radio Z.
21: Za brak kasku grozi 100 zł mandatu. Przez Polskę przeszła fala burz i silnego wiatru. Strażacy do wieczora wyjeżdżali prawie 8 tysięcy razy do połamanych drzew, zalanych ulicy i posesji. Najwięcej interwencji było na Mazowszu, niemal 3 tysiące. Trzeba było ewakuować 12 obozów harcerskich. Wojska Obrony Terytorialnej postawione są w stan podwyższonej gotowości, żeby wesprzeć strażaków w usuwaniu skutków wichur. Lawina politycznych komentarzy po dymisji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska. Barbara Mróz-Gorgoń podała się do dymisji i tłumaczy decyzję hejtem, który wylał się na nią po publikacji kontrowersyjnego dokumentu. Powstał za pomocą sztucznej inteligencji i zawierał wiele błędów. Dymisja była jedynym wyjściem z tej sytuacji, komentuje posłanka KO Dorota Łoboda.
22: Po tym kompromitującym raporcie tak naprawdę trudno sobie wyobrazić, żeby pani pełnomocniczka mogła jeszcze budować zaufanie wokół projektu Marka Polska.
21: Zdaniem opozycji dymisja nie kończy sprawy i Mróz-Gorgoń powinna odpowiedzieć za wyłudzenie publicznych pieniędzy, mówi poseł Piotr Uściński z Rozwoju Plus.
23: Jeżeli ktoś mówi, że przeprowadza te badania, a tych badań nie przeprowadza, tylko posługuje się wymyślonym przez AI tekstem, no to jest to po prostu oszustwo i wyłudzenie tych 200 tysięcy złotych.
21: Sprawą raportu Polaków Portret Własny zajęła się Prokuratura Regionalna w Warszawie. Od dziś każda para jednopłciowa, która zawarła małżeństwo za granicą, może je transkrybować w Polsce. Wchodzą w życie przepisy i nowe wzory dokumentów dla małżeństwa kobiety i mężczyzny, dwóch kobiet i dwóch mężczyzn. Niektóre samorządy już zapowiedziały, że będą odmawiać transkrypcji. Taką deklarację złożyły władze Zakopanego. Prace dwójki łodzian, światowej sławy architekta i malarki, polecą na Księżyc. Trafią do pozaziemskiego archiwum, które ma zachować dorobek ludzkości dla przyszłych pokoleń. Będą przechowywane razem z tysiącami dzieł innych artystów z całego świata. W kosmos polecą pracę łódzkiego architekta Daniela Libeskinda i malarki Darii Solar.
24: Projekt milionera Samuela Peralty, który jest również pisarzem i jest doktorem fizyki, postanowił uwiecznić swoje książki i wysłać je na Księżyc, ale stwierdził, że przy okazji wyśle sztukę.
25: Jaki obraz pani wysyła?
24: Obraz, który przedstawia dziecko, młodą dziewczynę z koniem. Przedstawia relację cudownej młodej dziewczyny z klaczą, taką, którą ona się opiekowała. Tam widać miłość, widać między nimi relacje.
21: Z malarką rozmawiał reporter Radia Z, Mateusz Szkudlarek. Prace artystów są zapisane w cyfrowej formie i zamknięte w specjalnych kapsułach. Będą częścią transportu misji księżycowych NASA. Teraz wracamy na Ziemię i tenis. Na początek wiadomości sportowych w Radio Z. Krzysztof Zielanowski.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
27: Iga Świątek nie obroni tytułu w Cincinnati. Nasza tenisistka po długim i bardzo zaciętym boju przegrała 1-2 z Jessicą Pegulą. Amerykanka wygrała pierwszego seta 7-5. W drugim to Polka była lepsza 6-4. W trzecim decydującym secie Iga wypuściła zwycięstwo w końcówce. Dała się przełamać w przedostatnim gemie i przegrała 4-6. Teraz przed igą wielkoszlemowy US Open, który zacznie się za tydzień. A w piłkarskiej ekstraklasie mecz w cieniu tragedii. Spotkanie Piasta z Gliwice z Legią Warszawa zostało przerwane, bo na trybunach trwała akcja ratunkowa. Jeden z kibiców był reanimowany. Po 40 minutach spotkanie wznowiono. Legia do 95 minuty prowadziła po golu Łukasza Zjawińskiego, ale właśnie wtedy gola dla Piasta strzelił, trafiając do własnej bramki, Rafał Augustyniak.
28: Mecz w cieniu tragedii, bo widzieliśmy, co się wydarzyło. Mam nadzieję, że tego człowieka się udało odratować i mecz taki specyficzny i przykra w ogóle sytuacja.
27: Mówił trener Legii Marek Papszun. Podziały punktów też w Kielcach i we Wrocławiu. Korona Motor Lublin 1-1, Śląsk 3-3 zremisował z grającym od 7 minuty w dziesiątkę Widzewem.
26: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Najwięcej deszczu spadnie dzisiaj na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim, także na Warmii i Mazurach. Popada też na Podlasiu, Mazowszu, Kujawach i w Lubuskiem. No ale tutaj to już tylko przelotnie. Na południu dzisiaj padać nie powinno. Tutaj trochę więcej słońca, słabszy wiatr, bo na północy dmuchać będzie jeszcze całkiem mocno. I możliwe burze na północy.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
3: Jest takie stare powiedzenie, gdzie diabeł nie może, kto nie może już z tym targaniem worów pustych butelek do sklepu? Słuchajcie, nie trzeba iść, kaucja wraca, ale diabeł tkwi w szczegółach. O czym za moment w Radiu Z. Wrócimy też do najlepszego ćwiczenia dla zdrowego ciała. Wytłumaczymy to jeszcze bardziej po ludzku. To jest Dzień Dobry Bardzo. To jest Radio Z.

anioły się pojawiają, Lionel Richie w Radiu Z. No i tak jak mówiłem, gdzie diabeł nie może, system kaucyjny przyjedzie do domu. Głośna sprawa, jeden ze sklepów internetowych rusza właśnie z usługą odbioru pustych butelek. Trzeba zrobić zakupy, zamówić do domu i przy odbiorze zakupów oddać butelki, wziąć kwit i git. Kaucja wraca, butelki odchodzą, no po prostu wilk syty, owca cała, jesz ciastko i masz ciastko. Ręka rękę myje, noga nogę wspiera. Radio Z i już. Żeby wszyscy byli zadowoleni. Taka jest muzyka numer jeden. Gramy na błysk. Dawid Podsiadło w Radiu Z.

0: Clarkson w Radiu Z śpiewa, że co cię nie zabije, to cię wzmocni. I ja tutaj właśnie w tej sprawie, kochani, no bo jest coś takiego jak najzdrowsze rozciąganie ciała. To jest propozycja podreperowania naszego zdrowia ciała przy niedzieli. Proste ćwiczenie, które wzmacnia wszystko, jedna specjalna pozycja ciała i człowiek jest zdrowszy. W Radiu Z od rana próbujemy, tak po ludzku tłumaczymy, no jak to wygląda.
1: Pozycja typu zgubiłam kluczyk, niech nikt się nie rusza.
2: Trochę jak start do biegu, tylko bardziej rozciągnięte.
0: Oto to, gotowi? No to start. A próbujemy, tak po ludzku tłumaczymy, no jak to wygląda.
1: Pozycja typu zgubiłam kluczyk, niech nikt się nie rusza.
2: Trochę jak start do biegu, tylko bardziej rozciągnięte.
0: Oto to, gotowi?

0: 899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Hej, musisz się tak na nie gapić.
2: No oderwać wzroku nie mogę.
1: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
2: Ale są takie atrakcyjne.
3: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
10: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
11: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
10: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
0: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo z Media Expert
12: taniej masz. Po reklamie.
13: Radio Z. Muzyka numer 1.

o technologii w Radiu Z. A teraz poproszę podkład specjalny, bo historia jest specjalna, miłosna. Policjant, to akurat w USA było, wykorzystywał bazę kamer wykrywających tablice rejestracyjne do śledzenia samochodu swojej żony. Mówił, że śledził dla bezpieczeństwa dzieci, ale 717 razy wpisał w systemie przestępstwa z udziałem pojazdu. Policjant zawieszony do czasu wyjaśnienia, pensja wstrzymana, ale nieważne, co ludzie powiedzą. Nieważne, jak to wygląda. Może policjant śledził, ale też nie wiemy. Może wszystko zaczęło się od mandaciku za przekroczenie piękności. A teraz ona szuka jego. Ray w Radiu Z.

0: młody, zdolny, przystojny, a na swoim koncie ma tytuł autora przeboju Lata Radia Z i Polsatu 2023. Oskar Cyms w Radiu Z. No, w tym roku dał szansę innym. Za tydzień magiczne zakończenie wakacji w Kielcach i w Radiu Z oczywiście wtedy dowiemy się, kto w tym roku. A za chwilę smaczne jedzenie, które jedzie. W wiadomościach o 9:00 powiemy, czym. Radio Z i
1: już. Reklama. Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na phoenixkultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Phoenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
6: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
5: To ty nie jedziesz pociągiem?
6: No nie.
5: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
6: Coś tam słyszałem.
5: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
6: Naprawdę?
5: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
6: Ale autem to chyba szybciej.
5: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
6: Przekonałaś mnie.
5: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
0: To jest Radio Z w niedzielę, dochodzi godzina 9:00, o tej porze wiadomości ma Ola Wojciechowska. Prosimy.
9: Wjechał na chodnik i zabił 2 osoby. Sprawca dziś odpowie przed prokuraturą. Strajk sparaliżował lotnisko w Oslo. Odwołano loty do Krakowa. Apetyczne zmiany w PKP Intercity. Wars szykuje rewolucję.
0: Dziewiąta.
9: Kobieta i mężczyzna nie żyją, ich roczne dziecko walczy o życie w szpitalu. Po wstrząsającym wypadku w Krakowie wczoraj wieczorem prokuratura i policja wyjaśniają, jak auto prowadzone przez 20-latka zjechało z jezdni i wbiło się na chodnik. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca był trzeźwy, ale pobrano mu krew, żeby sprawdzić, czy był pod wpływem narkotyków. Śledczy chcą go dziś przesłuchać. Razem z nim w aucie jechały 3 osoby, wszyscy co 20-kilkulatkowie. Już ponad 4 tony martwych ryb wyłowiono z kanału Gliwickiego. Życie w wodzie zabija tam toksyczna złota alga. Służby robią wszystko, by nie przedostała się dalej i ograniczają spływ wody w dół kanału, do zbiornika Dzierżnoduża czy dalej do Odry. Z tym tematem w wiadomościach Radia Z reporterka Grażyna Wiatr.
10: Zakwit ogranicza się do jednego miejsca w kanale Gliwickim. Jak mówi Melinda Hoffman z Wód Polskich, sytuacja ma być pod kontrolą.
11: Niemniej jednak, jak dobrze wiemy, złota alga jest gronem inwazyjnym, agresywnym, o mało przewidywalnym zachowaniu w środowisku.
10: Tam, gdzie jest zakwit, śluzowanie jest wstrzymane, a zastawki podniesione, tak żeby złota alga nie przedostała się w dół kanału i do zbiornika Dzierżnoduże, gdzie 2 lata temu doprowadziła do ogromnej katastrofy ekologicznej. Grażyna Wiatr, Radio Z.
9: Jeśli złota alga przedostanie się do rzeki Kłodnica, służby użyją perhydrolu. Tej substancji używano już wcześniej, gdy dochodziło do skażenia wody. Chaos na największym lotnisku w Norwegii. Port Oslo Gardermoen został dzisiaj rano zamknięty na 5 godzin z powodu strajku kontrolerów lotu. Odwołano ponad 70 samolotów, w tym rejsy do Krakowa. Pracownicy lotniska domagają się lepszych warunków pracy, w tym także podwyżek. Łazanki, golonka albo gzik z serem i chłodnik. Warsy szykuje gastronomiczną rewolucję w pociągach Intercity. W zależności od trasy w restauracyjnym wagonie będzie można zjeść regionalne dania. To logistyczne wyzwanie, mówi reporterowi Piotrowi Gawrońskiemu Michał Wrzosek, rzecznik Wars.
8: Pociąg, który na przykład właśnie jedzie do Szczecina, po powrocie tam, po zabiegowaniu, po sprzątaniu tego pociągu, zamienia się na przykład w pociąg jedący w inną część Polski.
0: Są jakieś konkretne już plany na dania, na konkretne trasy?
8: Polska kuchnia, ta regionalna, ma takie swoje charakterystyczne, tak, elementy. Wspomniał pan o daniach rybnych jadąc na Pomorze. Łazanki na przykład jadąc na południe.
9: Na trasie do Katowic będzie można na przykład zjeść typowo śląski żurek. Nowe menu ma się pojawić w wagonach Warsu w przyszłym roku. Tysiące spotkań, ponad 60 tysięcy nagród. Za nami 6 tygodni spotkań ze słuchaczami i wielki finał przebojowego lata Radia Z, który zabrzmiał w Mielnie. To miejsce nie musi kończyć sezonu razem z nami. Wręcz przeciwnie. Jesienią nad Bałtykiem też jest co robić, przekonuje burmistrz gminy Adam Czycz.
12: Jednak jest ten spokój większy, jest mniejszy ruch na ulicach, także jeżeli ktoś sobie ceni ciszę, spokój, chce mieć dużo miejsca na plaży, to jak najbardziej zapraszamy po sezonie, ale wrzesień bywa często ładniejszy niż lipiec i sierpień, także po co sobie marnować ładne dni, warto je spędzić nad morzem.
9: Plaża nad Bałtykiem bardzo mocno wczoraj przywiało. Jak będzie dzisiaj? Więcej szczegółów pogodowych już za moment. Od Michała.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Dzisiaj jest już lepiej niż było wczoraj, a będzie jeszcze lepiej. Pogoda powoli odpuszcza od południa kraju. Tam już dzisiaj słonecznie, wiatr lekki i bez deszczu, około 20 stopni w cieniu. W centrum Polski tak do 22, też słońce, ale wiatr podmucha i może przelotny deszcz popadać na północy Polski nad morzem. No jeszcze dzisiaj mocno wieje i do tego możliwe burze. 4 po 9. Michael Jackson w Radiu Z.

0: Sean Baker w Radiu Z, 13 minut po 9. A teraz dzień dobry bardzo. Zdrowie skumulowane do kilku ruchów. Oficjalna nazwa ćwiczenia World's Greatest Stretch. Podobno to naprawdę najlepsze rozciąganie świata. Zyskuje tutaj całe ciało. No nie możemy jakby... Wystarczy ułożyć się w jednej określonej pozycji. W radiu pokazać nie pokażemy, ale po ludzku wytłumaczymy.
1: Jedną ręką podpierasz się o ziemię, nogą z przodu, drugą z tyłu, a potem jeszcze się skręcasz.
2: Nie wiem, ale od spojrzenia na to już potrzebuję iść na L4.
0: O, i widzicie? Po L4 człowiek zawsze zdrowszy. Radio Z i już. To działa. Ja się

tak coś powiedzmy saksofonowy rytm, a tu jeszcze dołożyła mister do tego saksobit, Boże jedyny, Aleksandra Stan w Radiu Z, ale brzmi świetnie, saksofon o poranku. 23 minuty po 9, za chwilę, w dzień dobry bardzo, bardzo nietypowy napiwek, ale prosto z serducha.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
8: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
8: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

wszędzie. Black Eyed Peas, Justin Timberlake w Radiu Z, 24 minuty do 10. No i historia z Polski chwytająca za serca. Młodzi piłkarze z Akademii Lechii Zielona Góra zostawili w hotelu nietypowy napiwek. Puste butelki z karteczką "serdecznie dziękujemy". Plastikowe butelki po izotonikach napojach. Wzruszeni hotelarze pokazują zdjęcia w sieci, no sterta pustych butelek z liścikiem. No widać było młodym piłkarzom w hotelu dobrze. A dobro zawsze wraca. Radio Z i już. Zwraca butelki. 50 groszy każda. Cała drużyna piła, się nazbierało. Gramy Gibbs, Ego i For Money. To ostatni dzień lata. Spokojnie, to tylko tytuł piosenki. Tu Radio Z.

0: Dumont w Radiu Z. W Gdańsku rusza lokalny bohater, dostępny dla każdego. O co chodzi? Jak z bohaterem się porozumieć? O tym w wiadomościach Radia Z o 10:00, ale po drodze jeszcze pani Lady Gaga. No i piosenka z filmu Shrek. Radio Z
1: i już. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Nie wszystko, co wydarzyło się w tym tygodniu, było poważne, ale wszystko może być zabawne. Największe wydarzenia, najmocniejsze wpadki i najdziwniejsze historie ostatnich dni. W wakacje wszystko smakuje lepiej, zwłaszcza komentarze Szymona Majewskiego.
1: Szymon Majewski, zapraszam.
0: Wakacyjna lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. W niedzielę od 10:00, tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
12: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak mi się marzy gravel.
11: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
13: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
9: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Po reklamie.
15: Słuchacie Radia Z, jest niedziela i dochodzi godzina 10:00. Wiadomości ma Ola Wojciechowska.
16: Dziś przesłuchanie kierowcy, który śmiertelnie potrącił rodzinę w Krakowie. Pomyłka w trakcie testów, syreny zawyły w Zamościu. Niemcy pod okupacją Modliszek. Liczba zgłoszeń jest rekordowa.
15: Dziesiąta.
16: Prokuratura przesłucha dziś kierowcę, który spowodował śmiertelny wypadek w Krakowie. 26-latek wjechał autem na chodnik i potrącił rodzinę spacerującą z dzieckiem. Kobieta i mężczyzna nie przeżyli, niemowlę walczy o życie w szpitalu. Informacje w tej sprawie zbiera Adam Kaźmierczak. Adamie, co udało ci się ustalić?
17: 26-latek po tym, jak zostanie przesłuchany przez prokuratora, może usłyszeć zarzut spowodowania nieumyślnego wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, a za to przestępstwo grozi kara do 8 lat więzienia. Do wypadku doszło wczoraj wieczorem na ulicy Solnej. Samochód z niewyjaśnionych przyczyn wjechał na chodnik i uderzył w spacerującą rodzinę, mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
18: Mężczyzna, który kierował samochodem, podróżował z trzema pasażerami. Zostali oni przesłuchani. Sam kierowca, 26-latek z województwa mazowieckiego, został poddany wczoraj badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Był trzeźwy.
17: Trwa ustalanie dokładnych okoliczności zdarzenia. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
16: Policja nie wyklucza, że kierowca mógł driftować samochodem na ulicy, zanim doszło do wypadku. Syreny alarmowe w Zamościu zawyły przez pomyłkę w trakcie ćwiczeń. Dziś o 7 rano przez kilka minut słychać było sygnał odwołujący alarm, choć planowany był test cichy. Nie ma żadnego powodu do niepokoju, za zaistniałą sytuację wszystkich mieszkańców przepraszamy, przekazał rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz. Testy systemu alarmowego odbywają się dzisiaj także w powiecie parczewskim na Lubelszczyźnie. Głośne sygnały syren będzie można usłyszeć do 11:00. Pełna rekonstrukcja albo przeniesienie do innego skansenu. Po pożarze historycznego kościoła w Sanoku samorząd województwa obiecał pieniądze na jego odbudowę. W grę wchodzi także relokacja zabytku, mówi wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch.
7: Poszukiwanie podobnego kościoła, który można by było pozyskać na terenie naszego województwa lub sąsiednich województw. Kościół był tradycyjnym kościołem z terenów pogórskich.
19: Kierujemy się w stronę wykonania pełnej rekonstrukcji tego obiektu. Muzeum posiada pełną dokumentację kościoła z Bączala. Poza tym mamy ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o rekonstrukcję, to między innymi rynek galicyjski.
16: Dodaje dyrektor muzeum Marcin Krowiak. Przyczynę pożaru cały czas bada prokuratura. Ma działać szybko i skrócić czas udzielania pomocy. W Gdańsku trwają testy aplikacji Lokalny Bohater, która będzie łączyć osoby w potrzebie z wolontariuszami, którzy mogą pomóc. Twórcy apki rozważają także symboliczne, ale nieliczone w złotówkach benefity dla przysługi.
20: Wiemy, że są takie lokalne po prostu miejsca, które mogłyby sponsorować na przykład nagrody.
21: Czyli wolontariat, ale z taką delikatną zachętą.
20: Tak, z motywacją. Też to jest skierowane troszkę do tych młodszych osób. Znane mechanizmy gamifikacji po prostu zachęcają i jest to po prostu znany schemat.
22: Pomocy można już udzielać już od 15 roku życia za zgodą rodzica, a jak ktokolwiek z nas będzie takiej pomocy potrzebował, chociażby wyjścia z psem, nie wiem, złamałbym nogę, to mogę takie ogłoszenie wystawić. Nie jest ona ograniczona tylko dla seniorów.
16: Z Kasią Kasperek i Markiem Lewańczykiem ze Stowarzyszenia Inżynieria Dobrych Serc rozmawiał reporter Radia Z Maciej Bąk. W Niemczech inwazja modliszek. Masowe pojawienie się tych owadów to efekt rekordowo upalnego lata. Niemieccy naukowcy podają, że od lipca do połowy sierpnia otrzymali tyle zgłoszeń o napotkaniu modliszek, ile zwykle przez cały rok. I apelują o raportowanie każdego przypadku do specjalnej bazy. Chcą sprawdzić, czy ciepłolubne owady opanowują zbyt chłodną do tej pory północ Niemiec. Modliszka nie jest groźna dla ludzi. Nie jest jadowita i nie gryzie.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
15: Ewelina Pacynaczek, dzień dobry. A wiesz, jak jest modliszka po niemiecku?
23: Modliszken? Ja?
15: Ja też nie wiem, szybko chciałem sprawdzić, ale jednak potrzebuję na to ze 2 dni, żeby to powtórzyć.
23: Das ist optimal.
15: A jak pogoda na zewnątrz?
23: Jest bardzo przyjemnie, ale gdyby gdziekolwiek niebo nie dawało wam szans, za moment wakacyjna lista wydarzeń tygodnia. Szymon Majewski, wszystko będzie dobrze.
0: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
13: Radio Z i już. Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciw

0: To Vicky Gabor i Superhero, a my zaczynamy naszą listę.
1: Witamy, dzień dobry, wakacyjna lista wydarzeń tygodnia.
2: Zazdrość mnie skręca, czy też Norbert cię skręca?
1: No skręca mnie, no co mam ci powiedzieć?
2: No tak, Marcin Prokop ma dziewczynę. Ale kurczę, jaką ma dziewczynę?
1: Nie byle
2: jest
1: jaką.
2: To, uwaga, cytat, jedna z najbardziej wpływowych kobiet w polskich mediach. No i kurczę, myślę, kto to? No bo my musimy wiedzieć, bo my chcemy być, jesteśmy tak dobrzy, że chcemy być w telewizji.
1: Zasługujemy na to jak mało kto.
2: No, my Krejzole, dokładnie, więc no, ruszyła giełda nazwisk. Aha. Jedni mówią, że Nina Terentjew.
1: Okej.
2: Okay. Mówią, że Danuta Cholecka. Może Magda Gessler, aha, wiesz o co chodzi. No i przede wszystkim my musimy wiedzieć, do kogo mamy wysłać kwiaty.
1: Albo jakieś czekoladki, co?
2: Czekoladki.
1: Z listem.
2: Znamy się, to my, najdowcipniejsi i tak dalej. No. Dlaczego, kurczę, ja nie jestem mężem najbardziej wpływowej kobiety w mediach? Może dlatego, że jestem mężem najbardziej wpływowej kobiety w polskich domach.
1: To moja jest na drugim miejscu w takim razie.
2: Dobrze, nie na razie na drugim, potem się zamienimy. Ale
1: dobra.
2: Czy właśnie, wiesz, nie żonami, tylko miejscami. Okej, okay, dobra. Patrz, ale zobacz, jak ma ten chłop. To teraz tu zobacz, on wszystko poprowadzi w tym TVN-ie. Wszystko poprowadzi w TVN-ie. Poprowadzi, słuchaj, tak. Nie wiem, Kuba Wojewódzki. Program taki jest.
1: Jego poprowadzi. Poprowadzi.
2: No, poprowadzi. Mhm. Teraz on będzie miał tam największy talent. Ale wyobraź sobie, swoje bracie, taką, wiecie, taką najbardziej wpływową parą w polskich mediach. Czyli na przykład jak najbardziej wpływowy facet w polskich mediach. Nie wiem, no, je śniadanie z najbardziej wpływową kobietą, prawda? To jedzą parówki najbardziej wpływowe w polskich mediach.
1: Tak.
2: Jak się całują, to jest to, kurczę, tak wpływowy pocałunek, jakby Warner całował się z Paramountem.
1: A dalej jak pójdą?
2: A jak właśnie pójdą dalej, no, bo zaczęli od pocałunku, no to jest to, stary bracie, 365 dni na Netflixie. No nie ma bata, znaczy jest. Ale wiesz co, tak serio, kochamy Marcina, uwielbiamy jego poczucie humoru, jest to cudowne, cudowny przypadek dwóch przefajnych i dowcipnych metrów w polskich mediach. I to, że prowadził Moje Mamy Cię, tego nie zmieni. Nawet to tego nie zmieni, że z jego związku z TVN-em urodził się Szymon Hołownia, czyli najmniej wpływowy mężczyzna w polskiej polityce.
1: Au.
2: Pozdrawiamy serdecznie Marcina.
1: Tak.
2: Pośmialiśmy się, a teraz serio, podobno jest taka tajemnica, że nawet sam Prokop nie wie, kto to jest ta babka. Dowie się w ostatniej chwili.
0: Za chwilę wracamy.

0: Alexis Jordan i Happiness, a za chwilę wracamy do wakacyjnej listy wydarzeń tygodnia.
1: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Euro rabat masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przy.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmajer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
8: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
10: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
9: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
11: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
12: Bo z Media Expert dalej masz.
13: Boli, swędzi,
14: piecze, a do tego nawraca.
15: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
17: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
18: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
20: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
1: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Who's Never Going Home w Radiu Z. Pora na kolejne podsumowania.
1: Tutaj Radio Z i wakacyjna lista wydarzeń tygodnia Szymana Majewskiego.
2: Tak, miejsce piąte, beczka się rozkręca, niezła akcja na antenie TV Republika.
1: Ty to jesteś, że oglądasz.
2: No stary, ja sobie wszystko muszę to oglądać. Ja to wszystko oglądam w czasie równoległym. W roli głównej najbardziej wpływowa kobieta polskich mediów na prawo od rozumu, pani, czyli Danuta Cholecka.
1: Oczywiście.
2: Jak mówię, sugerujemy, że może jest z nią Prokop. Robiła wywiad z Szarkiem. W czasie tego wywiadu poruszono temat wpadki prezydenta, który podczas uroczystości święta 15 sierpnia powiedział, że dzięki patriotycznemu wychowaniu Polska miała m.in. obrońców Monte Cassino. Jak na historyka, dziwna wpadka, bo wiemy, kto bronił, a kto atakował.
1: Tak.
2: W programie Choleckiej puszczono w tym czasie fragment, jak Cezary Tomczyk broni prezydenta, mówiąc o tym, że chciałby stanąć w obronie prezydenta, że to jest po prostu pomyłka w sprawie Monte Cassino, ale jednocześnie przypomniał, jak prezydent za podobną rzecz atakował Barbarę Nowacką. I teraz uważaj, w tym momencie pojawił się napis na pasku TV Republika.
1: Ja tego słuchacze nie widzą, ale ja słucham tego otwartą buzią.
2: Dokładnie, uwaga. Cytat. Tomczyk, niczym chihuahua, znów atakuje prezydenta RP.
1: Poważnie?
2: Tam siedzi, serio. Sej. Danuta, uwaga, jak krytykowaliśmy za zaćmienie i interpretację zaćmienia, tym razem miała refleks, niezaćmiona, jak wpływowa kobieta polskich mediów, kazała zdjąć ten pasek, powiedziała, że nie podoba jej się ten pasek, proszę to zdjąć, ten pasek atakuje gościa za bardzo.
1: Młodzież by oceniła, powiedziałaby, że to klasa, że zachowała się klasa.
2: Bo ktoś by pomyślał, że może Cholecka chciała wymiany psa. Że może na harcika.
1: Że ten czułała taki za mało jest.
2: Nie, ona w głębi serca naprawdę poczuła, że to jest przeginka, ale kto w ogóle siedzi tam i jest paskowym TV Republika? Chciałbym gościa poznać.
1: Musi być mega kreatywny.
2: Ja mam wrażenie, że to jest jakiś gość, ten paskowy Republiki, który jest raczej belkowy, na przykład trudnych spraw albo postówek z wakacji.
1: Mięsny jesz, mięsny jesz.
2: No, na przykład, naprawdę. Czy on naprawdę sądzi, że widzowie TV Republika wiedzą, co to w ogóle jest chihuahua? Co to za rasa?
1: Na pewno nie wiedzą.
2: Kurde, w życiu.
1: To nie jest w ogóle pies chihuahua. Prawdziwy pies to jest co?
2: Prawdziwy pies widzów Republiki to jest Doberman.
1: Tak.
2: Pitbull.
1: O.
2: Albo owczarek.
1: Ale nie niemiecki.
2: Nie niemiecki.
1: O nie.
2: Osobnym tematem oczywiście jest, na czyim pasku chodzi paskowy Republiki, ale to już kiedy indziej.
3: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Tutaj Radio Z i rekordowo słuchany program, czyli wakacyjna lista.
1: Lista przebojów, tygodnia. Tak. Słuchajcie, afera roku, protest roku. Afera Martyniuk, budka suflera, Jacek Kawalec.
0: Tłumaczymy,
1: więc tak, po kolei. Jacek Kawalec sparodiował Zenka Martyniuka. Mm. Robi to zresztą od lat. W piosence sparafrazował słowa Zenka, zaczynając od tego, że Zenek śpiewa przy wyłączonym mikrofonie, że artysta disco polo włącza go tylko, żeby krzyknąć: ręce w górę!
2: Mocniej! Mocniej!
1: Dokładnie. I tutaj Kawalec zaśpiewał tak: odkąd napisałem ciebie,
2: to nie mam czasu zjeść,
1: czemu chcą cię słuchać, nie wiem. I tam dalej, a następnie:
2: co poradzić mogę na to, że w każdej wiosce chcą cię mieć i chcą mi płacić, by z playbacku puszczał nuty twe.
1: Ja przez ciebie piosenkę
2: oszalałem,
1: gwiazdy nie biorą za występ,
2: ile ja
1: głosem żaby pokrzyczę na scenie dwie sylaby. Co dzisiaj się zaczęło? Tak, mocnie. Tomasz Żeliszewski z budki suflera przeprosił za Kawalca, na co Kawalec ogłosił, że to cenzura rodem z PRL, i odchodzi z budki.
0: Ciach.
1: Na to Zenek napisał, że pan Kawalec jest po prostu chamski i bezczelny. Rocznie pewnie gra tyle koncertów, ile ja przez weekend. I tutaj Zenek dalej mówi, że pamiętam, jak kiedyś był konferansjerem. To był dla mnie miły, zamieniłem z nim parę słów i miło rozmawialiśmy. Zawsze śpiewam na żywo, wracam do domu ochrypnięty. I tutaj Zenek zaklął ku i ty z nerwicą można dostać za takie zarzuty.
0: Niemożliwe, żeby Zenek tak powiedział.
1: To mu Skoli musiał napisać.
0: Albo Miller
1: z Boysów. I Zenek czeka na prawnika, który jest na wakacjach, złoży pozew. Na to Jacek powiedział, że Zenek Martyniuk śpiewał z playbacku przez wiele lat, dostał za to pieniądze i że jak będzie proces, to będzie się bronił. Kurczę, Martyniuk ma tak kozi głos moim zdaniem, że mikrofony same się otwierają. Już widzę rozprawę przy drzwiach zamkniętych, mikrofonach zamkniętych. Ale słuchaj, to nie powinno być tak, że jak Kawalec odszedł z budki, to idzie do akcentu.
0: Automatycznie.
1: Bo świetnie robi Zenka. Z kolei Zenek za karę idzie do budki suflera. I nagle znowu w życiu mi nie wyszło.
2: Tak ten świat złożony jest,
1: bo do tanga trzeba dwojga,
2: nie, bo do tanga trzeba trojga, talent, playback, głupi tekst.
1: Kurczę, jak widać, czasem milczenie jest złotem, nawet milczenie z playbacku.
3: Radio Z i już. Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać, euro rabaty masz.
5: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
5: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Zobacz na żywo Red Bull Drift Masters Grand Finale. Już 11 i 12 września na PGE Narodowym. Po raz pierwszy w historii spektakularny pojedynek dwóch bolidów Formuły 1 oraz niesamowita walka o tytuł najlepszego driftera na świecie z Polakami w rolach głównych. Bilety na wydarzenie na ebilet.pl. Transmisja na platformie Red Bull TV.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: W Media Expert wyprzedaj.

0: Alex Warren, Passenger w Radiu Z. Za chwilę 11 wiadomości, a teraz zaproszenie.
1: Międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Już od 28 do 30 sierpnia Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji. Wspólnie wybierzemy przebój lata Radia Z i Polsatu. Magiczne Zakończenie Wakacji. Ostatni weekend sierpnia w Kielcach. Zaprasza Radio Z.
2: Reklama.
3: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
11: No.
7: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
13: Chcę rzucić palenie.
14: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
17: Desmoxan. I już nie palisz.
18: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
19: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
20: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
19: Pamiętałem o wszystkim.
20: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
19: Dokładnie, kochanie.
20: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
19: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
20: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
21: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
2: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, prawie 11, a to oznacza, że pora na wiadomości, na które zaprasza Ola Wojciechowska.
1: Tragiczny wypadek w Krakowie. Kierowca, który zabił dwie osoby, mógł jechać za szybko. Niszczycielska wichura na Litwie i Łotwie. Setki tysięcy domów bez prądu. Ceny paliw mogą wzrosnąć po weekendzie. Eksperci ostrzegają.
0: Jedenasta.
1: Miał jechać za szybko i zabił dwie osoby. 26-latek, który wczoraj wieczorem w Krakowie prowadził Volkswagena, w wyniku nadmiernej prędkości miał stracić panowanie nad autem, wypaść z drogi i uderzyć w idącą chodnikiem rodzinę. 32-letnia kobieta i jej mąż zmarli w szpitalu. Ich niespełnoroczne dziecko jest w ciężkim stanie i walczy o życie. Trwa analiza zebranych dowodów, mówi w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
3: Czy to była nadmierna prędkość, w wyniku której ten kierowca mógł stracić panowanie nad pojazdem i uderzyć. Wszystko będzie wnikliwie sprawdzane.
22: Ponoć kierowca miał driftować. Państwo to potwierdzacie?
3: W takich zdarzeniach każda hipoteza jest dokładnie analizowana, sprawdzana. Na tym etapie brane są wszystkie okoliczności pod uwagę.
1: 26-latek dziś ma być przesłuchany w prokuraturze. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Pobrano mu krew do badań, żeby sprawdzić, czy mógł być pod wpływem narkotyków. Ziemia zatrzęsła się dziś rano w Zagłębiu Miedziowym. Na terenie kopalni Rudna w Polkowicach doszło do samoistnego wstrząsu o sile górniczej siódemki w 10-stopniowej skali. W tym momencie w rejonie nie było załogi, przekazują władze KGHM. Dwie ofiary śmiertelne i setki tysięcy domów bez prądu to skutki burz nad Litwą i Łotwą. Ponad 500 000 gospodarstw jest bez prądu. Do wielu miejsc nie można dojechać. Na drogach co kilka metrów leżą powalone przez wiatr drzewa. To najbardziej niszczycielska wichura od 20 lat, oceniają łotewscy synoptycy. I ten sam niszczycielski żywioł kilka godzin wcześniej przechodził przez Polskę. Nawałnica zalewała posesje i drogi. Wiatr ułamał drzewa i uszkadzał budynki. Bez prądu jest część Podlasia i północnego Mazowsza. Naprawianie szkód jeszcze trochę potrwa, a tymczasem na mapach południa Europy widać już kolejny niż genueński i niewykluczone, że ten też do nas dotrze. O szczegółach reporter Radia Z Jan Kielak.
23: To ze względu na rekordowo wysoką temperaturę Morza Śródziemnego. Cyklon zasysa wielkie ilości pary wodnej. Gdy zderzy się z masą chłodnego powietrza, wywołuje ulewne deszcze, a to może prowadzić do zalań, podtopień czy w skrajnych przypadkach powodzi, mówi Piotr Szuster z IMGW.
24: Moglibyśmy mieć teoretycznie do czynienia z podobną sytuacją w warunkach, kiedy on by utrzymywał się przez dłuższy czas nad naszym krajem.
23: Jak dodaje, prognozy szybko się zmieniają i na ten moment kolejnego niebezpiecznego zjawiska nad Polską nie możemy ani potwierdzić, ani wykluczyć. Jan Kielak, Radio Z.
1: Najbliższe dni przyniosą więcej słońca, w drugiej połowie tygodnia zrobi się nawet upalnie. Urzędy stanu cywilnego w całej Polsce od dzisiaj transkrybują małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą. W życie weszło, wydane 3 miesiące temu, rozporządzenie ministra cyfryzacji. W urzędach są nowe wzory dokumentów z rubrykami dla par kobieta-mężczyzna, kobieta-kobieta i mężczyzna-mężczyzna. Nie wszyscy urzędnicy chcą jednak stosować nowe zasady. Burmistrz Zakopanego zapowiedział, że USC w jego mieście odmówi transkrypcji, bo nowe przepisy nie zmieniają konstytucji. Przed skokiem cen na stacjach paliw ostrzegają analitycy. Drożej może być już po weekendzie i to mimo rządowego parasola, czyli programu ceny paliw niżej. Wszystko zależy od sytuacji na rynkach światowych. Ze szczegółami reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
25: W tym tygodniu ceny diesla i tak poszły w górę o ponad 20 groszy, a benzyny o kilkanaście. Patrząc na to, co dzieje się na rynku hurtowym i giełdzie, trzeba liczyć się z kolejnymi podwyżkami na początku nowego tygodnia.
26: Ropa naftowa systematycznie drożeje i w skali tygodnia podrożała już o 5%.
25: Jak mówi Magdalena Robak z petrol.pl, ceny na stacjach pójdą w górę o co najmniej 5-6 groszy za litr i na razie nie ma szans na obniżki. Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: Rządowy program CPN będzie obowiązywać do końca sierpnia.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Dzisiaj trochę deszczowo, szczególnie na północy, północnym wschodzie i zachodzie. Na wybrzeżu także lokalne burze. A co na termometrach? Maksymalna temperatura dzisiaj to 22 stopnie, tyle w Małopolsce, w centrum 20, 17 na Suwalszczyźnie. Więcej nie będzie.
27: Radio Z i już.
0: Mamy 5 minut po 11:00, to niedzielne przedpołudnie jeszcze. Witamy w Radiu Z. Za chwilę dołączy Szymon Majewski, Norbert Winkowski. Wracamy do wakacyjnej listy wydarzeń tygodnia. Nie odchodźcie za daleko. A teraz roztańczona Whitney Houston.

0: tutaj kolejna godzina wakacyjnej listy wydarzeń tygodnia. Szymon Majewski podsumowuje i co, wskakujemy na podium.
1: Tak, miejsce trzecie. Jak tylko zaczęliśmy myśleć, że Morawiecki to taki peace light, prawda? A Boże, w ogóle to jest taki, że nawet jest trochę takie PO strong.
0: No tak trochę to się kojarzy.
1: Tak, że tak nam trochę zaczął tuskować.
0: Co się stało?
1: We wtorek na konferencji prasowej Rozwoju Plus przedstawił nowe pomysły dotyczące właśnie tego swojego rozwoju, w tym najbardziej odlotowy, w którym postuluje, uwaga, powstanie służby deportacyjnej.
0: Czego?
1: Choć przyznał, że w Polsce, jak widać, można jeszcze bezpiecznie się czuć, ale musimy zacząć działać już. Czyli musi jednak już się czuć trochę niebezpiecznie, bo już chce szyć mundury dla jakichś służb.
0: Ale jak?
1: Jakie to jest służby? Ludzie, którzy będą ubrani w odpowiednie mundury, służba, która będzie odpowiednio oznakowana, służba, która będzie bardzo wyraźnym oznakiem dodatkowego zabezpieczenia spokoju na polskich ulicach. Czyli takie polskie ICE, prawda, na wzór znanego z przekraczania granic w USA wymysłu Trumpa. Powiedział Morawiecki, że w Polsce można jeszcze bezpiecznie żyć, to właśnie chyba miał moim zdaniem na myśli, że przestanie, gdy wprowadzi swój pomysł, bo już widzę w tych mundurach kolegów Brauna.
0: Z gaśnicą.
1: Dokładnie. Sądzę, że już mają uszyty nawet niektórzy te mundury w szapkach, tylko czekają na takie pomysły. Czyli śmiało można powiedzieć, że jakoś w wakacje nagle Morawiecki nam trampieje.
0: Trochę tak.
1: Trampiał nam. Może jak trampieje, to wzorem Trumpa położy się spać, wyśpi się i następnego dnia na przykład przejdzie mu pomysł napaści na Iran. Tylko napadnie Islamię.
0: No on tak ma.
1: Więc ja mam pomysł w ogóle może taki na marginesie tego wszystkiego, żeby powołać służby, ale uwaga, służbę nie deportacyjną, tylko służbę teleportacyjną, która będzie się zajmować teleportowaniem polityków, którzy to wymyślają, do innych galaktyk. Mogę być dowódcą. Słuchaj, założę partię. Teleportacja obywatelska 2050. Wszyscy odklejeni.

cudowny Krzysztof Krawczyk, słowa Maciej Maleńczuk, muzyka Robert Gawliński. No a wykonanie mistrzowskie. Za chwilę wracamy do naszej listy przebojów, ale wcześniej zaśpiewa Taylor Swift.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
5: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
9: Media Expert.

0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
4: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
5: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do zakazanego miasta. No, sporo tych rzeczy.
4: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
6: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
7: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
8: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
9: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
10: Bo w Media Expert dalej masz.
11: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Topic Becky G, a my wracamy do naszych wspaniałych Norberta Bieńkowskiego i Szymona Majewskiego.
1: Rozpędzamy się, już miejsce drugie.
2: Szef InPostu wywołał wojnę z Metą. Zaczęło się w zeszłym tygodniu, jeszcze w poprzednim tygodniu, jak szef InPostu zobaczył na Facebooku fejkowe zdjęcie siebie w kajdankach, jakoby w momencie aresztowania. No. Wrzoska potem napisał na X-ie: tak działa koncern Meta w Polsce, nieustająco tolerując fake newsy na mój i wiele innych publicznych osób temat, może innym to nie przeszkadza, ale jeśli moje małoletnie dzieciaki wysyłają mi te screeny pytając, o co chodzi, tato, to jest straszne. Na koniec podał nazwisko Polaków z kierownictwa Mety w Polsce.
1: Okay.
2: Na publikację Brzoski zareagował wicepremier i minister cyfryzacji Gawkowski w swoim poście zamieszczonym na portalu X. Wskazał, że właściciel Facebooka musi zrozumieć, że nie jest ponad prawem. I tu ząk, bo właśnie w polskim zarządzie Mety zasiada gość wskazany przez Brzoskę, jaki pan Jakub Turowski, który jest właśnie w radzie do spraw cyfryzacji u Gawkowskiego. Więc teraz zamiast pisać, nie wiem, Gawkowski na X-ie, powinien, nie wiem, no, na Facebooku napisać do niego, albo na priv, wiesz, na Instagramie.
1: W DM-ach.
2: No właśnie. Bo jak napisał na X-ie, to ten nie odebrał, bo to jest maska, prawda? Tu jesteśmy murem za Brzoską, bo to naprawdę może dotknąć każdego. Jesteśmy murem za murem paczkomatów, które obudowują Polskę. Wiesz co, bałbym się, kurde, w gniewu Brzoski.
1: Przecież jego zemsta może być straszna.
2: Stary, może ich wszystkich zapakować,
1: tak,
2: wysłać i co najgorsze nie odebrać, a co jeszcze gorsze, może poprosić swoją żonę o menem męsak, żeby im przepowiedziała wiatry i burze.
1: I usadzi w tych paczkomatach nasłonecznionych.
2: Tak, no właśnie, takich malutkich, najmniej wygodnych. Odebrałem ostatnio krem mojej żony i on się gotował jak rosół.

0: Down w Radio Z. Za chwilę Black i Wonderful Life, a potem wracamy do podsumowań Szymona Majewskiego.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
3: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
2: To ty nie jedziesz pociągiem?
3: No nie.
2: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
3: Coś tam słyszałem.
2: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
3: Naprawdę?
2: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
3: Ale autem to chyba szybciej.
2: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
3: Przekonałaś mnie.
2: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo. Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Tak, gramy wam w Radiu Z, a to jest wakacyjna lista wydarzeń tygodnia i jedynka.
1: Premier Donald Tusk po aferach ze Szpitalem Południowym i innymi historiami z rozdawaniem też kasy dla pseudopowodzian natychmiast zainteresował się podatkami.
0: Wyciąga rękę do nas,
1: zmiany w podatkach. Okay. Rząd chce ulżyć rosnącej klasie średniej, bo ona rośnie jak grzyby po deszczu i to jest prawda. Chodzi o podniesienie progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy oraz wprowadzenie nowej stawki podatkowej wynoszącej 24%. Ja muszę to brać do domu i potem przez tydzień jeszcze czytać, żeby zrozumieć.
0: Tak,
1: moja teoria jest tak, pan Tusk podwyższa podatki dla najbogatszych w tym samym czasie, czyli ci, co zarabiają powyżej miliona i muszą płacić tak zwane solidarnościowe. Teraz było 4%, teraz to solidarnościowe będzie 5%. Tym podwyższa, ale pomaga klasie średniej, bo obniża. I to jest, o co tutaj chodzi? Więc tak, to chyba jasne. Klasa średnia będzie płaciła mniej, przez co się wzbogaci.
0: Słusznie.
1: Więc zostają tymi, co będą zarabiać ponad milion. Więc po prostu znowu tym będą ciąć. Rozumiesz? To jest takie perpetuum mobile, żeby rośli ci, którym będzie się kurde po prostu cięło. Zaraz zaczną się zresztą moim zdaniem protesty tych, którzy nie będą chcieli obniżenia swoich podatków, żeby nie zostać potem milionerami, bo milionerzy są, wiesz, po prostu, że tak powiem, temperowani z podatków.
0: Tak.
1: Nic nie, nie protesty, nie ma głupich, nie chcemy być, bo nikt nie zrobi z nas bogaczy, nie chce mieć tych problemów, co Brzoska, nie chce mieć paczkomatów i potem być fejkiem.
0: Nie chcę mieć zdjęcia w kajdankach.
1: Nie, ja chcę być normalny. Poza tym, o czym my gadamy, kurde, zobacz, inne rośnie tutaj lobby. Jak oddawanie butelek za kaucją do butelkomatów tak będzie szło, słuchajcie, to będziemy mieli w Polsce samych milionerów i nie będzie trzeba żadnych progów podatkowych. Tylko bracie co najwyżej progi butelkowe. Słuchaj, tak to idzie. Ja mam wrażenie, że zobacz, staliśmy się butelkomatowym krajem. Moja żona jest tak nawodniona, po prostu zaczęła pić, po prostu ona się roztapia. Rozumiesz, no.
0: To była lista Szymona, dziękujemy i zapraszamy za tydzień. Pamiętajcie, że jesteśmy z wami w każdym
1: niedzielę. Tak, co tydzień zapraszamy na przyszły tydzień, a teraz słuchajcie całej niedzieli i się uśmiechajcie.

0: Młode zdolne. Metzner w Radiu Z. Za moment południe. Najnowsze wiadomości, a w nich o tym, dlaczego Brytyjczycy chcą bojkotować serial z Meghan Markle. To i jeszcze więcej już za kilka minut, więc zostańcie z Zetką.
1: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Pojechali moi znajomi, przyjaciele.
3: Ja te osoby bardzo dobrze znałem. Były to osoby, które udzielały się społecznie. Szok i takie niedowierzanie. No to jest chyba jeden z najczarniejszych dni takich w historii naszej miejscowości.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
4: Miszkolc, Jan Kielak, Radio Z. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
5: Reklama.
6: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
7: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
6: Do euro przyjdź.
7: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: O, cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
12: No.
11: A tamta to jest mega.
12: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
14: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
15: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
17: O.
16: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: O, a o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak.
18: A jak lemoniadę?
16: No też. To poprosimy.
17: Ale co?
18: Wszystko!
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Effecta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
11: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
12: No kto, no wiadomo.
11: Ci panowie z Media Expert.
13: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Zapraszam do stanowiska.
20: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
19: Pani Ania jest na urlopie.
20: Czyli niczego nie załatwię.
19: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
20: Uff, no i to jest zmiana.
21: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: Po reklamie.
0: Na zegarach prawie południe. Wracamy do studia wiadomości Radia Z. O tej porze Ola Wojciechowska.
22: Wjechał na chodnik i potrącił rodzinę. Kierowcy dziś może usłyszeć zarzuty. Koniec kłopotów z prądem. Węgierska jądrówka działa na pełną moc. Brytyjczycy zapowiadają bojkot serialu z Meghan Markle.
0: Dwunasta.
22: Po tragicznym wypadku w Krakowie kierowca Volkswagena dzisiaj może usłyszeć zarzuty. Według wstępnych ustaleń jechał za szybko, stracił panowanie nad autem i wjechał na chodnik. Potrącił dwoje dorosłych i dziecko. Kobieta i jej mąż zmarli w szpitalu. 8-miesięczne niemowlę jest w ciężkim stanie. Wypadek wydarzył się wczoraj wieczorem na Nadwiślańskiej na krakowskim Podgórzu. Kierowca, 26-letni Hubert B., został zatrzymany. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy, ale pobrano mu także krew do badań. Razem z nim podróżowały 3 osoby. Elektrownia atomowa w węgierskim Paksz wraca do pełnej mocy po awaryjnym wyłączeniu. Zakład musiał ograniczyć pracę z powodu suszy i rekordowo niskiego poziomu w Dunaju, którego woda chłodzi reaktory. Atomówka w Paksz dostarcza energię połowie kraju.
2: Po groźbie całkowitego wyłączenia elektrowni zaczęła się walka o podniesienie poziomu wody potrzebnej do chłodzenia reaktorów. Wodę spiętrzyły zatopione barki i budowa awaryjnego upustu. Dzięki temu w elektrowni mógł zacząć się restart bloków. To rzadki widok. Właściwie być może nigdy wcześniej nie widzieliśmy czegoś takiego na Węgrzech, a z pewnością nie na żywo. Relacjonował ze środka elektrowni premier Peter Madziar. Cała operacja potrwa jeszcze kilka dni. Grażyna Wiatr, Radio Z.
22: Problemy z chłodzeniem reaktorów w swoich elektrowniach mają także Rumunia i Bułgaria. To może być przełom w walce z czerniakiem. Na rynek niebawem ma trafić nowa szczepionka dla chorych na ten nowotwór. Testy prowadzą koncerny Moderna i Merck, które przekazały obiecujące wyniki trzeciej fazy badań. Dlaczego ta szczepionka może zrewolucjonizować metody leczenia czerniaka? O tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
3: Preparat w porównaniu do standardowego leczenia obniża aż o 60% ryzyko dalszych przerzutów. Znacznie spowalnia nawrót nowotworu. Celuje w konkretne mutacje w tkance nowotworowej danego pacjenta. Ma wytrenować układ odpornościowy, jakby rozpoznawał i niszczył konkretne komórki, mówił mi onkolog profesor Piotr Rutkowski.
18: Uczy się swojego czerniaka, nie po prostu działa na komórki nowotworowe, tylko działa na swojego czerniaka i to jest przełom.
3: Lekarze mają nadzieję, że preparat będzie można włączyć do leczenia już w przyszłym roku. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
22: Ale naukowcy nie zatrzymują się na czerniaku. Ich szczepionka może dać nadzieję chorującym także na inne nowotwory, w tym płuc i pęcherza moczowego. Finał turnieju w Cincinnati nie dla Igi Świątek. Nasza tenisistka nie obroni tytułu, bo w półfinale amerykańskiej imprezy przegrała 1-2 z reprezentantką gospodarzy Jessicą Pegulą. Więcej na ten temat powie Krzysztof Bielanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztof, jakie konsekwencje ma dla Igi ta porażka, jeśli chodzi o światowe zestawienie tenisistek?
23: Niestety nie udało jej się obronić dorobku punktowego sprzed roku. Traci dokładnie 610 oczek, a to znaczy, że spada w rankingu WTA o 3 miejsca. W najnowszym notowaniu, które zostanie opublikowane jutro, będzie na 8 pozycji. Nie jest źle, bo zajmuje ostatnią lokatę, która daje jej wysokie rozstawienie w losowaniu draminki ostatniej wielkoszlemowej imprezy w tym roku, którą jest US Open. Turniej w Nowym Jorku ruszy już za tydzień.
22: A w finale turnieju w Cincinnati Jessica Pegula zagra ze swoją rodaczką Coco Gauff. Żona księcia Harry'ego, Meghan Markle, nie wróci do aktorstwa. A przynajmniej nie od razu po przeprowadzce ze Stanów Zjednoczonych do Wielkiej Brytanii. Autorzy serialu Gentlemani w reżyserii Guya Ritchiego wycofali się z obsadzenia jej w trzecim sezonie serii Netflixa po tym, jak internauci zapowiedzieli masowy bojkot produkcji. Media piszą, że lawina krytyki to wyraz niechęci brytyjskiej opinii publicznej wobec samej Markle jako osoby konfliktowej i dwulicowej. W minionym tygodniu książęca para trafiła na czołówki gazet po tym, jak ogłoszono powrót Harry'ego i Meghan do Wielkiej Brytanii po 6 latach mieszkania za oceanem. Rodzina ma się przeprowadzić do końca miesiąca. Dzieci książęcej pary są już zapisane do brytyjskiej szkoły.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Ach, trudne to życie księżniczek. Co w pogodzie, moi drodzy? No troszkę dzisiaj pokropi, szczególnie w północnych rewirach. Może także zagrzmieć, szczególnie na wybrzeżu, ale będą to burze lokalne. Dzisiaj najcieplej w Zamościu, o tej porze 21 stopni, a najniższa temperatura w Szczecinku 14.
1: Radio Z i już.
25: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
24: 4,5 minuty po południu. Ewelina Pacyna, dzień dobry. Mam nadzieję, że u Was pogodnie, niezależnie od tego, co za oknami. Za chwilę nietypowy przepis na długowieczność.

September w Radiu Z. Taki bicik zamiast kawusi. Może już po obiadku, bo 14 minut po 12. A niedziela. Ciekawostka z internetu. Najstarsza żyjąca osoba na świecie skończyła właśnie 117 lat. Jest to pani Ethel Cutterman, która mieszka w Wielkiej Brytanii. Mimo imponującego wieku ma bardzo prostą receptę na długowieczność. Otóż cytuję. Przede wszystkim nie wdaje się w kłótnie i wolę słuchać innych, ale później robić po swojemu. Ja myślę, że to jest absolutnie złota rada do zastosowania w każdym wieku. No to miłego. Kuba i Kuba, stygnie lato. Na szczęście jeszcze trochę słonka mamy w zanadrzu.

0: Par w Radiu Z i powrót do naszych ukochanych i wciąż modnych lat 80. muzycznie w Radiu Z, a za chwilę będzie bardziej współcześnie. Na pewno znacie i lubicie Vito Bambino. Za chwilę zaśpiewa z Fukajem. Zabiorę cię tam.
1: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałabyś spełnić?
5: Marzy nam się wyjazd na Wielkiego Szlema. Marzymy o tym, żeby zobaczyć największych tenisistów.
4: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
6: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Poproszę oryginalnego plusza.
12: Którego?
11: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
12: Oczywiście.
11: Dziękuję.
13: Poproszę oryginalnego plusza.
12: Którego?
13: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
12: Oczywiście.
13: Dziękuję.
12: Poproszę oryginalnego plusza.
11: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
12: Oczywiście.
11: Dziękuję.
14: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
11: No.
8: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Barbara, ciekawe, co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
7: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
8: A nasz pies, co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy? Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas. Teraz Media Expert, karma dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
4: Po reklamie.

Piękny duet, Dawid Kwiatkowski, Margaret. Później ci opowiem, a ja powiem wam już teraz, bo wakacje jeszcze trwają, ale jest już jeden powód, żeby choć troszeczkę czekać na wrzesień w niecierpliwości, szczególnie jeśli lubicie, kiedy samochody robią rzeczy, których na kursie prawa jazdy nie uczono. 11 i 12 września na PGE Narodowym wielki finał Red Bull Drift Masters. Będą najlepsi kierowcy, pojedynki 1 na 1, ogromne prędkości, jazda bokiem i oczywiście sporo dymu spod opon, a w tym roku po raz pierwszy na PGE Narodowym pojawią się także bolidy Formuły 1. Takiej imprezy nie można przegapić, a my będziemy o niej przypominać.

0: Avicii, Wake Me Up w Radiu Z, a za moment wiadomości. Wcześniej ważne zaproszenie na muzyczny finał lata.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu. Wydarzenia Red Bull Drift Masters Grand Finale współorganizowanego przez firmę Red Bull. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2: Międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Już od 28 do 30 sierpnia Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji. Wspólnie wybierzemy przebój lata Radia Z i Polsatu. Magiczne Zakończenie Wakacji. Ostatni weekend sierpnia w Kielcach. Zaprasza Radio Z.
3: Reklama.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
12: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
11: Bez cukru i glukozy.
12: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
11: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
12: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
11: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
12: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
11: Dziękuję.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design, perfekcję w każdym detalu, technologię przyszłości, wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
17: Po reklamie.
0: I to już prawie 13. W studiu Ola Wojciechowska zapraszamy na najważniejsze wiadomości.
3: Wisła Kraków reaguje na śmierć 36-latka. Klub odcina się od przemocy. Nowe wsparcie dla Ukrainy. Niemcy przekażą pociski do patriotów. Czerwone flagi nad Bałtykiem. W wielu miejscach nie można się kąpać. Wisła Kraków stanowczo odcina się od podejrzeń o udział w tragicznej śmierci 36-latka w Nowej Hucie. Klub w swoim oświadczeniu potępił przemoc i agresję. Sprawa ma związek z brutalnym atakiem na osiedlu willowym w Krakowie. Kilku napastników goniło 36-latka, a kiedy się przewrócił, skatowali go. W wiadomościach reporter Radia Z Adam Kaźmierczak. Adamie, dlaczego Wisła Kraków jest kojarzona z tą tragedią?
17: Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że w ataku brały udział osoby związane ze środowiskiem kibicowskim. Do sprawy odniosła się już Wisła Kraków. Klub odcina się od osób, które mogły brać udział w zdarzeniu i jednoznacznie potępia przemoc. Do ataku doszło w nocy z czwartku na piątek. Służby zawiadomił mieszkaniec osiedla, mówi mi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
18: Ten mężczyzna zauważył nieprzytomnego, jak się później okazało, 36-latka. Ratownicy medyczni tego mężczyznę przenieśli do karetki. Niestety nie udało się uratować życia.
17: Mężczyzna miał zostać pobity i zaatakowany ostrym narzędziem. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
3: I jeszcze informacja sprzed chwili. Policja przekazała właśnie, że zatrzymała w tej sprawie 9 osób. Niemcy przekażą Ukrainie 600 pocisków PAK-2 do patriotów. Ma to nastąpić w przyszłym i kolejnym roku. Załański, który to dziś potwierdził, dodał, że Ukraina nadal zabiega o dodatkowe rakiety, także z amerykańskich zapasów i jest gotowa za nie zapłacić. Pomoc dla Kijowa nadejdzie także z Francji, która przekaże Ukrainie jesienią nowe radary obrony powietrznej i kolejny system przeciwlotniczy. Ukraina wzmacnia obronę przed możliwymi atakami, a polskie miasta wzmacniają systemy obrony cywilnej. Wrocław doczeka się pierwszego nowoczesnego schronu. Na co dzień będzie to archiwum miejskie, ale w razie zagrożenia służyć ma jako bunkier najwyższej klasy. Będą pomieszczenia dla ludzi, prycze, magazyn żywności i wody, mówi Radiu Z Mikołaj Czerwiński.
19: To rozwiązanie jest szczególnie istotne, ponieważ schron ma być przygotowany do samodzielnego funkcjonowania, między innymi dzięki niezależnemu systemowi wentylacji, filtrowania powietrza, agregatu prądotwórczego i całego niezbędnego zaplecza medycznego.
3: Schron powstanie dokładnie przy ulicy Hubs i ma pomieścić 500 osób. Najlepsi lekkoatleci świata będą dzisiaj rywalizować w Chorzowie. Przed nami kolejna edycja memoriału Kamili Skolimowskiej, zaliczanego do diamentowej ligi. Więcej na ten temat powie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
20: Kibice na Stadionie Śląskim zobaczą aż 55 medalistów Igrzysk Olimpijskich. Wśród nich jest Paweł Fajdek, który będzie rywalizował w rzucie młotem. To już jego 15 start w memoriale Skolimowskiej. Za każdym razem to wyjątkowe wydarzenie, mówi Fajdek.
21: Zawsze czuję też to wsparcie i mam nadzieję, że kibice również będą przekazywać swoją energię i uda się ten młot poza te 80 metrów posłać.
20: Przedsmak memoriału kibice poczuli już wczoraj. Podczas wstępu do imprezy na rynku w Katowicach odbyła się rywalizacja w skoku wzwyż mężczyzn oraz w dal i pchnięciu kulą kobiet.
3: Rywalizacja zacznie się o 14. Zakaz kąpieli obowiązuje dziś na wielu kąpieliskach nad Bałtykiem. Czerwone flagi wywieszono między innymi w Kołobrzegu, Ustroniu Morskim, Międzyzdrojach, Mielnie, Władysławowie, Jastarni i Krynicy Morskiej. A wszystko przez silny wiatr, wysokie fale i prądy wsteczne.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Dzisiaj ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed burzami dla nadmorskich powiatów województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Po południu prognozowane są tam bardzo intensywne opady deszczu, lokalnie grad i porywy wiatru do 70 km na godzinę, a poza tym spokojnie.
22: Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
0: Także kto aktualnie w tych rejonach no i miał ochotę poplażować, to smuteczek, jak to mówią. No nie wiem, co na myśli miała dokładnie Lana Del Rey, ale o letniej smutności Summertime Sadness pośpiewa pięknie teraz. Kiss me.

Oh yeah, gdyby komuś brakowało energii, do usług United Nations, Aino Corrida w Radiu Z, 14 minut po 13 w prasie. Skandaliczne doniesienia prosto z Japonii o ojcu, który zostawił na kilka godzin siedmiolatka na szlaku najwyższej góry Fuji, aby kontynuować wędrówkę ze starszym synem. Oczywiście sprawa wywołała skandal obyczajowy, zainteresowała się nią policja, która prowadzi śledztwo, ale ja myślę, że najgorzej będzie, jak ten ojciec wróci do domu i będzie musiał porozmawiać z mamą.

0: Tina, cudowna Tina Turner, tyle dzisiaj w internecie poradników na temat miłości, związków, relacji, podrywu, a to wszystko zawarte w jednej piosence. I don't wanna lose you, uwielbiam takie numery. Za chwilę coś po polsku. Pan Jeremi Sikorski, który śpiewa Wracam.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać, euro rabaty masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przy...
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
7: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
9: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Boli, swędzi,
12: piecze, a do tego nawraca.
13: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
15: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
16: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
17: No.
16: A tamta to jest mega.
17: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Media Expert.
18: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
19: Mamo, chcę pić!
20: Dzień dobry!
19: Chcę pić!
20: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
21: Pewnie plusz.
19: Tak, chcę plusz!
20: Już kupuję! To najlepszy wybór
21: na 100%.
22: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
21: Plusz.
22: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
21: Na 100%.
22: Dziękuję.
21: Na zdrowie.
23: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
1: Po reklamie.
24: Radio Z. Muzyka numer 1.
25: A wieczorami zmarnowany błądzę.
0: Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle.

0: Ewka Farna i Znak w Radiu Z, 22 minuty do 14. No to może opowiem o tym, co podobno będzie modne tej jesieni. Uwaga, panie i panowie, krata od stóp do głów, zdaniem prasy modowej. Trzeba również postawić na mini spódniczki, tu panowie się ucieszą, i sukienki w stylu, ja nie wiem jak to się wymawia, spróbuję, bandu. Wygląda to tak, jakbyś się kobieto owinęła prześcieradłem i wyszła na ulicę. Modne będzie także eksponowanie bielizny, co się na Instagramie odbywa od zarania dziejów. No, generalnie ja bym to określiła ubieraniem się po męsku, czyli w to, co aktualnie leży koło łóżka.
1: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Potrzebujemy plecaków.

0: Radiu Z. Wejdź na radioz.pl. Napisz, czego brakuje w wyprawce twojego dziecka i wygraj aż 900 zł do wydania na Empik.com lub w salonach Empik. Sponsorem konkursu jest Empik. W salonach i na Empik.com znajdziesz wszystko na powrót do szkoły. Przybory, plecaki, podręczniki oraz wyposażenie pokoju ucznia.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: Tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Po reklamie.
0: Radio Z. Muzyka numer 1.

Cudowna nowość od Artura Rojka, Mira Fiori, czyli kolejna odsłona nowego rozdziału w jego twórczości. Ja też uwielbiam lato, dokładnie tak jak artysta, ale czekam na jesień, bo na jesieni będzie można go podziwiać na różnych scenach w Polsce. To tyle muzycznie. Zamykamy godzinę o 14 wiadomościami, a potem do grania wracamy. Zostańcie z Radiem Z.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
2: Moim hobby jest udział w wyścigach przeszkodowych. Te pieniądze przeznaczyłbym na zawody albo na sprzęt.
1: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
3: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: dalej masz. Chcę rzucić palenie.
7: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
8: Desmoxan. I już nie palisz.
10: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
10: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
11: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
12: poproszę oryginalnego plusza.
13: Którego?
12: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
13: Oczywiście.
12: Dziękuję.
14: Poproszę oryginalnego plusza.
13: Którego?
14: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
13: Oczywiście.
14: Dziękuję.
12: Poproszę...
13: Oryginalnego plusza?
12: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
13: Oczywiście.
12: Dziękuję.
11: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
15: Po reklamie.
16: Prawie 14. Ola Wojciechowska w studiu Wiadomości Radia Z. I te najnowsze, prosimy.
17: Dymisja pełnomocniczki rządu i pytanie, co dalej z promocją marki Polska. Panteon narodowy w Ukrainie, Warszawa obawia się upamiętnienia sprawców zbrodni. Będą pieniądze na odbudowę spalonego kościoła w Sanoku. Pomogą lokalne władze.
16: 14.
17: Promocja marki Polska pod znakiem zapytania. W piątek odpowiedzialna za nią pełnomocniczka rządu Barbara Mróz-Gorgoń podała się do dymisji. Swoją decyzję tłumaczyła hejtem, który wylał się na nią po publikacji kontrowersyjnego raportu jej autorstwa. Dokument powstał przy pomocy AI i zawierał wiele rażących błędów. W studiu reporter Radia Z Jan Kielak.
18: Tak jest.
17: Janku, rozmawiałeś z politykami. Czy wiadomo już, kto zastąpi Barbarę Mróz-Gorgoń i będzie odpowiadał za promocję marki Polska?
18: Decyzja jeszcze nie zapadła. Wciąż nie wiemy, czy to stanowisko zostanie w ogóle obsadzone. Rząd wciąż zastanawia się, co zrobić z kryzysem wizerunkowym w instytucji, która właśnie o wizerunek miała zadbać. Barbara Mróz-Gorgoń zostawiła po sobie strategię rozwoju marki Polska, która zakłada przeznaczenie na ten cel ponad 500 milionów w ciągu 3 lat. Nie wiadomo jeszcze, czy strategia będzie kontynuowana, mówi posłanka KO Dorota Łoboda.
19: Na szczęście te grube miliony nie zostały wydane i jest jeszcze możliwość przeznaczenia rzeczywiście na promocję marki Polska.
18: Koalicja rządząca zapowiada jednak wyciągnięcie wniosków z afery i wprowadzenie ich w życie.
17: Sprawę kontrowersyjnego raportu autorstwa byłej pełnomocniczki i jego finansowania bada prokuratura regionalna w Warszawie. Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Trafią do niego postaci, które dają Ukraińcom natchnienie, aby byli silni i wolni, powiedział Zełenski. Polska ma obawy, że mogą się tam znaleźć osoby odpowiedzialne za zbrodnie na naszych rodakach. Ukraiński prezydent podkreślił, że tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto jest dla nich bohaterem. Energetyczny kryzys na Węgrzech zażegnany. 4 z 8 turbin ponownie działają, poinformował na Facebooku premier Węgier Peter Madziar. Zakład musiał ograniczyć pracę przez suszę i rekordowo niski poziom Dunaju. Pomogło zanurzanie barek i spiętrzanie wody w rzece. Nie będzie kar za korzystanie z nielegalnych studni, ale tylko pod warunkiem, że ich właściciele się zgłoszą. Wody Polskie właśnie ogłosiły abolicję. Jaki jest cel i kto może skorzystać na nowych przepisach? O tym Grażyna Wiatr.
15: Problem nielegalnych studni może dotyczyć głównie rolników, gospodarstw hodowlanych, przedsiębiorców ze studniami głębszymi niż 30 metrów. Jak mówi mi Filip Szatanik z Wód Polskich, mogą zgłosić się do dyrektora najbliższej zlewni i uniknąć kar nawet do 1 000 000 zł.
6: Jaki jest cel wdrażanych zmian? Przede wszystkim walka z suszą i monitoring zasobu.
15: Bo skala wykorzystania wody ze studni głębinowych jest teraz nieznana. Grażyna Wiatr, Radio Z.
17: Abolicja dla właścicieli nielegalnych studni potrwa do końca przyszłego roku. Po pożarze muzeum w Sanoku samorząd województwa podkarpackiego da pieniądze na jego odbudowę. Zabytek spłonął doszczętnie w ubiegłą niedzielę. W grze są teraz dwie opcje. Jakie? O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
20: Po pierwsze, do skansenu może być przeniesiony podobny kościół, mówi wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch.
21: Kościół był tradycyjnym kościołem z terenów pogórskich. Być może udałoby się znaleźć podobne.
20: Muzeum jest też gotowe na rekonstrukcję, dodaje dyrektor placówki Marcin Krowiek.
22: Muzeum posiada pełną dokumentację kościoła z Bączala.
20: Tymczasem część muzeum nieobjęta pożarem jest już otwarta dla odwiedzających. Mateusz Kasiak, Radio Z.
17: A prokuratura wciąż wyjaśnia, co spowodowało pożar. W wiadomościach o 14:00 to wszystko. Na kolejne zapraszam w imieniu Marcina Grzebieluchy. Do usłyszenia.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Dzisiaj maksymalna temperatura według prognoz 122 stopnie, ale na razie w Zamościu 21 i to najwyższa temperatura. 14 stopni w Szczecinku, tutaj najniższa, natomiast generalnie północ Polski dzisiaj pod chmurką, a na Pomorzu także burze z silnym wiatrem.
11: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.

0: Dobre bujanie.
1: Bardzo dobre bujanie, trochę reggae dla zdrowia. Obowiązkowo Baby I Love You w Radiu Z. 14.14, a już za tydzień Kielce staną się muzyczną stolicą Polski, bo 30 sierpnia w Amfiteatrze Kadzielnia przebój lata Radia Z i Polsatu, a na jednej scenie m.in. Take That. Absolutna klasyka. Lucenzo, Doda, Dawid Kwiatkowski, Ania Karwan będą największe hity, będą wielkie gwiazdy polskiej muzyki. Oczywiście też walka o tytuł przeboju lata 2026, a atmosferę na miejscu będą podgrzewać nasi redakcyjni koledzy Norbert Wieńkowski, Kamil Baleja. No i oczywiście nie zabraknie naszej szpakiry. To Michał Szpak i Maj. Fantastyczna piosenka z fantastycznym basem. Miłego słuchania!

0: tonight.
1: Dobrze się starzeje ta piosenka. Jest nastoletnia, nastolatka We Are Young and Funny, Janelle Monáe. A za chwilę najsłynniejsze na świecie Waka Makafon. Pół życia mi zajęło, żeby zrozumieć ten refren. Rock the microphone, czyli rusz mikrofonem. Bo Funk MCs, to za moment w Radio Z.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
3: Reklama.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok. 100% soku NFC. Z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też, to poprosimy.
8: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
11: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
10: To ty nie jedziesz pociągiem?
11: No nie.
10: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
11: Coś tam słyszałem.
10: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
11: Naprawdę?
10: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
11: Ale autem to chyba szybciej.
10: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
11: Przekonałaś mnie.
10: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
12: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
13: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
14: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
15: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
14: Bez cukru i glukozy.
15: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
14: A ruszczyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
15: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
14: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
15: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
14: Dziękuję.
16: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
17: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
16: No, ci panowie z Media Expert.
17: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
18: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Znowu miałam rację.
11: W czym?
19: We wszystkim.
11: Akurat.
19: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
11: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
19: A nie są?
10: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
14: Zobacz na żywo Red Bull Drift Masters Grand Finale już 11 i 12 września na PGE Narodowym. Po raz pierwszy w historii spektakularny pojedynek dwóch bolidów Formuły 1 oraz niesamowita walka o tytuł najlepszego driftera na świecie z Polakami w rolach głównych. Bilety na wydarzenie na ebilet.pl, transmisja na platformie Red Bull TV.
4: Po reklamie.

0: Moon, Two Princes i Spin Doctors na antenie Radio Z. Nie mam absolutnie pojęcia o sporcie, ale jest poruszenie pewne w świecie piłkarskim, moi drodzy. Otóż Erling Haaland, norweski napastnik Manchester City, bardzo znany w świecie nie tylko memów, obciął włosy. Jest to sprawa ogólnoeuropejska, rzecz można. Wygląda to, powiedzmy, inaczej, ale jakiś czas temu w szwedzkiej prasie pewien dermatolog diagnozował piłkarza zdalnie, twierdząc, że fryzura, którą nosił dotychczas, może powodować wypadanie włosów, nawet wyłysienie. No, ja się na tym nie znam, ale mam nadzieję, że nikt mu tego tekstu nie podsunął.
1: Festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
1: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Którego?
5: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
6: Oczywiście.
5: Dziękuję.
7: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Którego?
7: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
6: Oczywiście.
7: Dziękuję.
5: Poproszę...
6: Oryginalnego plusza?
5: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
6: Oczywiście.
5: Dziękuję.
8: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
9: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
10: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
9: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
11: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
12: Bo z Media Expert taniej ma.
13: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
14: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak mi się marzy gravel.
13: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
15: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
16: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
17: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
18: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Po reklamie.
20: Cześć, tu Carla Fernandez, Radio Z, muzyka numer 1.

0: Station Drulo Melody. A za chwilę 15 wiadomości w Radiu Z.
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo,
6: ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
8: No to życzę szczęścia.
9: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
10: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Gotowa na powrót do szkoły?
6: Jasne, mam nowy tablet z MediaExpert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
5: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
7: Kup w MediaExpert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł. MediaExpert.
8: Mamo, chcę pić!
9: Dzień dobry!
8: Chcę pić!
9: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
10: Pewnie plusz?
8: Tak, chcę plusz!
9: Już kupuję! To najlepszy wybór?
10: Na 100%!
11: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
10: Plusz?
11: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
10: Na 100%!
11: Dziękuję!
10: Na zdrowie!
12: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
15: Po reklamie.
16: Na zegarach prawie 15. Marcin Grzybielucha w Radiu Z. Najnowsze wiadomości. Dzień dobry.
17: Dzień dobry. Zdołański podpisał ustawę o Panteonie. W Polsce powraca pytanie o UPA. Mobilny OIOM już ratuje życie we Wrocławiu. Nastolatek w stroju Supermana gasi pożar na Borneo. Został bohaterem.
16: 15.
17: Prezydent Zełenski podpisał ustawę o powstaniu Panteonu Narodowego Ukrainy. W Polsce sprawa budzi kontrowersje z powodu możliwości upamiętnienia w ten sposób dowódców UPA. Panteon jako miejsce spoczynku i pamięci powstanie w Kijowie. Decyzja zapadła w dniu flagi i w przeddzień Dnia Niepodległości Ukrainy. Więcej teraz reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
18: Ustawa przyszła w Ukrainie bez głosu sprzeciwu. Po podpisaniu ją przez prezydenta teraz listę osób, które zostaną w ten sposób specjalnie upamiętnione, ma przygotować Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. Prezydent Zełenski podkreślił, że tylko Ukraińcy mogą decydować o tym, kto jest dla nich bohaterem. Polskie MSZ wcześniej w swoim stanowisku podkreślało, że szanuje to, że niepodległy kraj buduje swoją tożsamość, ale ma nadzieję, że w Panteonie nie będzie osób odpowiedzialnych za zbrodnie przeciwko Polakom. Grażyna Wiatr, Radio Zat.
17: Ukraina jutro obchodzi Dzień Niepodległości. Z tej okazji do Kijowa przybyli przedstawiciele rządów Francji, Niemiec, Danii, Litwy czy Estonii. W drodze na uroczystości są też szefowie unijnych instytucji. Niemiecki tygodnik Die Zeit ocenia, że stworzony przez Białoruś szlak migracyjny przez Puszczę Białowieską przestaje istnieć. Zarówno obecny rząd Tuska, jak i poprzedni rząd PiS postawiły na zaostrzoną politykę bezpieczeństwa i utworzenie zapory na granicy. Polska zawiesiła prawo do azylu dla większości uchodźców, w efekcie czego migranci są wielokrotnie zatrzymywani i zawracani. Presja reżimu w Mińsku przenosi się teraz na granicę z Łotwą i Litwą. Oficjalnie w wyniku kryzysu na granicy z Białorusią zginęło co najmniej 31 osób, choć wolontariusze szacują liczbę ofiar na ponad 100. Wygląda jak zwykła karetka, ale to mobilny OIOM. Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu kupił nowoczesny pojazd za 2 miliony złotych. Połowę tej kwoty wyłożyło miasto. Na pokładzie specjalnej karetki jeżdżą kardiolodzy i anestezjolodzy do najcięższych przypadków. Skrajnych arytmii, zawałów czy wstrząsów kardiogennych. Mówi Radio Z Łukasz Błażniak, koordynator zespołu wczesnego reagowania z wrocławskiego szpitala.
19: Pojazd jako intensywna terapia na kołach, mała sala mobilna, specjalnie przygotowana zabudowa z wykorzystaniem mocowań do najbardziej zaawansowanych urządzeń, takich jak ECMO czy Impella, daje nam możliwość przedłużenia tej terapii także w trakcie transportu.
17: Po przyjeździe do placówki pacjent omija SOR i trafia od razu bezpośrednio na oddział intensywnej terapii. Wars szykuje kulinarną rewolucję w pociągach Intercity. Na poszczególnych trasach mają się pojawić dania regionalne. Zmiany będą wprowadzane systematycznie, bo nie jest to logistycznie proste, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Wars.
14: Składy są obiegowane różnie i to powoduje, że pociąg, który na przykład właśnie jedzie do Szczecina, po zobiegowaniu, po sprzątaniu, zamienia się na przykład w pociąg jadący w inną część Polski. Mamy dania typu łazanki na przykład, jadąc na południe. Mamy bliny jadąc na Podlasie.
17: Będą też dania rybne w podróży na Pomorze czy gzik jadąc do Warszawy. Zmian w menu można się spodziewać na początku nowego roku. 17-latek w stroju Supermana gasi pożary lasów na Borneo. W taki oto sposób stał się bohaterem Indonezji. Nagranie z udziałem chłopca zdobyło miliony wyświetleń w internecie. Rudy Jamsach wyjaśnia, że przed wyjściem w teren moczy kostium wodą, by zapobiec jego zapaleniu. Ministra środowiska i leśnictwa Indonezji przyznała mu tytuł bohatera lasu. Od stycznia do lipca pożary w Indonezji zniszczyły ponad 200 tysięcy hektarów.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
16: W pogodzie spokojniej, z drobnym wyjątkiem. Burze przede wszystkim w kilku powiatach województw pomorskiego i zachodniopomorskiego.
22: A wymień jakieś województwa, te powiaty pomorskiego.
16: A ile mam na to czasu?
22: No z godziny.
16: Muszę zgooglować, słuchaj. Z geografii słabo, ale miło cię widzieć. Michał Korościel z państwem.
22: Witam serdecznie, kochani. Będę grał różne piosenki, na przykład Ona jest ze snu, a ubrana w codzienność. To jest opacyjnie piosenka.
21: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

0: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
1: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok. 100% soku NFC. Z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
12: Hej, musisz się tak na nie gapić.
13: No oderwać wzroku nie mogę.
12: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
13: Ale są takie atrakcyjne.
14: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
15: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
4: Kaufland jest fresh.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Boli, swędzi,
7: piecze, a do tego nawraca.
8: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Barbara, łatwa kasa?
0: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
0: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
12: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
14: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
15: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
17: How good is that?
9: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
0: Powiedział już wczoraj. Mau, wreszcie coś premium, Maria.
9: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy?
18: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
19: Teraz Media Expert karma dla kota Mau w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Gareth, Roy Orbison w Radiu Z. Za 4 minuty, godzina 16 będą wiadomości. Zapraszamy.
1: Reklama. W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
1: Dziękuję.
3: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
4: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
10: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na Ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
11: Chcę rzucić palenie.
12: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
13: Desmoxan. I już nie palisz.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
15: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Zapraszam do stanowiska.
17: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
16: Pani Ania jest na urlopie.
17: Czyli niczego nie załatwię.
16: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
17: Uff, no i to jest zmiana.
18: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
1: Po reklamie.
0: Niedzielne popołudnie z Radiem Z. Sprawdzamy, co dzieje się w kraju i na świecie. Na wiadomości zaprasza Marcin Grzebielucha.
19: Poszukiwani nastolatkowie z okolicy Drawska Pomorskiego odnalezieni. Ukraina chce dopłat do tranzytu zboża przez kraje Unii Europejskiej. Ostatnia zmiana polskich strażaków walczy z pożarami w Hiszpanii.
0: Minęła właśnie 16.
19: Policyjna akcja zakończona sukcesem w Zachodniopomorskiem. Poszukiwani bracia z okolic Drawska Pomorskiego zostali odnalezieni. Nastolatkowie byli poszukiwani od wczoraj, potem jak nie wrócili do swoich miejsc zamieszkania. 15-letni Aleksander i 13-letni Wiktor nie skontaktowali się z opiekunami. Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim poinformowała, że zostali oni odnalezieni na terenie Ostrowic. Ukraińska branża rolnicza chce, aby Unia Europejska zapłaciła ponad 1 miliard euro za dodatkowy transport zboża. Przez Polskę może jechać nawet 600 ton ziarna miesięcznie. To 2 razy więcej niż do tej pory. Jak wiecie z Radia Z, od wielu tygodni ukraińskie porty są masowo atakowane przez Rosję. Kijów musi szukać więc nowych korytarzy transportowych. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
11: Kijów uważa, że na wsparciu ukraińskiego rolnictwa zyska sama Unia Europejska, transport, logistyka czy kolej, co może przynieść setki miliardów euro. Przeciwnego zdania są jednak unijni rolnicy, którzy uważają, że to ryzyko konkurencji i napływu zboża o niższej jakości. Więcej ukraińskiego towaru w Polsce to także trudności z jego kontrolą. Dlatego, jak ustaliłem, w sprawie zwiększenia tranzytu wciąż oficjalnej decyzji nie podjęły m.in. Polska czy Rumunia. Mateusz Kasiak, Radio Z.
19: Ministerstwo Rolnictwa zapewnia Radio Z, że w tej chwili tranzyt ukraińskich towarów rolnych odbywa się na starych zasadach i podległa ścisłym kontrolom. 3. zmiana polskich strażaków walczy teraz z pożarami w Hiszpanii. 35-osobowa jednostka zmieniła poprzednią grupę ratowników, która również specjalizuje się w gaszeniu bez użycia wody lub z jej małą ilością. 2. zmiana stacjonowała na początku w rejonie Castilli La Mancha, a później została zadysponowana do pracy przy pożarach w Aragonii. To było wielkie wyzwanie, mówi po powrocie do kraju Waldemar Wielgosz, dowódca operacyjny zespołu Alfa.
20: Przy 3 pożarach wykopaliśmy około 2 kilometry takiego pasa oddzielenia pożarowego. Dużo, niedużo, natomiast myślę, że tutaj warto zaznaczyć, że były to 2 kilometry w niezwykle trudnym terenie. Dla mnie osobiście w terenie najtrudniejszym, jakim przyszło mi w życiu działać.
19: Przez cały sierpień w akcji gaszenia pożarów w Hiszpanii bierze udział łącznie 105 polskich strażaków z modułu GFFF. Szlakiem kina, street artu i bajek Łódź można od teraz odkrywać z roweru na kilka nowych sposobów. Centrum Nauki i Techniki EC1 przygotowało dla mieszkańców i turystów specjalne trasy tematyczne. O szczegółach reporter Radio Z Mateusz Kudlarek.
21: To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć aktywne zwiedzanie z poznawaniem tych mniej oczywistych historii miasta Włókniarzy, mówił mi Michał Kędzierski z EC1.
22: Takie przemieszczanie się rowerem jest bardzo naturalne i ułatwia znajdowanie zupełnie niesamowitych historii.
21: Trasa Szlakiem Łodzi Bajkowej prowadzi do miejsc związanych z bohaterami kultowych polskich animacji jak Misiu Szatek. Trasa poświęcona street artowi prowadzi przez najbardziej rozpoznawalne łódzkie murale. Z kolei mapa łódzkie kina przez miejsca związane z ponad 100-letnią historią kinematografii w Łodzi. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
19: Poza wyznaczoną trasą na mapach znajdziemy opisy najciekawszych miejsc i link do audioprzewodnika. A teraz wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
19: 10 kilometrów ma korek na A4 na Dolnym Śląsku. Przy węźle Kąty Wrocławskie zderzyły się 2 samochody. Jeden pas w stronę Wrocławia jest nieprzejezdny. W Warszawie stoicie na ekspresowej 8 za węzłem Łabiszyńska. Zderzyły się tam 2 osobówki. Korek w stronę Poznania ma 5 kilometrów. 3 osobówki zderzyły się na drodze krajowej nr 51 w Warmińsko-Mazurskiem. We wsi Dwity między Lidzbarkiem Warmińskim a Olsztynem jest wahadło. Korkuje się w obie strony. Przez prace drogowe stoicie też na S1 na Śląsku. Uważajcie w okolicach węzła Węgierska Górka. To niedaleko Żywca. A jeśli widzicie utrudnienia, koniecznie dajcie znać.
23: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
24: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
25: Jaka pogoda jest dzisiaj, kochani, to wy widzicie, a jaka będzie jutro? Będzie deszczowo, szczególnie na północy kraju, południe powinno być raczej suche, a temperatury na jutro ciut wyższe niż te dzisiejsze. Białystok, Suwałki po 19, Olsztyn 20, Poznań 23. Czy ktoś da więcej? Da więcej. Podkarpacie, Rzeszów jutro 24.
26: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
25: 16:05, to jest niedzielne popołudnie z Radiem Z. Dużo, bardzo dużo grania i bardzo mało gadania. Michał Korościel, zapraszam. The Weekend i Blinding Lights na początek.

0: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Reklama.
2: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Giżycko, 12 września. Twierdza Światła. W odmienionej iluminacjami przestrzeni Twierdzy Bojen w Giżycku. Czekać będą świetlne instalacje, bańki, lasery, cicha pirotechnika, niesamowite efekty specjalne i koncerty na świetlnej scenie. Zaprasza burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Media Expert.
10: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
11: Pewnie plusz?
12: Tak, chcę plusz!
10: Już kupuję! To najlepszy wybór?
11: Na 100%!
13: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
11: Plusz?
13: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
11: Na 100%!
13: Dziękuję!
11: Na zdrowie!
14: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
15: Gotowa na powrót do szkoły?
16: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
15: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
7: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. Media Expert.
17: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
18: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Po reklamie.
19: Co?

0: Reklama.
1: Potrzebujemy plecaka, który zadba o kręgosłup pierwszoklasisty. Zeszytów z superbohaterem, który doda motywacji. Kredek, dzięki którym powstaną prawdziwe arcydzieła.
2: Start pierwsza klasa w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl. Napisz, czego brakuje w wyprawce twojego dziecka i wygraj aż 900 zł do wydania na Empik.com lub w salonach Empik. Sponsorem konkursu jest Empik. W salonach i na Empik.com znajdziesz wszystko na powrót do szkoły. Przybory, plecaki, podręczniki oraz wyposażenie pokoju ucznia.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej. Play.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Pan Rembiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w Telewizji Polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki Telewizji Polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
0: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Somber, My Body Isn't Ready w Radiu Z. Za 4 minuty będzie godzina 17 i będą wiadomości popołudniowe, niedzielne.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Poproszę oryginalnego plusza.
10: Którego?
9: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
10: Oczywiście.
9: Dziękuję.
11: Poproszę oryginalnego plusza.
10: Którego?
11: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
10: Oczywiście.
11: Dziękuję.
10: Poproszę...
9: Oryginalnego plusza?
10: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
9: Oczywiście.
10: Dziękuję.
12: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
13: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
14: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
13: To ty nie jedziesz pociągiem?
14: No nie.
13: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
14: Coś tam słyszałem.
13: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
14: Naprawdę?
13: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
14: Ale autem to chyba szybciej.
13: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
14: Przekonałaś mnie.
13: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
15: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
13: No.
7: A tamta to jest mega.
13: Mega.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
17: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
18: Zobacz na żywo Red Bull Drift Masters Grand Finale. Już 11 i 12 września na PGE Narodowym. Po raz pierwszy w historii spektakularny pojedynek dwóch bolidów Formuły 1 oraz niesamowita walka o tytuł najlepszego driftera na świecie z Polakami w rolach głównych. Bilety na wydarzenie na ebilet.pl. Transmisja na platformie Red Bull TV.
1: Po reklamie.
0: Zbliżamy się do 17. Jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które przedstawi Marcin Grzebielucha.
19: Prezydencka odpowiedź na Lex Szarlatana. Sprawdzamy, czym się różni. Tysiące odbiorców bez prądu na Podlasiu, trwa usuwanie awarii. Zmiany w pomocy onkologicznej, działa cyfrowa wersja karty leczenia.
0: Siedemnasta.
19: Lawina politycznych komentarzy w sprawie ustawy Lex Szarlatan. Prezydent Karol Nawrocki wysłał do Sejmu swoją propozycję zmian w przepisach. Wcześniej nie podpisał rządowej ustawy i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Tematem zajmuje się reporter Radia Z Jan Kielak.
20: Zgadza się.
19: Czy koalicja rządząca poprze projekt prezydenta?
20: Szanse na to są niewielkie. Według polityków koalicji inicjatywa prezydencka nie poprawi bezpieczeństwa pacjentów. Jest tam zapis, który mówi, że jeśli ktoś tylko wyraża swoją opinię, to nie podlega odpowiedzialności karnej, mówi posłanka KO Dorota Łoboda.
21: Każdy szarlatan powie, że on wyłącznie wyrażał swoją opinię, że lewoskrętną witaminą C da się wyleczyć nowotwór.
20: Ustawa prezydenta odbiera też rzecznikowi praw pacjenta możliwość samodzielnego nakładania kar na oszustów. Decyzję o tym będzie mógł podjąć jedynie sąd.
19: Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała kontynuację prac nad przepisami, które pozwolą na ograniczenie praktyk pseudomedycznych i skuteczne karanie szarlatanów. 5 tysięcy odbiorców nadal nie ma prądu w Podlaskiem. Wczorajsze wichury spowodowały wiele awarii. Strażacy w tym województwie wyjeżdżali 850 razy. W sumie w całej Polsce aż 145 tysięcy odbiorców nie miało prądu. Energetycy cały czas pracują w terenie, ale dziś nie ma już nowych zgłoszeń. Działa już cyfrowa wersja karty szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego, w skrócie eDILO. Jak zapewnia resort zdrowia, ma przyspieszyć leczenie oraz skończyć z biurokracją w szpitalach. Co konkretnie daje pacjentowi, o tym już reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
22: Od teraz pacjent z poziomu aplikacji w telefonie będzie miał dostęp do planu swojego leczenia. Ułatwi to też pracę każdego lekarza, który opiekuje się chorym, na przykład kiedy ten zmieni placówkę lub miejsce zamieszkania, mówi mi dr Anna Richter, dyrektorka medyczna Radomskiego Centrum Onkologii.
23: Może korzystać z umysłów profesorów w Krakowie, Warszawie, Szczecinie jak chce.
22: Na razie dostęp do cyfrowej karty eDILO mają najbardziej specjalistyczne ośrodki w Polsce. W październiku dołączą do nich wszystkie pozostałe ośrodki onkologiczne i przychodnie rodzinne. Mateusz Kasiak, Radio Z.
19: Ministerstwo Zdrowia informuje, że do końca roku nadal mogą pojawiać się w obiegu papierowe karty leczenia onkologicznego. Od stycznia całość będzie funkcjonować tylko w wersji elektronicznej. Zmiany w rozkładach jazdy autobusów i tramwajów w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Po 14 miesiącach w ten weekend otwarto estakadę w centrum Chorzowa dla tramwajów, a dzięki temu wróciły bezpośrednie połączenia na trasie Katowice-Bytom. Zmienione rozkłady dotyczą czterech linii tramwajowych przejeżdżających przez Chorzów i inne miasta metropolii, mówi Michał Wawrzaszek z ZTMO.
24: Tramwaje linii 6 i 11 ponownie będą kursować górą estakady. 9 i 17 tramwaje tych linii będą jeździć pod estakadą. Z nową organizacją ruchu powinni zapoznać się także mieszkańcy m.in. Bytomia, Katowic, Rudy Śląskiej czy też Świętochłowic.
19: Znikną też dwie tymczasowe linie tramwajowe oraz autobusowa komunikacja zastępcza w Chorzowie. A teraz wyjeżdżamy na drogi. Wiadomości dla kierowców.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
19: Dwie osobówki zdarzyły się na Krajowej 12 na Mazowszu we wsi Klwatka Królewska między Radomiem a Zwoleniem. Trasa jest zablokowana. Objazdy drogami lokalnymi. 3 km ma korek na A1 w Łódzkiem, za węzłem Kutno Północ spalił się samochód. W kierunku Gdańska przejedziecie tylko jednym pasem. Duży zator także na Krajowej 7 w Małopolsce we wsi Bęczarka. To przed Myślenicami zderzyły się dwa auta. Jeden pas w stronę Krakowa jest nieprzyjazny. Dzwonicie do nas z Ekspresowej Trójki w Lubuskiem.
27: Trasa S3 między Gorzowem a Skwierzyną, kilkunastokilometrowy korek.
19: Na wysokości Skwierzyny zderzyły się dwie osobówki. Uważajcie jadąc w stronę Zielonej Góry. Uważajcie i dzwońcie, jeśli obok was też dzieje się coś ważnego.
25: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
26: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
28: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Jutro będzie padał deszcz, proszę Państwa, na północy naszego kraju. Południe, powinno być suche. Jeżeli chodzi o temperatury, to nie najgorzej, wziąwszy pod uwagę, że to końcówka sierpnia. Od 19 stopni w Białymstoku, przez 20 w Warszawie, 21 we Wrocławiu i Zielonej Górze, do 24 na Podkarpaciu.
28: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Sponsorem audycji jest Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gepard Glue.

0: Sponsorem audycji był Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gebhardt Glue.
1: Reklama.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
3: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
4: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
3: Bez cukru i glukozy.
4: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
3: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
4: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
3: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
4: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
3: Dziękuję.
5: Barbara, ciekawe, co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
6: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
5: A nasz pies, co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy?
7: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolino Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
8: Teraz Media Expert karma dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolino Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Pot leje się z Ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a Ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom. Modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
2: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
6: How good is that? Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: No i elegancki to jest przebój, proszę państwa. Sylwia Grzeszczak śpiewa piosenkę Mango. Jak pojawia się w lecie w piosence słowo lato, to zawsze jest przyjemnie, prawda? Za 5 minut będzie godzina 18 i będziemy sprawdzać, co dzieje się w kraju i na świecie. Krótko mówiąc, będą wiadomości w Radiu Z. Proszę być z nami.
1: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Pojechali moi znajomi, przyjaciele.
3: Ja te osoby bardzo dobrze znałem. Były to osoby, które udzielają się społecznie. Szok i takie niedowierzanie. No to jest chyba jeden z najczarniejszych dni takich w historii naszej miejscowości.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
4: Miszkolc Jankielak, Radio Z.
5: Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
6: Reklama.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
10: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
11: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
10: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
12: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
13: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
14: Pewnie plusz?
15: Tak, chcę plusz!
13: Już kupuję! To najlepszy wybór?
14: Na 100%!
16: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
14: Plusz?
16: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
14: Na 100%!
16: Dziękuję!
14: Na zdrowie!
17: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
18: Potrzebujemy plecaka, który zadba o kręgosłup pierwszoklasisty. Zeszytów z superbohaterem, który doda motywacji. Kredek, dzięki którym powstaną prawdziwe arcydzieła.
19: Start pierwsza klasa w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl. Napisz, czego brakuje w wyprawce twojego dziecka i wygraj aż 900 zł do wydania na Empik.com lub w salonach Empik. Sponsorem konkursu jest Empik. W salonach i na Empik.com znajdziesz wszystko na powrót do szkoły. Przybory, plecaki, podręczniki oraz wyposażenie pokoju ucznia.
20: Giżycko, 12 września. Twierdza światła. W odmienionej iluminacjami przestrzeni twierdzy Bojen w Giżycku czekać będą świetlne instalacje, bańki, lasery, cicha pirotechnika, niesamowite efekty specjalne i koncerty na świetlnej scenie. Zaprasza burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska.
10: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
21: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
22: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
22: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
23: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
24: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
25: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
6: Po reklamie.
0: Niedziela, 23 sierpnia. Tu Radio Z. Czas na popołudniowe wiadomości, które przedstawi Marcin Grzebielucha.
1: Śledczy potwierdzają, że nadmierna prędkość była przyczyną tragicznego wypadku w Krakowie. Połamane drzewa, zalane posesje, trwa usuwanie skutków niżu genueńskiego. Słynna atrakcja Poznania znika na lata. Akcja renowacja.
0: 18.
1: Kierowca przekroczył dozwoloną prędkość i dlatego stracił panowanie nad samochodem. Śledczy potwierdzają, jak doszło do tragicznego wypadku w Krakowie, w którym zginęły dwie osoby. Samochód wjechał na chodnik. Kierowca potrącił małżeństwo z 8-miesięcznym dzieckiem w wózku. Kobieta i mężczyzna zmarli w szpitalu, a dziecko walczy o życie. Kierowca jutro zostanie doprowadzony do prokuratury. 26-letni Hubert B. był trzeźwy. Pobrano od niego próbki krwi na obecność narkotyków. Nad Polską przeszedł niż genueński. Tylko wczoraj strażacy musieli wyjeżdżać do akcji prawie 8 tysięcy razy. Deszcz zalewał posesje, a wichury łamały drzewa i uszkadzały budynki. Część domów na Podlasiu i północnym Mazowszu wciąż nie ma prądu. Synoptycy obserwują modele pogodowe i nie wykluczają, że w najbliższym czasie do Polski dotrze kolejny niż genueński. Więcej wie reporter Radia Z, Jan Kielak.
2: To ze względu na rekordowo wysoką temperaturę Morza Śródziemnego, cyklon zasysa wielkie ilości pary wodnej. Gdy zderzy się z masą chłodnego powietrza, wywołuje ulewne deszcze, a to może prowadzić do zalań, podtopień czy w skrajnych przypadkach powodzi, mówi Piotr Szuster z IMGW.
3: Moglibyśmy mieć teoretycznie do czynienia z podobną sytuacją w warunkach, kiedy on by utrzymywał się przez dłuższy czas nad naszym krajem.
2: Jak dodaje, prognozy szybko się zmieniają i na ten moment kolejnego niebezpiecznego zjawiska nad Polską nie możemy ani potwierdzić, ani wykluczyć. Jan Kielak, Radio Z.
1: W najbliższych dniach pogoda będzie się poprawiała, w drugiej połowie nowego tygodnia miejscami zrobi się upalnie. Przed nami jeszcze ponad tydzień z programem CPN na stacjach paliw. Ministerstwo Energii ogłasza ceny maksymalne, jednak sytuacja na rynku ropy nie jest optymistyczna. Analitycy prognozują kolejne podwyżki. Do jutra to 7,59 zł za olej napędowy i 6,54 zł za litr benzyny. Co może nas czekać później? O tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
4: W tym tygodniu ceny diesla i tak poszły w górę o ponad 20 groszy, a benzyny o kilkanaście. Patrząc na to, co dzieje się na rynku hurtowym i giełdzie, trzeba liczyć się z kolejnymi podwyżkami na początku nowego tygodnia.
5: Ropa naftowa systematycznie drożeje i w skali tygodnia podrożała już o 5%.
4: Jak mówi Magdalena Robak z Petrol.pl, ceny na stacjach pójdą w górę o co najmniej 5-6 groszy za litr i na razie nie ma szans na obniżki. Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: Program CPN z obniżką VAT-u i ustalanymi cenami maksymalnymi będzie obowiązywać jak na razie do 31 sierpnia. To ostatnie dni, w których czynna jest ponad 100-letnia palmiarnia w Poznaniu. 1 września ruszy długo wyczekiwany remont budynku, w którym rośnie ponad 1000 egzotycznych gatunków roślin. Gdyby nie remont, palmiarnię ze względu na stan techniczny trzeba by zamknąć na dobre, mówi dyrektor palmiarni Michał Śmiłowski.
7: Gdyby nie to, to pewnie w 27 roku trzeba by zamknąć palmiarnię ze względów bezpieczeństwa, bo jak widać to jest praktycznie budynek szklany całkowicie, w związku z tym kwestie bezpieczeństwa są bardzo istotne.
1: Budynek z zewnątrz zmieni się nieznacznie, główne zmiany zajdą w środku. Pojawią się nowe atrakcje, akwaria i nowa kawiarnia. Remont ma potrwać 4 lata, jak przyznaje wykonawca. Jego największym wyzwaniem będzie równoczesna ochrona znajdujących się w budynku roślin. A teraz wyjeżdżamy na drogi, zapraszam.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Karambol na A2 w Łódzkiem. Dzwonicie do nas w tej sprawie.
27: Na 407 kilometrze w stronę Warszawy.
1: Za węzłem Skierniewice zderzyło się 5 osobówek. Korek ma obecnie 10 kilometrów. 3 osobówki zderzyły się na A1 na Śląsku. Stoicie za węzłem Pyrzowice w kierunku Gliwic. Korek ma tam kilka kilometrów. Uważajcie też na A4 na Śląsku. Przed węzłem Kleszczów samochód uderzył w barierę. Zablokowany jest jeden pas w stronę Katowic. Stoicie także na A1, a to przez prace drogowe za węzłem Kopytkowo w stronę Trójmiasta oraz przed węzłem Warlubie w kierunku Torunia. A jeśli na waszej trasie też są utrudnienia, dzwońcie.
26: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
0: będzie popadywać jutro na północy naszego pięknego kraju. Centrum i południe powinno być suche i słoneczne, przyjemne, takie spacerowe, powiedziałbym. 22 stopnie w Katowicach, 21 we Wrocławiu, 23 w Krakowie. No ogólnie przyjemnie, naprawdę nie ma na co narzekać.
26: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
8: Radio Z i już.
9: Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.

0: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl. Reklama.
1: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
1: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: nowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
2: Na zdrowie.
1: Dziękuję.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
7: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
6: To ty nie jedziesz pociągiem?
7: No nie.
6: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na A2.
7: Coś tam słyszałem.
6: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
7: Naprawdę?
6: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
7: Ale autem to chyba szybciej.
6: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
7: Przekonałaś mnie.
6: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.

0: VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
4: Po reklamie.
5: Cześć, tu Doda. Radio Z, muzyka numer jeden.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przy.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Zobacz na żywo Red Bull Drift Masters Grand Finale już 11 i 12 września na PGE Narodowym. Po raz pierwszy w historii spektakularny pojedynek dwóch bolidów Formuły 1 oraz niesamowita walka o tytuł najlepszego driftera na świecie z Polakami w rolach głównych. Bilety na wydarzenie na ebilet.pl, transmisja na platformie Red Bull TV.
10: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: pan Rembiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
0: No to życzę szczęścia.
1: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Po reklamie.

0: Say Goodbye. Wszyscy za kierownicami teraz śpiewają To Say Goodbye, Mike and the Mechanics, Over My Shoulder w Radiu Z. Za 4 minuty będzie godzina 19, a skoro będzie godzina 19, to będą wiadomości w Radiu Z. Już teraz zapraszam.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
3: Na zdrowie.
2: Dziękuję.
3: Pan Rembiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
12: Giżycko, 12 września. Twierdza Światła. W odmienionej iluminacjami przestrzeni Twierdzy Bojen w Giżycku. Czekać będą świetlne instalacje, bańki, lasery, cicha pirotechnika, niesamowite efekty specjalne i koncerty na świetlnej scenie. Zaprasza burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska.
13: Po reklamie.
14: Niedziela, 23 sierpnia, tu Radio Z. Czas na wiadomości, które przygotował i przedstawi Marcin Grzebielucha.
15: Burza wokół raportu Marki Polska. Kto zastąpi pełnomocniczkę rządu? Silne trzęsienie ziemi w Japonii, tym razem na wyspie Hokkaido. Milion butelek na strażacki wóz. Niezwykła akcja OSB. Promocja Marki Polska pod znakiem zapytania. W piątek odpowiedzialna za nią pełnomocniczka rządu Barbara Mróz-Gorgoń podała się do dymisji. Swoją decyzję tłumaczy hejtem, który się na nią wylał w związku z kontrowersyjnym raportem jej autorstwa. Dokument powstał przy pomocy AI i zawierał wiele rażących błędów. W studiu reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, rozmawiałeś z politykami. Czy na miejsce Barbary Mróz-Gorgoń zostanie powołany ktoś inny?
16: Ta decyzja jeszcze nie zapadła. Barbara Mróz-Gorgoń zostawiła po sobie strategię rozwoju Marki Polska, która zakłada przeznaczenie na ten cel ponad 500 000 zł w ciągu 3 lat. Jeszcze nie wiadomo, czy ta strategia będzie kontynuowana, mówi posłanka KO Dorota Łoboda.
17: Na szczęście te grube miliony nie zostały wydane i jest jeszcze możliwość przeznaczenia rzeczywiście na promocję Marki Polska.
16: Koalicja rządząca zapowiada jednak wyciągnięcie wniosków z afery i wprowadzenie ich w życie. Jan Kielak, Radio Z.
15: Sprawę kontrowersyjnego raportu i jego finansowania bada prokuratura regionalna we Warszawie. Poważny wypadek w miejscowości Kościelna Wieś w Wielkopolsce. 16-latek został ciężko ranny po tym, jak jadąc hulajnogą elektryczną zderzył się z samochodem osobowym. Do zderzenia doszło wczoraj po godzinie 22. Hulajnoga nie miała oświetlenia. Chłopiec jechał drogą krajową bez kasku, mówi Monika Lis-Rybarczyk z policji w Pleszewie.
7: W momencie, gdy samochód zbliżał się do hulajnogi, jej kierujący z nieustalonej dotąd przyczyny nagle zjechał w kierunku jezdni, wprost pod nas zjeżdżający pojazd. Doszło do zderzenia, w wyniku którego 16-latek upadł na jezdnię. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Poszkodowany 16-latek w stanie ciężkim został przetransportowany do szpitala.
15: Kierowcą samochodu był 17-latek. Okoliczności zdarzenia ustalają teraz śledcze. Trzęsienie ziemi o sile 5,9 nawiedziło wyspę Hokkaido w Japonii. Służby sejsmologiczne monitorują sytuację. Również wczoraj silne wstrząsy były odczuwalne w Tokio. Rannych zostało wtedy 40 osób. Milion butelek, by kupić nowy wóz strażacki. Taki plan mają druhowie z OSP Cykarze w Północ koło Częstochowy. Chcą zebrać butelki, odebrać za nie kaucję i w ten sposób uzbierać 500 000 zł na nowy pojazd. Ich obecny wóz ma już ponad 20 lat i wymaga wymiany. Ale dlaczego strażacy muszą sami zbierać butelki zamiast dostać pieniądze na nowy samochód od samorządu czy państwa? O tym już nasz reporter Szymon Kastelik.
13: Jak tłumaczą druhowie, w grudniu wykorzystali już dofinansowanie na cięższy wóz. Teraz potrzebują lekkiego samochodu, na który na razie nie mogą dostać pieniędzy. Dlatego postanowili zebrać je sami w ten nietypowy sposób. Choć prezes OSP Artur Kotynia liczy, że nagłośnienie akcji pomoże zdobyć dodatkowe wsparcie z rządu lub innego źródła.
18: Przede wszystkim liczymy na mieszkańców. Intensywnie, aktywnie biorą w tym udział.
13: W planie jest zakup pojazdu dla 6 strażaków z pełnym wyposażeniem, by mógł uczestniczyć we wszystkich akcjach. Szymon Kastelik, Radio Z.
15: Zbiórka potrwa do końca roku. Do tej pory strażacy uzbierali 10 tysięcy butelek, czyli 1% zakładanego celu. A w Radio Z teraz wiadomości dla kierowców.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Wciąż jest ogromny korek na A2. Za węzłem Skierniewice zderzyło się 5 aut. Zablokowane są 2 pasy w kierunku Warszawy. 3 kilometry ma korek na A4 w Podkarpackiem. Przed węzłem Rzeszów Wschód zderzyły się 2 auta. Jeden pas w kierunku Krakowa jest nieprzejezdny. Zablokowana jest droga krajowa nr 46 w Opolskiem. We wsi Sidzina między Oporem a Nysą zderzyły się 2 osobówki. Objazd drogami lokalnymi. Kłopoty są też na krajowej 45. We wsi Przebiszen niedaleko Kluczborka auto wypadło z drogi. Korkuje się w obie strony. Dzwońcie, jeśli obok was dzieje się coś ważnego.
19: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
20: Sponsorem audycji jest Bostik. Producent kleju Mammut Glue i Gepard Glue.
14: No i jaką noc będziemy mieli, kochani? W miarę przyjemną, deszczową na północy, burze mogą być nawet w Kołobrzegu, a temperatury no takie, jakie są nocą pod koniec sierpnia. 8 Zakopane, 9 Kraków, 11 Katowice, w Warszawie będzie dość ciepło w nocy, bo 14 stopni, a jutro z 5-6 więcej.
20: Sponsorem audycji był Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gepard Glue.

0: Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok. 100% soku NFC. Z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
8: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
9: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do zakazanego miasta. No jest sporo tych rzeczy.
8: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
10: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Poproszę oryginalnego plusza.
12: Którego?
11: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
12: Oczywiście.
11: Dziękuję.
13: Poproszę oryginalnego plusza.
12: Którego?
13: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
12: Oczywiście.
13: Dziękuję.
11: Poproszę...
12: Oryginalnego plusza?
11: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
12: Oczywiście.
11: Dziękuję.
13: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
15: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
16: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
3: Na zdrowie.
2: Dziękuję.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu o stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Gabinet masażu, słucham.
16: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
15: Cześć, a co się dzieje?
16: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
15: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
16: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
15: Kochana, sam go stosuję.
17: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Po reklamie.
18: To jest Radio Z, niedziela, 23 sierpnia, powoli zbliża się 20. Czas na wiadomości. Marcin Grzebielucha.
19: Policja nie ma podstaw do zatrzymania pseudokibiców w sprawie śmierci w Nowej Hucie. Polscy strażacy walczą z pożarami w Hiszpanii. Kolejna grupa na miejscu. Jest decyzja w sprawie odbudowy zbiornika w Stroniu Śląskim.
18: Dwudziesta.
19: Wszyscy z 9 pseudokibiców, którzy zostali zatrzymani w związku ze śmiertelnym pobiciem w Nowej Hucie, zostali zwolnieni do domów. Policja nie znalazła wystarczających dowodów na ich winę. Nikt nie usłyszał zarzutów. Jak wiecie z Radia Z, w nocy z czwartku na piątek zmarł 36-letni kibic Hutnika. Został pobity. Mężczyzna znalazła przypadkowa osoba. Pokrzywdzony zmarł w karetce pogotowia. Osoby, które były świadkami zajścia lub mają przydatne informacje, proszone są o kontakt pod numerem alarmowym 112. Oświadczenie wydała też Wisła Kraków. Klub stanowczo potępia wszelkie akty przemocy i agresji. Przemocy nie ma nic wspólnego z kibicowaniem, czytamy w oświadczeniu. Kolejna zmiana polskich strażaków pomaga Hiszpanom w walce z potężnymi pożarami pól i lasów. To 35-osobowa grupa, która specjalizuje się w gaszeniu pożarów pieszo i bez użycia wody. Jest trzecią i ostatnią zmianą polskiego modułu GFFF do regionu Kastylii-La Mancha. Poprzednia grupa wróciła już do kraju i mówi wprost, to były najtrudniejsze warunki, w jakich pracowali. O szczegółach reporter Radio Z Adam Kaźmierczak.
0: To niewysoka temperatura była największym wyzwaniem, a ukształtowanie terenu, mówi po powrocie do kraju strażak Waldemar Wielgosz.
3: Wraz z postępem prac oddalaliśmy się od naszej strefy bezpiecznej. Mogę przypomnieć sobie jeden dzień, kiedy sam powrót do działań zajął nam około 1,5 godziny, były to prawie 2 kilometry po górach.
0: I to wszystko pieszo, w trudnych warunkach, mocno sprzyjających rozprzestrzenianiu się ognia, dodaje Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
20: Temperatura powyżej 30 stopni Celsjusza, wiatr osiągający prędkość powyżej 30 km na godzinę i wilgotność poniżej 30%.
0: Druga zmiana pracowała w regionie Castilla-La Mancha oraz w Aragonii. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
19: Każda zmiana strażaków pozostaje w Hiszpanii przez 10 dni. Zbiornik w Stroniu Śląskim zostanie całkowicie przebudowany. Wody Polskie postawiły na najbardziej rozległy wariant i w miejscu zapory zniszczonej podczas powodzi sprzed 2 lat wybudują od podstaw nową konstrukcję. Mieszkańcy muszą jednak uzbroić się w cierpliwość. Na pełne zabezpieczenie przeciwpowodziowe przyjdzie im poczekać. O szczegółach i harmonogramie prac Grażyna Wiatr.
21: Koniec prac Wody Polskie przewidują na 2031 rok. Rozebrana zostanie pozostałość zapory kamiennej. Zastąpi ją konstrukcja żelbetowa, ale z okładziną kamienną. To dla efektu estetycznego. A co do tego, co jest pod spodem, to wymaga dużego nakładu pracy i wzmocnienia, bo badania geologiczne wskazują na uskoki, spore ubytki skalne. Dlatego musi powstać całkiem nowa podpora na żelbetowych palach. Grażyna Wiatr, Radio Z.
19: Obecnie zbiornik w Stroniu Śląskim działa jedynie w około 1/3 swojej dawnej pojemności. Wars czeka na prawie 40 nowych wagonów restauracyjnych. Połowa z nich będzie jeździła po torach już na początku nowego roku, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Warsu.
22: Ten design będzie taki bardziej ciepły, nowoczesny. Ma też być wygodny dla pasażerów, ma być lepiej wyciszony. Mają te wagony być też dawać więcej miejsca dla tego, żeby z nich korzystać. Wiemy, że dużo pasażerów jest zainteresowanych usługą gastronomiczną Warsu.
19: Intercity planuje zwiększyć liczbę pociągów z Warsem, szczególnie na dłuższych trasach. A teraz pociąg zmieniamy na auto. Wiadomości dla kierowców.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Wciąż są utrudnienia na Krajowej 46 w Opolskiem. We wsi Sidzina między Opolem a Nysą zderzyły się 2 osobówki. Teraz jest tam wahadło. Uważajcie też na ekspresowej 5 w Wielkopolsce. Przed węzłem Kościan Północ stoi zepsuty bus. Zablokowany jest 1 pas w stronę Wrocławia. Też w Wielkopolsce osobówka zderzyła się z motocyklem na A2. Niedaleko węzła Konin Wschód zablokowany jest 1 pas w kierunku Poznania. Korek ma tu 4 kilometry. Zatory także na Krajowej 7 w Małopolsce, w Myślenicach zderzyły się 2 osobówki. 1 pas w kierunku Krakowa jest nieprzejezdny. Dzwońcie, jeśli widzicie utrudnienia.
23: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
24: Sponsorem audycji jest Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gebhard Glue.
18: Noc w większości kraju spokojna i pogodna, więcej chmur na północy, tam przelotny deszcz, a nad morzem możliwe burze. Temperatury od 8 do 13 stopni. No, za gorąco nie będzie, ale za to u nas będzie bardzo gorąco. Od początku Eminem, Rihanna, za chwilę już się pokłócą. Hubert Radzikowski, witajcie.
24: Sponsorem audycji był Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gebhard Glue.
7: Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary

Eagle Eye Cherry, Safe Tonight, artysta, który niedawno gościł w Polsce i pokazał, że młodszą publiczność też można oczarować takim półakustycznym graniem. To jest Radio Z. Moi drodzy, przed godziną 21 powiem wam, dokąd wysłać dziadków na wakacje, bo dla nich, dla większości trwają cały rok. Wysłać ich na wakacje i nie podpaść, bo to jest ważne. Ponadto też sprawdzimy, dokąd wybierze się jutro wakacyjne bingo w Radiu Z, a będzie to wyprawa bardzo trudna. Zwłaszcza dla miejsca, które będzie musiało nas podjąć. Ale o tym powiemy sobie niebawem. Teraz na błysk z Dawidem Podsiadło w Zetce.

0: Liquido Narcotic w Radiu Z, 25 minut po godzinie 20. Jeszcze jest niedziela, ale już warto pomyśleć o poniedziałku, bo ten, wiadomo, za progiem. A poniedziałek to jest początek ostatniego tygodnia wakacyjnego. Bingo z Radiem Z. No pojeździliśmy trochę, ale przez ten tydzień jeszcze pojeździmy. Na początek samego Bilguna wypuszczam. No niech jedzie, bada grunt.
1: Dobry wieczór, moi drodzy. Właśnie się pakuję, ponieważ przed nami ostatni tydzień wakacyjnego bingo z Radiem Z. Jedziemy jutro do Radziejowic, gdzie będziemy blisko natury. Będziemy spędzać dzień w domku na drzewie, czyli marzenie dziecięce, przynajmniej moje, nie wiem jak państwa. Także trzymajcie kciuki, na pewno będzie survivalowo, będzie dużo przygód. No i mam nadzieję, że też was, czyli naszych kochanych słuchaczy, spotkamy. Do usłyszenia jutro.
0: Do usłyszenia, do usłyszenia. Nie, no spotkamy oczywiście, ale dwie rzeczy z tego, co powiedziałeś, są bardzo istotne i zaskakujące. Bill też był kiedyś dzieckiem, a po drugie to dużo powodzenia domkom życzę. Trzymajcie się. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl. Reklama.
3: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
9: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Poproszę oryginalnego plusza.
11: Którego?
10: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
11: Oczywiście.
10: Dziękuję.
12: Poproszę oryginalnego plusza.
11: Którego?
12: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
11: Oczywiście.
12: Dziękuję.
11: Poproszę
10: oryginalnego plusza.
11: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
10: Oczywiście.
11: Dziękuję.
9: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
14: Giżycko, 12 września. Twierdza Światła. W odmienionej iluminacjami przestrzeni Twierdzy Bojen w Giżycku czekać będą świetlne instalacje, bańki, lasery, cicha pirotechnika, niesamowite efekty specjalne i koncerty na świetlnej scenie. Zaprasza burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska.
2: Po reklamie.

Sean Baker w Radiu Z. 22 minuty przed 21. Przyznać się uczciwie, bardzo proszę. Kto już odlicza dni do końca wakacji? No, sporo tych osób. Ale są tacy, którzy patrzą na nas z politowaniem i myślą sobie, dzieci, co wy wiecie, w nogach śpicie. Ci, którzy mają już na przykład emerytury. No, to oni sobie mają cały rok wolny. I gdzie na wakacje po 65? Padło pytanie. No więc do roboty wzięli się eksperci, przebadali 100 krajów pod względem bezpieczeństwa, lekarzy, komunikacji, atrakcji i rzecz święta, zniżki dla seniorów. No i uwaga, wygrała Japonia. Czyli sushi, szybkie pociągi, nikt nie każe dziadkowi prowadzić kampera przez pół Europy. Na drugim miejscu Niemcy, na trzecim miejscu Hiszpania. Polska na 15 miejscu, więc całkiem nieźle, chociaż u nas do grona atrakcji no jednak nadal cały czas trzeba dopisać próbę znalezienia wolnego terminu do sanatorium.

Radiu Z Alex Warren, Passenger, a przed nami piosenka, która początkowa była klapą. Ale dopiero nowa jej wersja i kultowy teledysk rysunkowy zrobiły z niej światowy hit. Wiadomo, miliardy odtworzeń, czyli Aha, Take On Me. Bez teledysku, ale może też polubicie.

0: To jest Radio Zety, Nickelback, Trying Not To Love You. I proszę sobie wyobrazić, że są tacy na świecie, którzy to z uporem godnym lepszej sprawy twierdzą, że Nickelback to za mało szarpidruty, żeby byli pełnoprawnymi szarpidrutami. A nam się podobają. Wiadomości za chwilę w Radio Z, za dwie minuty, z niewielkim okładem.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
6: Na zdrowie.
5: Dziękuję. Mega.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na phoenixkultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Phoenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
1: Po reklamie.
2: Jest niedziela, 23 sierpnia, to jest Radio Z. Powoli dochodzi 21. Teraz wiadomości. Marcin Grzebielucha.
3: Polacy nie zawiedli. Memoriał Kamili Skolimowskiej z medalami. Zabrakło mu paliwa, przyjechała policja, miał ponad 3 promile. Lokalny bohater, nowa aplikacja połączy ludzi, którzy chcą nieść pomoc.
2: Dwudziesta pierwsza.
3: 17. edycja memoriału Kamili Skolimowskiej, zaliczanego do lekkoatletycznej diamentowej ligi, za nami. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie m.in. został pobity rekord Polski. Więcej na ten temat wie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
4: Nowy, najlepszy wynik w kraju ustanowiła Klaudia Kazimierska, to w biegu na 1500 metrów. Teraz rekord Polski na tym dystansie wynosi 3 minuty 55 sekund i 59 setnych. Stary Kazimierska poprawiła o ponad 1,5 minuty. Ten wynik nie dał jej niestety miejsca na podium. Zajęła pozycję tuż za nim, czwartą, ze stratą zaledwie 0,01 do trzeciej lokaty. 0,03 zabrakło do podium Natalii Bukowieckiej w biegu na 400 metrów.
3: Wczoraj we wstępie do memoriału na podium w skoku wzwyż stanął Mateusz Kołodziejski. Zajął trzecie miejsce. Policjanci z Białej Podlaskiej zatrzymali 40-letniego obywatela Białorusi, który stanął na pasie awaryjnym autostrady A2, bo skończyło mu się paliwo. Mężczyzna machał do przejeżdżających aut, prosząc o pomoc, a zaniepokojeni kierowcy wezwali policję. Badanie wykazało, że kierowca auta dostawczego był pijany. Miał ponad 3 promile. Okazało się, że samochód ukradł tego samego dnia swojemu byłemu szefowi. Za jazdę po alkoholu grozi mu do 3 lat więzienia oraz wysoka kara, co najmniej 5 tysięcy złotych. Młodzi informatycy z Trójmiasta stworzyli aplikację Lokalny Bohater, która łączy osoby potrzebujące pomocy z wolontariuszami. Program jest właśnie testowany w Gdańsku. Cel to łączenie ludzi przez drobne przysługi i budowanie relacji sąsiedzkich. Reporter Radia Z Maciej Bąk rozmawiał z Kasią Kasperek i Markiem Lewańczykiem, twórcami aplikacji.
5: Wiemy, że są takie lokalne po prostu miejsca, które mogłyby sponsorować na przykład nagrody.
6: Czyli wolontariat, ale z taką delikatną zachętą.
5: Tak, z motywacją. Też to jest skierowane troszkę do tych młodszych osób. Znane mechanizmy gamifikacji po prostu zachęcają i jest to po prostu znany schemat.
7: Pomocy można udzielać już od 15 roku życia za zgodą rodzica, a jak ktokolwiek z nas będzie takiej pomocy potrzebował, chociażby wyjścia z psem, nie wiem, złamałbym nogę, to mogę takie ogłoszenie wystawić. Nie jest ona ograniczona tylko dla seniorów.
3: Aplikacja Lokalny Bohater na początek będzie promowana w domach sąsiedzkich, klubach seniora, a także wśród harcerzy i osób działających w Caritas. Pływające wyspy biofiltracyjne oczyszczą stawy w Łodzi. To specjalne konstrukcje obsadzone roślinami. Pojawią się m.in. w stawie w parku przy ulicy Przędzalnianej. Pomagają oczyszczać zbiorniki wodne, tworzą nowe miejsca dla roślin i zwierząt. Unoszą się na powierzchni stawów. Ich korzenie pozostają zanurzone w wodzie, mówi Radiu Z Małgorzata Antczak z łódzkiego magistratu.
8: Rośliny pobierają z wody związki azotu i fosforu, a ich korzenie są miejscem życia mikroorganizmów składających część zanieczyszczeń. Dzięki temu wyspy poprawiają jakość wody bez ingerowania w brzegi zbiorników.
3: Wyspy biofiltracyjne tworzą też nowe siedliska. Najchętniej korzystają z nich ptaki. W Radiu Z teraz wiadomości dla kierowców.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Wciąż jest duży korek na dwójce za węzłem Skierniewice. Dzwonicie do nas w tej sprawie.
9: W stronę Warszawy karambol, zderzenie kilku samochodów.
3: Zderzyło się tam 5 aut, zablokowane 2 pasy w kierunku Warszawy. 2 osobówki zderzyły się na czwórce na Dolnym Śląsku. W pobliżu kątów wrocławskich zablokowany jest 1 pas w stronę Wrocławia. Tu korek ma prawie 8 kilometrów. Jeszcze wahadło na Krajowej 25 w Zachodniopomorskiem, w Opatówku między Bobolicami a Białym Borem. Osobówka wjechała do rowu. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Uważajcie i dzwońcie, jeśli obok Was dzieje się coś ważnego.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
2: Szanowni Państwo, lato jeszcze nie składa broni. Na południu sporo słońca jutro. Północ miejscami z deszczem i burzą, ale temperatury całkiem niezłe. Od 18 do 23 stopni, więc nie narzekamy. Cieszymy się sierpniem i wieczorem z Radiem Z. Hubert Radzikowski, witajcie.

To jest Radio Z i Nelly Furtado. Ja wiem, że okoliczności są dookoła kolacyjne, ale to nie była żadna sugestia kulinarna, także tytuł Man Eater, czyli zjadaczka mężczyzn, nie jest sugestią, szanowne panie. Może po prostu zwykła kanapka z serem albo jakąś wędlinką. Moi drodzy, przed godziną 22 poznacie Brazylijkę, która wkurzyła całą branżę beauty tego świata. Nie lubię jej jak rzadko kogo. A za co? To powiem wam w Radiu Z. Powiem wam też, co zrobić, żeby noc była spokojna. Koniecznie bądźcie z nami, bo teraz wpadają zawodnicy z męskiego grania Orkiestra 2026. No tak, nareszcie wiem.

0: Jakże pięknie znująca się piosenka. Od lat. I ona się od lat nie nudzi. Sting, Englishman in New York w Radio Z. Teraz nie będzie ani o Stingu, ani też o Angliku w Nowym Jorku, tylko o pewnej Brazylijce. 37 lat pani ma, a przez 14 miesięcy udawała 12-latkę. Mówiła dziecięcym głosem, a starszy wygląd tłumaczyła hormonami. No i kobieta zdołała przekonać pewne małżeństwo, że jest skrzywdzoną nastolatką, a oni zostali jej rodziną zastępczą. Urządzili jej dziecięcy pokój, zabawki, nawet przyjęcia urodzinowe miała. Tak, tak. I teraz najważniejsze. 37 lat, a oni uwierzyli, że ma 12? Szanowni fani botoksu, kwasu, nici. Właśnie okazało się, że wywaliliście kupę forsy za okno. Wystarczy piskliwy głosik, dobra historia, no i może plecaczek z jednorożcem. Radio
1: Z i już. Reklama. Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę
4: oryginalnego plusza.
2: Tak, multivitaminę, tę na 100%, bez dodatku cukru.
4: Oczywiście.
2: Dziękuję.
5: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Zobacz na żywo Red Bull Drift Masters Grand Finale. Już 11 i 12 września na PGE Narodowym. Po raz pierwszy w historii spektakularny pojedynek dwóch bolidów Formuły 1 oraz niesamowita walka o tytuł najlepszego driftera na świecie z Polakami w rolach głównych. Bilety na wydarzenie na ebilet.pl. Transmisja na platformie Red Bull TV.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara na mediaexpert.pl.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
7: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer.

Ależ ta piosenka się trzyma fantastycznie. Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler. A za chwilę będzie porada dla tych, którzy lubią mieć spokojną noc. No tylko nie wiem, czy to będzie porada skuteczna.

0: serce.
1: Ależ się zrobiło ładnie, spokojnie. Metzner, kim jestem w Radiu Z? No to gdybyście chcieli mieć spokojną noc, bo na przykład jutro rano w poniedziałek wstajecie wcześniej, żeby pójść na plażę, zobaczyć wschód słońca, to jest taki patent prosto z kuchennej szafki. Trzeba wziąć kilka liści laurowych, włożyć pod materac albo położyć gdzieś przy łóżku. Zawarte w tychże liściach olejki eteryczne mają przyjemny ziołowy aromat, który może pomóc się odprężyć i stworzyć fajny klimat do zasypiania. Czy to działa, to ja nie wiem, ale nawet jeżeli wcześniej nie zaśniecie, to przynajmniej jest szansa na to, że sypialnia będzie pachniała tak, jakby się rosół już ugotował. Smacznego, dobranoc.

0: jest Radio Z i Fleetwood Mac Little Lies. Czasami lubimy posłuchać małych kłamstewek, bo są przyjemniejsze niż prawda. Ale ta z kolei królowała będzie już za chwilę w wiadomościach Radio Z. Koniecznie bądźcie z nami.
1: Tego lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
2: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
0: Nie możecie trafić lepiej.
1: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
3: Reklama.
4: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenix.kultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert.

0: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję.
2: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
1: Po reklamie.
3: W niedzielny wieczór słuchacie Radia Z. Jest z nami Marcin Grzebielucha, czyli teraz czas na wiadomości.
4: Zełenski podpisał ustawę o panteonie narodowym. Polska ma obawy. Zmiany w transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych. Nie ma dnia bez wypadków z udziałem hulajnóg. Prezydent Zełenski podpisał dzisiaj ustawę o powstaniu Panteonu Narodowego Ukrainy. W Polsce sprawa budzi kontrowersje z powodu możliwości upamiętnienia w ten sposób dowódców UPA. Panteon jako miejsce spoczynku i pamięci powstanie w Kijowie. Decyzja zapadła w dniu flagi w przeddzień Dnia Niepodległości Ukrainy. Więcej teraz reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
5: Ustawa przyszła w Ukrainie bez głosu sprzeciwu. Po podpisaniu ją przez prezydenta teraz listę osób, które zostaną w ten sposób specjalnie upamiętnione, ma przygotować Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. Prezydent Zełenski podkreślił, że tylko Ukraińcy mogą decydować o tym, kto jest dla nich bohaterem. Polskie MSZ wcześniej w swoim stanowisku podkreślało, że szanuje to, że niepodległy kraj buduje swoją tożsamość, ale ma nadzieję, że w panteonie nie będzie osób odpowiedzialnych za zbrodnie przeciwko Polakom. Grażyna Wiatr, Radio
4: Do Kijowa na jutrzejszy Dzień Niepodległości przybyli m.in. przedstawiciele rządów Francji, Niemiec, Danii, Litwy i Estonii. Od dzisiaj w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce będzie można dokonać transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa pary jednopłciowej. Rozporządzenie resortu cyfryzacji wprowadza w życie nowe wzory dokumentów. Zmianę krytykuje natomiast kancelaria Karola Nawrockiego. Są niezgodne z prawem, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
6: Przede wszystkim z artykułem 18 polskiej konstytucji, który szczególnie chroni związek kobiety i mężczyzny, bo to właśnie kobieta i mężczyzna stanowią małżeństwo.
7: Ja na miejscu kancelarii pana prezydenta Micza bym w tej sprawie, bo mają już niestety na sumieniu zawetowanie ustawy o statusie osoby najbliższej.
4: Odpowiada posłanka KO Dorota Łoboda. Uznanie aktów w małżeństwie jednopłciowych zawartych za granicą nakazał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Obowiązek potwierdziły też polskie sądy. Tylko do lipca tego roku w całym kraju odnotowano 828 wypadków z udziałem hulajnóg. To więcej niż rok temu. Policjanci przypominają, że młodzież do 16 roku życia na hulajnogach elektrycznych może jeździć tylko w kaskach. Te przepisy są jednak wciąż łamane. A to kaski ratują życie, przypomina w rozmowie z Radiem Z Raneta Szpakowska z lubelskiej policji.
8: Na pewno chroni naszą głowę, bo jeżeli poruszamy się samochodem, to mamy tak zwane te cztery ściany. A rower czy hulajnoga elektryczna to tylko to, co my weźmiemy ze sobą, nas ochroni. Czyli ten kask jest naprawdę bardzo ważny.
4: Za brak kasku u dzieci grozi mandat. Kalendarz nieubłaganie przypomina, do szkoły coraz bliżej. Zaczyna się wyścig po wyprawkę. Plecak, zeszyty, piórnik, kredki czy buty na zmianę. Lista jest długa, a portfel chudnie szybciej.
9: Ołówek, farby akrylowe, akwarelowe i zestaw pędzli i plastelina.
10: Co roku mam nowy. Raz mama kupuje, raz ciocia, więc dzisiaj na mamę namówiłam na piórnik.
11: Nie czekam na ostatnią chwilę, ponieważ wszystko jest teraz drogie, więc trzeba jakoś wcześniej to ogarnąć. No w tym roku na pewno będzie dużo więcej niż poprzedniego roku kosztowało.
4: Podstawówki zapewniają uczniom darmowe podręczniki. Starsi uczniowie muszą je dokupić. Kolejne wiadomości Radia Z o 23:00. Przywita się z Wami Michał Krasucki.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Moi drodzy, co by nie mówić, to jeszcze jest wakacyjnie, jeszcze letnio i w pogodzie tak jutro będzie. Południe ze słońcem, północ, no czasem zmoknie i tam zagrzmi. Na termometrach nawet do 23 stopni, więc jeszcze nie jest najgorzej. Dobry wieczór, Hubert Radzikowski, to jest Radio Z i Happy Sad. Zanim pójdę,

To takie urocze śpiewanie, które od lat nam się podoba. Lena Marlin, Sitting Down Here w Radiu Z, 22:13 na zegarach. Niedziela, czyli sportowe historie, powoli dobiegają końca. To, co ważne dla kibiców piłki w naszym kraju, trwa jeszcze mecz Pogoni Szczecin z Wisłą Kraków. Beniaminek dzielnie radzi sobie na boisku Portowców. Doliczony czas do regulaminowego, 91. minuta i mamy wynik 2-2. Tak więc najprawdopodobniej ten mecz zakończy się podziałem punktów. Pozostałe dzisiejsze, przypomnijmy, GKS Katowice, Wisła Płock 5-0 wygrali katowiczanie, a w Radomiu meczu Radomiaka z KGHM-em Zagłębiem Lubin padł bardzo popularny w naszej lidze remis 0-0. No czyli emocje były, jak na rybach. Teraz będzie Temper City, Self Aware, a później będziemy obchodzili rocznicę pewnego bardzo ważnego znaku.

0: Kiedyś jak będzie okazja, to trzeba będzie zapytać pana Janka albo pana Janusza, co ona w końcu straciła, ta kryzysowa narzeczona. Lady Punk w Radiu Z, 24 minuty po 22, jest 23 sierpnia. To jest bardzo ważna data, bo właśnie dzisiaj. Tyle, że w roku 2007 Chris Messina zaproponował na Twitterze, żeby używać znaku hash, tego krzyżyka, który dzisiaj widzimy wszędzie, i dopisywać do niego słowo oznaczające temat wpisu. I w ten sposób narodził się hashtag. Pomysł początkowo jakoś specjalnie nie zachwycił, ale dzisiaj hashtag jest wszędzie. No to co, to hashtag 100 lat, hashtag w Radiu Z, hashtag za chwilę Ale Farben.
1: Reklama. Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenix.kultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

to jest Radio Z, a to był Demi Lovato i Clean Bandit. Solo. Sama Demi, kiedy nagrywała tę piosenkę, miała 25 lat, a numer stał się jednym z największych tanecznych hitów 2018 roku. Solo. Przypomnijmy. No skoro było solo, to teraz ktoś, kto kiedyś też solo narozrabiał. Zanim Andrzej Piaseczny rozpoczął karierę pod własnym nazwiskiem, był wokalistą kieleckiej Mafii. No to cofnijmy się do czasów Mafii. 96 rok. Piasek jeszcze z zespołem i Imię Deszczu, ale to był przebój.

To jest Radio Z, a to Fast Boy Music Sounds. A my teraz do początku września lecimy, bo uwaga, wielka rewolucja w szkolnych stołówkach i sklepikach. Więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych. Mniej mięsa i cukru. Raz w tygodniu obowiązkowo danie roślinne, a zamiast słodkich napojów podstawą ma być woda. Czyli dziecko wraca po wakacjach, a tam tak: witaj szkoło, oto matematyka, kartkówka z polskiego, kasza pełnoziarnista i soczewica. I jak idzie do sklepiku odreagować, to dostanie wodę źródlaną. Wraca na stołówkę po batonika, a tam jabłucho. Drodzy rodzice, pamiętajcie, to nie my ustaliliśmy te przepisy i tego się trzymajmy, bo dzieci nam tego nie wybaczą.

0: Legendarne dźwięki Meatloaf, I'd do anything for love, but I won't do that w Radiu Z. A my za chwilę przejdziemy do legendarnych wiadomości naszych, punktualnie o 23, czyli za minutę z niewielkim okładem.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
3: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
4: Na zdrowie.
3: Dziękuję.
4: Po reklamie.
0: To jest Radio Z, z nami jest Michał Krasucki. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
0: Czas na wiadomości, ostatnie dzisiaj.
6: Jest prezydencka wersja ustawy Lex Charlatan. Sprawdzamy, czym różni się od tej rządowej. Północ Europy zwiększa pomoc dla Ukrainy, współpraca wojskowa przyspieszy. Nowe rowerowe przewodniki po Łodzi, szlakiem kina, street artu i bajek.
0: 23.
6: Lawina politycznych komentarzy w sprawie ustawy Lex Charlatan. Prezydent Karol Nawrocki wysłał do Sejmu swoją propozycję zmian w przepisach. Wcześniej nie podpisał rządowej ustawy i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Czy koalicja rządząca poprze projekt prezydenta? Tym tematem zajmuje się reporter Radia Z Jan Kielak.
7: Szanse na to są niewielkie. Według polityków koalicji inicjatywa prezydencka nie poprawi bezpieczeństwa pacjentów. Jest tam zapis, który mówi, że jeśli ktoś tylko wyraża swoją opinię, to nie podlega odpowiedzialności karnej, mówi posłanka KO Dorota Łoboda.
8: Każdy szarlatan powie, że on wyłącznie wyrażał swoją opinię, że lewoskrętną witaminą C da się wyleczyć nowotwór.
7: Ustawa prezydenta odbiera też rzecznikowi praw pacjenta możliwość samodzielnego nakładania kar na oszustów. Decyzję o tym będzie mógł podjąć wyłącznie sąd. Jan Kielak, Radio Z.
6: Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała kontynuację pracy nad przepisami, które pozwolą na ograniczenie praktyk pseudomedycznych i skuteczne karanie szarlatanów. Państwa nordycko-bałtyckiej ósemki zapowiadają dalsze wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Przywódcy, którzy spotkali się w Kijowie, chcą zwiększyć wspólną produkcję uzbrojenia. Chodzi m.in. o drony, systemy obrony powietrznej i amunicję. Państwa grupy zadeklarowały też poparcie dla szybkiej integracji Ukrainy z Unią i NATO oraz zapewniły, że nie uznają rosyjskich aneksji ukraińskich terytoriów. Do NB8 wchodzą Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia i Szwecja. Niemcy nie zniosą w połowie września kontroli na swoich zewnętrznych granicach, także na przejściach granicznych z Polską. Kontrole po raz kolejny zostaną przedłużone na następne 6 miesięcy. Teraz mają obowiązywać do połowy marca przyszłego roku. Niemiecki rząd powiadomił o tym Komisję Europejską. Więcej o tym berliński korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
9: Umowa z Schengen przewiduje, że państwo może wprowadzić albo przedłużyć tymczasowe kontrole na swoich granicach tylko jako środek ostateczny, jeśli zaistnieją wyjątkowe okoliczności. Te argumenty zawiera wysłane z Berlina do Brukseli zgłoszenie przedłużenia kontroli na granicach z 9 sąsiadami Niemiec. Tak więc ciągle nie widać końca utrudnień komunikacyjnych i we współpracy gospodarczej przygranicznych regionów krytykują przeciwnicy kontroli. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
6: Szef niemieckiego MSW tłumaczy, że utrzymanie kontroli jest konieczne do zwalczania nielegalnej imigracji, a także w obliczu ostatniego zaostrzenia sytuacji na zewnętrznych granicach Unii. Będą zmiany w systemie kaucyjnym. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada wydłużenie ważności bonu z butelkomatów. Do systemu mają być też włączone butelki szklane, tak zwane małpki. Do końca lipca zwrócono ponad 3 miliardy butelek. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
10: Bony za oddanie butelek są zazwyczaj ważne przez 30 dni. Ministerstwo Środowiska na razie nie zdradza, na jaki okres zamierza wydłużyć ich ważność. Przygotowywane są zmiany w ustawie. Decyzje zapadną we wrześniu. To samo dotyczy także włączenia do systemu opakowań tzw. małpek, zapowiada wiceminister Anita Sowińska.
5: My planujemy tutaj wprowadzenie odpowiednio długiego vacatio legis, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że przedsiębiorcy potrzebują czasu na wdrożenie.
10: Jak dodaje wiceminister, zmiany na pewno nie wejdą w życie w tym roku.
6: Ministerstwo liczy, że do końca roku poziom zbiórki w systemie kaucyjnym wyniesie 77%. Sprawa podwójnego zabójstwa sprzed ponad ćwierć wieku wreszcie znajdzie finał w sądzie. Stanie się tak dzięki pracy policjantów z grupy Archiwum X, która specjalizuje się w badaniu niewyjaśnionych zbrodni sprzed lat. Więcej o tym, jak rozwikłano kryminalną tajemnicę, powie reporter Radia Z Tomasz Kubat.
11: Dwie 17-letnie uczennice szkoły średniej z Radzymina zaginęły w sierpniu dokładnie 26 lat temu. Do dziś nie znaleziono ich ciał. Policja nie ma jednak wątpliwości, że doszło do podwójnego zabójstwa i gwałtu zbiorowego. Odpowiedzialni za to są dwaj mężczyźni, których wytypowano po szczegółowej analizie dowodów. Jeden z nich był już skazany za podobne przestępstwa, złożył wyjaśnienia i częściowo przyznał się do winy. Drugi zaprzecza, że brał udział w zbrodni sprzed lat. Ale podczas przeszukiwania jego mieszkania znaleziono znaczną ilość kokainy.
6: Obaj mężczyźni na wyrok w startującym właśnie procesie czekać będą w areszcie. Dziś mają 73 i 67 lat. Grozi im dożywocie. Szlakiem kina, street artu i bajek. Łódź z perspektywy rowerowego siodełka można od teraz zwiedzać trasami, które poprowadzą przez miejsca związane z historią filmu, bajkami czy sztuką uliczną. Centrum Nauki i Techniki EC1 przygotowało specjalne mapki dla mieszkańców i turystów. To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć aktywne zwiedzanie z poznawaniem tych mniej oczywistych historii miasta włókniarzy, mówi Radio Z Tomasz Korelewski z Łódzkiej Organizacji Turystycznej.
12: Dwie z trzech tras są niejako jasnym odzwierciedleniem bardzo wielu zapytań ze strony turystów, które są kierowane tutaj do nas, czyli mówię o Łodzi Bajkowej i o Łodzi Murali. To są nasze flagowe produkty turystyczne miasta.
6: Każda z map, oprócz przebiegu trasy, ma też opis najciekawszych punktów. Daje też dostęp do audioprzewodnika. Mapy można znaleźć m.in. w Łódzkiej Informacji Turystycznej przy Piotrkowskiej.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Moi drodzy, nie składamy jeszcze broni, nie składamy jeszcze leżaków. Południe, jutro pogodne. No i tam będzie fajnie, no na północy. No trochę przelotnego deszczu i lokalnie burze. Ale temperatury jeszcze dadzą radę, bo do 23 stopni. Także wakacje jeszcze w grze. Hubert Radzikowski, spokojnej nocy.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaż

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Reklama. Poproszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
0: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
1: Oczywiście.
0: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
2: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
1: Oczywiście.
2: Dziękuję.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
0: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
1: Oczywiście.
0: Dziękuję.
3: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
2: Na zdrowie.
1: Dziękuję.
2: Pan Rembiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: północ. Zaczynamy nowy tydzień, poniedziałek, 24 sierpnia. Michał Krasucki, zapraszam na wiadomości Radia Z. Nad Polską przeszedł niż genuański. Tylko w sobotę strażacy musieli wyjeżdżać do akcji prawie 8 tysięcy razy. Deszcz zalewał posesje, a wichury łamały drzewa i uszkadzały budynki. Część domów na Podlasiu i północnym Mazowszu wciąż nie ma prądu. Synoptycy obserwują modele pogodowe i nie wykluczają, że w najbliższym czasie do Polski dotrze kolejne niż genuański. Więcej wie reporter Radia Z Jan Kielak.
1: To ze względu na rekordowo wysoką temperaturę Morza Śródziemnego, cyklon zasysa wielkie ilości pary wodnej. Gdy zderzy się z masą chłodnego powietrza, wywołuje ulewne deszcze, a to może prowadzić do zalań, podtopień czy w skrajnych przypadkach powodzi, mówi Piotr Szuster z IMGW.
2: Moglibyśmy mieć teoretycznie do czynienia z podobną sytuacją w warunkach, kiedy on by utrzymywał się przez dłuższy czas nad naszym krajem.
1: Jak dodaje, prognozy szybko się zmieniają i na ten moment kolejnego niebezpiecznego zjawiska nad Polską nie możemy ani potwierdzić, ani wykluczyć. Jan Kielak, Radio Z.
0: W najbliższych dniach pogoda będzie się poprawiała. W drugiej połowie tygodnia miejscami zrobi się upalnie. Kolejna zmiana polskich strażaków pomaga Hiszpanom w walce z potężnymi pożarami pól i lasów. To 35-osobowa grupa, która specjalizuje się w gaszeniu pożarów pieszo i bez użycia wody. Jest trzecią i ostatnią zmianą polskiego modułu GFFF do regionu Kastylii-La Mancha. Poprzednia grupa wróciła już do kraju i mówi wprost, to były najtrudniejsze warunki, w jakich pracowali. O szczegółach Adam Kaźmierczak.
3: To niewysoka temperatura była największym wyzwaniem, a ukształtowanie terenu, mówi po powrocie do kraju strażak Waldemar Wielgosz.
4: Wraz z postępem prac oddalaliśmy się od naszej strefy bezpiecznej. Mogę przypomnieć sobie jeden dzień, kiedy sam powrót do działań zajął nam około 1,5 godziny, były to prawie 2 kilometry po górach.
3: I to wszystko pieszo, w trudnych warunkach, mocno sprzyjających rozprzestrzenianiu się ognia, dodaje Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
5: Temperatura powyżej 30 stopni Celsjusza, wiatr osiągający prędkość powyżej 30 km na godzinę i wilgotność poniżej 30%.
3: Druga zmiana pracowała w regionie Castilla-La Mancha oraz w Aragonii. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Każda zmiana strażaków pozostaje w Hiszpanii przez 10 dni. Zbiornik w Stroniu Śląskim zostanie całkowicie przebudowany. Wody Polskie postawiły na najbardziej rozległy wariant i w miejscu zapory zniszczonej podczas powodzi sprzed 2 lat wybudują od podstaw nową konstrukcję. Mieszkańcy muszą jednak uzbroić się w cierpliwość. Na pełne zabezpieczenie przeciwpowodziowe przyjdzie im poczekać. O szczegółach i harmonogramie prac reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
6: Koniec prac Wody Polskie przewidują na 2031 rok. Rozebrana zostanie pozostałość zapory kamiennej. Zastąpi ją konstrukcja żelbetowa, ale z okładziną kamienną. To dla efektu estetycznego. A co do tego, co jest pod spodem, to wymaga dużego nakładu pracy i wzmocnienia, bo badania geologiczne wskazują na uskoki, spore ubytki skalne. Dlatego musi powstać całkiem nowa podpora na żelbetowych palach. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Obecnie zbiornik w Stroniu Śląskim działa jedynie w około 1/3 swojej dawnej pojemności. Od wczoraj każda para jednopłciowa, która zawarła małżeństwo za granicą, może je transkrybować w Polsce. W życie weszły przepisy i nowe wzory dokumentów dla małżeństwa kobiety i mężczyzny, 2 kobiet i 2 mężczyzn. Niektóre samorządy już zapowiedziały, że będą odmawiać transkrypcji. Taką deklarację złożyły władze Zakopanego. To może być przełom w walce z czerniakiem. Na rynek niebawem ma trafić nowa szczepionka dla chorych na ten nowotwór. Testy prowadzą koncerny Moderna i Merck, które przekazały obiecujące wyniki 3. fazy badań. Dlaczego ta szczepionka może zrewolucjonizować metody leczenia czerniaka? O tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
7: Preparat w porównaniu do standardowego leczenia obniża aż o 60% ryzyko dalszych przerzutów, znacznie spowalnia nawrót nowotworu, celuje w konkretne mutacje w tkance nowotworowej danego pacjenta. Ma wytrenować układ odpornościowy tak, by rozpoznawał i niszczył konkretne komórki, mówił mi onkolog profesor Piotr Rutkowski.
8: Uczy się swojego czerniaka, nie po prostu działa na komórki nowotworowe, tylko działa na swojego czerniaka i to jest przełom.
7: Lekarze mają nadzieję, że preparat będzie można włączyć do leczenia już w przyszłym roku. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Naukowcy nie zatrzymują się na czerniaku. Ich szczepionka może dać nadzieję chorującym też na inne nowotwory, w tym płuc i pęcherza moczowego. Młodzi informatycy z Trójmiasta stworzyli aplikację Lokalny Bohater, która łączy osoby potrzebujące pomocy z wolontariuszami. Program jest właśnie testowany w Gdańsku. Cel to łączenie ludzi przez drobne przysługi i budowanie relacji sąsiedzkich. Reporter Radia Z Maciej Bąk rozmawiał z Kasią Kasperek i Markiem Lewańczykiem, twórcami aplikacji.
9: Wiemy, że są takie lokalne po prostu miejsca, które mogłyby sponsorować na przykład nagrody.
10: Czyli wolontariat, ale z taką delikatną zachętą.
9: Tak, z motywacją. Też to jest skierowane troszkę do tych młodszych osób. Znane mechanizmy gamifikacji po prostu zachęcają i jest to po prostu znany schemat.
11: Pomocy można udzielać już od 15 roku życia za zgodą rodzica, a jak ktokolwiek z nas będzie takiej pomocy potrzebował, chociażby z wyjścia z psem, nie wiem, złamałbym nogę, to mogę takie ogłoszenie wystawić. Nie jest ona ograniczona tylko dla seniorów.
0: Aplikacja Lokalny Bohater na początek będzie promowana w domach sąsiedzkich, klubach seniora, a także wśród harcerzy i osób działających w Caritas. To ostatnie dni, w których czynna jest ponad 100-letnia palmiarnia w Poznaniu. 1 września ruszy długo wyczekiwany remont budynku, w którym rośnie ponad 1000 egzotycznych gatunków roślin. Gdyby nie remont, palmiarnię ze względu na stan techniczny trzeba by zamknąć na dobre, mówi dyrektor palmiarni Michał Śmiłowski.
12: Gdyby nie to, to pewnie w 2027 roku trzeba by zamknąć palmiarnię ze względów bezpieczeństwa, bo jak widać, to jest praktycznie budynek szklany całkowicie, w związku z tym kwestia bezpieczeństwa są bardzo istotne.
0: Budynek z zewnątrz zmieni się nieznacznie. Główne zmiany zajdą w środku. Pojawią się nowe atrakcje, akwaria i nowa kawiarnia. Remont ma potrwać 4 lata. Jak przyznaje wykonawca, jego największym wyzwaniem będzie równoczesna ochrona znajdujących się w budynku roślin. Teraz to wszystko, a na kolejne wydanie wiadomości Radia Z zapraszam punktualnie o 1:00.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Pierwsza. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Wszyscy z 9 pseudokibiców, którzy zostali zatrzymani w związku ze śmiertelnym pobiciem w Nowej Hucie, zostali zwolnieni do domów. Policja nie znalazła wystarczających dowodów na ich winę, nikt nie usłyszał zarzutów. Jak wiecie z Radia Z, w nocy z czwartku na piątek zmarł 36-letni kibic Hutnika. Został pobity, mężczyznę znalazła przypadkowa osoba. Pokrzywdzony zmarł w karetce pogotowia. Funkcjonariusze ustalili kolejną osobę mogącą mieć związek z tym zdarzeniem i publikują jej wizerunek. Proszą o pomoc w identyfikacji mężczyzny. Zdjęcia zobaczycie na radioz.pl. Osoby, które były świadkami zajścia lub mają przydatne informacje, proszone są o kontakt pod numerem alarmowym 112. Oświadczenie wydała też Wisła Kraków. Klub stanowczo potępia wszelkie akty przemocy i agresji. Przemoc nie ma nic wspólnego z kibicowaniem, czytamy w oświadczeniu. Sprawa podwójnego zabójstwa sprzed ponad ćwierć wieku wreszcie znajdzie finał w sądzie. Stanie się tak dzięki pracy policjantów z grupy Archiwum X, która specjalizuje się w badaniu niewyjaśnionych zbrodni sprzed lat. Więcej o tym, jak rozwikłano kryminalną tajemnicę, reporter Radia Z Tomasz Kubat.
1: Dwie 17-letnie uczennice szkoły średniej z Radzymina zaginęły w sierpniu dokładnie 26 lat temu. Do dziś nie znaleziono ich ciał. Policja nie ma jednak wątpliwości, że doszło do podwójnego zabójstwa i gwałtu zbiorowego. Odpowiedzialni za to są dwaj mężczyźni, których wytypowano po szczegółowej analizie dowodów. Jeden z nich był już skazany za podobne przestępstwa, złożył wyjaśnienia i częściowo przyznał się do winy. Drugi zaprzecza, że brał udział w zbrodni sprzed lat. Ale podczas przeszukiwania jego mieszkania znaleziono znaczną ilość kokainy.
0: Obaj mężczyźni na wyrok w startującym właśnie procesie czekać będą w areszcie. Dziś mają 73 i 67 lat. Grozi im dożywocie. Poważny wypadek w miejscowości Kościelna Wieś w Wielkopolsce. 16-latek został ciężko ranny po tym, jak jadąc hulajnogą elektryczną zderzył się z samochodem osobowym. Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem. Hulajnoga nie miała oświetlenia, a chłopiec jechał drogą krajową bez kasku, mówi Monika Lis-Rybarczyk z policji w Pleszewie.
2: W momencie, gdy samochód zbliżał się do hulajnogi, jej kierujący z nieustalonej dotąd przyczyny nagle zjechał w kierunku jezdni, wprost pod nadjeżdżający pojazd. Doszło do zderzenia, w wyniku którego 16-latek upadł na jezdnię. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Poszkodowany 16-latek w stanie ciężkim został przetransportowany do szpitala.
0: Kierowcą samochodu był 17-latek. Okoliczności zdarzenia ustalają teraz śledczy. Elektrownia atomowa w węgierskim Paksz wraca do pełnej mocy po awaryjnym wyłączeniu. Zakład musiał ograniczyć pracę z powodu suszy i rekordowo niskiego poziomu w Dunaju, którego woda chłodzi reaktory. Atomówka w Paksz dostarcza energię połowie kraju.
3: Po groźbie całkowitego wyłączenia elektrowni zaczęła się walka o podniesienie poziomu wody potrzebnej do chłodzenia reaktorów. Wodę spiętrzyły zatopione barki i budowa awaryjnego upustu. Dzięki temu w elektrowni mógł zacząć się restart bloków. To rzadki widok. Właściwie być może nigdy wcześniej nie widzieliśmy czegoś takiego na Węgrzech, a z pewnością nie na żywo. Relacjonował ze środka elektrowni premier Peter Madziar. Cała operacja potrwa jeszcze kilka dni. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Problemy z chłodzeniem reaktorów w swoich elektrowniach mają też Rumunia i Bułgaria. Trzęsienie ziemi o sile 5,9 nawiedziło wyspę Hokkaido w Japonii. Służby sejsmologiczne monitorują sytuację. Również w sobotę silne wstrząsy były odczuwalne w Tokio. Rannych zostało 40 osób. Bomba ekologiczna od 8 lat zagraża mieszkańcom Gliwic. Blisko centrum zalega aż 1500 ton chemikaliów pozostawionych przez mafię śmieciową. Teraz pojawiło się światełko w tunelu, bo niebezpieczne odpady w końcu mają zostać usunięte. Miasto pozyskało na ten cel dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prace mają ruszyć możliwie jak najszybciej, mówi rzecznik Gliwic Mariusz Kopeć.
4: Na początku września będzie jeszcze tak zwana wizja lokalna dla wszystkich przyszłych oferentów, którzy będą chcieli uczestniczyć w postępowaniu przetargowym. Zostanie podpisana umowa i od momentu podpisania umowy wykonawca ma 8 miesięcy. Szacujemy, że będzie to w trzecim kwartale przyszłego roku.
0: Koszt usunięcia odpadów to 16,5 miliona złotych. Pływające wyspy biofiltracyjne oczyszczą stawy w Łodzi. To specjalne konstrukcje obsadzone roślinami. Pojawią się m.in. w stawie w parku przy ulicy Przędzalnianej. Pomagają oczyszczać zbiorniki wodne, tworzą nowe miejsca dla roślin i zwierząt. Unoszą się na powierzchni stawów, ich korzenie pozostają zanurzone w wodzie, mówi Radiu Z Małgorzata Antczak z łódzkiego magistratu.
5: Rośliny pobierają z wody związki azotu i fosforu, a ich korzenie są miejscem życia mikroorganizmów składających część zanieczyszczeń. Dzięki temu wyspy poprawiają jakość wody bez ingerowania w brzegi zbiorników.
0: Wyspy biofiltracyjne tworzą też nowe siedliska, korzystają z nich między innymi ptaki. Milion butelek, by kupić nowy wóz strażacki. Taki plan mają druhowie z OSP Cykarze w Północ koło Częstochowy. Chcą zebrać butelki, odebrać za nie kaucję i w ten sposób uzbierać 500 000 zł na nowy pojazd. Ich obecny wóz ma już ponad 20 lat i wymaga wymiany. Ale dlaczego strażacy muszą sami zbierać butelki, zamiast dostać pieniądze na nowy samochód od samorządu czy państwa? O tym nasz reporter Szymon Kastelik.
6: Jak tłumaczą druhowie, w grudniu wykorzystali już dofinansowanie na cięższy wóz, teraz potrzebują lekkiego samochodu, na który na razie nie mogą dostać pieniędzy, dlatego postanowili zebrać je sami w ten nietypowy sposób, choć prezes OSP Artur Kotynia liczy, że nagłośnienie akcji pomoże zdobyć dodatkowe wsparcie z rządu lub innego źródła.
7: Przede wszystkim liczymy na mieszkańców, intensywnie, aktywnie biorą w tym udział.
6: W planie jest zakup pojazdu dla 6 strażaków z pełnym wyposażeniem, by mógł uczestniczyć we wszystkich akcjach. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Zbiórka potrwa do końca roku. Do tej pory strażacy uzbierali 10 tysięcy butelek, czyli 1% zakładanego celu. Wars czeka na prawie 40 nowych wagonów restauracyjnych. Połowa z nich będzie jeździła po torach już na początku nowego roku, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Warsu.
8: Ten design będzie taki bardziej ciepły, nowoczesny. Ma też być wygodny dla pasażerów, ma być lepiej wyciszony. Mają te wagony być też dawać więcej miejsca, dlatego żeby z nich korzystać. Wiemy, że dużo pasażerów jest zainteresowanych usługą gastronomiczną Warsu.
0: Intercity planuje zwiększyć liczbę pociągów z Warsem, szczególnie na dłuższych trasach. Teraz to wszystko, a na kolejne wydanie wiadomości Radia Z zapraszam o drugiej.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Radio Z. Muzyka numer jeden.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? Kto przełknął to i czekał? Kto

0: lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Ariunbatar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
1: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
2: Nie możecie trafić lepiej.
0: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
3: Druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Kierowca przekroczył dozwoloną prędkość i dlatego stracił panowanie nad samochodem. Śledczy potwierdzają, jak doszło do tragicznego wypadku w Krakowie, w którym zginęły dwie osoby. Samochód wjechał na chodnik, kierowca potrącił małżeństwo z 8-miesięcznym dzieckiem w wózku. Kobieta i mężczyzna zmarli w szpitalu, a dziecko walczy o życie. Kierowca dziś zostanie doprowadzony do prokuratury. 26-letni Hubert B. był trzeźwy. Pobrano od niego próbki krwi na obecność narkotyków. Policyjna akcja zakończona sukcesem w Zachodniopomorskiem. Poszukiwani bracia z okolicy Drawska Pomorskiego zostali odnalezieni. Nastolatkowie byli poszukiwani od soboty, po tym jak nie wrócili do swoich miejsc zamieszkania. 15-letni Aleksander i 13-letni Wiktor nie skontaktowali się z opiekunami. Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim poinformowała, że zostali od niej odnalezieni na terenie Ostrowic. Lawina politycznych komentarzy w sprawie ustawy Lex Szarlatan. Prezydent Karol Nawrocki wysłał do Sejmu swoją propozycję zmian w przepisach. Wcześniej nie podpisał rządowej ustawy i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Szanse na to, że koalicja rządząca poprze projekt prezydenta, są niewielkie. Według polityków koalicji inicjatywa prezydencka nie poprawi bezpieczeństwa pacjentów. Jest tam zapis, który mówi, że jeśli ktoś tylko wyraża swoją opinię, to nie podlega odpowiedzialności karnej. Mówi posłanka KO Dorota Łoboda.
4: Każdy szarlatan powie, że on wyłącznie wyrażał swoją opinię, że lewoskrętną witaminą C da się wyleczyć nowotwór.
3: Ustawa prezydenta odbiera też rzecznikowi praw pacjenta możliwość samodzielnego nakładania kar na oszustów. Decyzję o tym będzie mógł podjąć sąd. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała kontynuację pracy nad przepisami, które pozwolą na ograniczenie praktyk pseudomedycznych i skuteczne karanie szarlatanów. Ukraińska branża rolnicza chce, aby Unia Europejska zapłaciła ponad 1 miliard euro za dodatkowy transport zboża. Przez Polskę może jechać nawet 600 ton ziarna miesięcznie. To 2 razy więcej niż do tej pory. Jak wiecie z Radia Z, od wielu tygodni ukraińskie porty są masowo atakowane przez Rosję. Kijów musi szukać więc nowych korytarzy transportowych. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
5: Kijów uważa, że na